0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Podczas spotkania z drugim człowiekiem rozsiewajmy dobre ziarno, a nie chwasty, apelował biskup Leszek Leszkiewicz podczas mszy świętej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze podczas zakończenia rowerowej pielgrzymki tarnowskiej. Uczestniczyło w niej 1250 osób z całej diecezji. Biskup Leszkiewicz z uznaniem mówił o pielgrzymim trudzie, zachęcał, aby to dobro, którego na trasie doświadczyli uczestnicy, wzrastało w ich codziennym życiu.
2: Mamy bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o budowanie relacji z drugim człowiekiem. Nawet w naszych rodzinach ludzie traktują się z taką dużą rezerwą. Jest dużo chłodu. To, co się dzieje między nami sąsiadami, my się po prostu nie znamy. A myśląc o najmłodszym pokoleniu, które jest sprawne, jeśli chodzi o posługiwanie się środkami komunikacji, ile tam jest nieraz dramatu w różnego rodzaju słowach, które wypisywane są w takich czy w innych komunikatorach, nasza codzienność. Weryfikuje to, na ile my potrafimy posłuchać, usłyszeć i później żyć według tego słowa, które pochodzi od Pana Jezusa.
1: Rowerowa pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę odbyła się po raz czwarty. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Święty Szymon jest jak najlepszy sąsiad, mówili parafianie z Lipnicy Murowanej. W podbocheńskiej miejscowości dobiegł końca tygodniowy odpust ku czci świętego, który poświęcił własne życie, by opiekować się ciężko chorymi. Dlatego teraz o pomoc i wstawiennictwo prosi go wielu cierpiących i chorych.
3: Bardzo dużo pomaga, wspiera nas, zwłaszcza we wszystkich chorobach, jak mamy, jak się ucieka. To czujemy, że to jest wsparcie, pomoc, no i dlatego jesteśmy mu oddani bardzo.
4: My jesteśmy w Krakowie, a on później, jego działalność cała była w Krakowie, więc w serduchu, tradycja.
5: Jest to człowiek Lipnicy. On poświęcił życie dla ratowania ludzi w Krakowie w czasie zarazy. Ludzie czczą go jako swojego.
6: Myśmy mieli to szczęście, że byliśmy na kanonizacji świętego Szymona w Rzymie. Tu w sąsiedztwie mieszkamy, więc tak jakby to był nasz najlepszy sąsiad.
7: Człowiek odczuwa, że jest ktoś tam wyżej, gdzie się wstawia za nami.
1: W sumie odpustowej przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerzy w homilii mówił, że walka dobra ze złem odbywa się nieustannie. Może toczyć się nawet w naszych sercach. Drogowskazem mogą być właśnie święci, którzy, choć nie byli bez wad, ostatecznie potrafili wybrać właściwą drogę, która prowadzi do Boga.
8: Święci pokazują nam drogę pokonywania zła dobrem. Pokazują nam drogę wielkości, godności człowieka. Pokazują nam możliwość budowania Bożego świata tutaj na ziemi, pomimo właśnie tych potężnych zmagań, które dokonują się między dobrem a złem. To nie byli ludzie bezbłędni, czy też bez wad i słabości, ale pomimo tego starali się żyć w prawdzie, ufać Bogu, czynić wszystko z Jego pomocą, pokonywać swoje słabości, sumiennie wykonywać obowiązki i żyć jak najszlachetniej.
1: Poniedziałek parafianie i wszyscy czciciele świętego z Lipnicy Murowanej udali się do Krakowa, do grobu świętego Szymona. Msza święta została odprawiona u ojców Bernardynów w Krakowie. Pada w ucho i nawiązuje do hasła. W internecie odbyła się premiera piosenki 44. pierwszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę pod hasłem Posłani. Rekolekcje w drodze rozpoczną się 17 sierpnia. Słowa do tej piosenki napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy numer 13.

0: Zapisy na pielgrzymkę są prowadzone w parafiach, a w sierpniu w miejscach organizacji poszczególnych grup. Każdego dnia w naszej rozgłośni będą relacje z pielgrzymki i transmisje mszy z trasy. Zmarła świętej pamięci Maria Franczyk, mama księdza Grzegorza, proboszcza w Luszowicach. Pogrzeb świętej pamięci Marii odbędzie się we wtorek. Uroczystości rozpoczną się o 14 w kościele parafialnym w Łącku.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: czarne i białe. Rasizm jest zły. Od początku ludzie byli dyskryminowani, zniewalani, torturowani, zabijani ze względu na rasę czy kolor skóry. Oczywiście dzisiaj nie powinno mieć to miejsca, nie w cywilizowanym społeczeństwie. Jakiś czas temu byłem za granicą i zostałem zaproszony do jednej z tak zwanych ekskluzywnych restauracji i zauważyłem coś, na co inni może w ogóle nie zwrócili uwagi. W tym miejscu nie było ani jednej czarnej osoby. Ani jednej. Można ją spotkać na stacjach benzynowych, sprzątających ulice, biura, bardzo często przy pracach fizycznych. W niektórych stanach jest ich więcej, w innych bardzo mało. Jezus umarł za każdego. Za Żyda, za Greka, czarnego, białego, bogatego czy biednego. Bez różnicy. Po prostu za każdego. Gdzie zatem zaczyna się rasizm? W naszych sercach. Wynika on ze złych postaw, z braku współczucia, braku przebaczenia, niechęci, izolacji, zabierania możliwości wypowiedzenia się. Bez względu na to, jak na to patrzysz, rasizm jest zły. To jasne, jak czarne na białym.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia. Kocham Cię, Boże, dla Ciebie samego.
1: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wspomnienie świętego Wawrzyńca z Brindisi, kapłana i doktora kościoła. Święty Wawrzyniec urodził się w Brindisi we Włoszech. Mając 16 lat, wstąpił do zakonu kapucynów w Weronie. Na uniwersytecie w Padwie studiował filozofię i teologię. Okazał się wybitnie uzdolnionym poliglotą. Opanował grekę, łacinę, hebrajski, francuski, hiszpański, niemiecki i cygański. Zdobył też szeroką znajomość Pisma Świętego. Zostawszy księdzem, pracował w kraju jako misjonarz. Następnie papież Klemens VIII wezwał go do Rzymu do pracy nad nawróceniem Żydów. W roku 1598 wraz z 11 zakonnikami pojechał w celu ustanowienia wspólnot kapucyńskich do Niemiec i Austrii, które były wówczas zagrożone luteranizmem. Poznawszy jego świętość, mądrość i zdolności administracyjne, cesarz Rudolf III zwrócił się doń o zorganizowanie wyprawy książąt katolickich przeciwko Turkom. Po pełnym sukcesu w pobycie w Niemczech święty powrócił do Włoch. Pragnął ciszy i odosobnienia. Nie dane mu jednak było zaznać spokoju. Wybrano go generałem zakonu. Zmarł w roku 1619 w Lizbonie, gdzie bawił jako poseł przy dworze króla hiszpańskiego Filipa III. Święty Wawrzyniec był człowiekiem wielce aktywnym, a zarazem skłonnym do refleksji i modlitewnej kontemplacji. Odznaczał się również głęboką wiedzą. W roku 1960 został ogłoszony doktorem kościoła.
1: Kto słucha, nie błądzi.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wtorek, 16 tygodnia zwykłego, 21 dzień lipca. Świętego Apolinarego, biskupa męczennika, świętego Wawrzyńca, prezbitera i doktora Kościoła dziś w kalendarzu, jak słyszeliśmy. O poranku również wspominamy zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1981 roku zmarł ksiądz Jan Witek, w 1984 ksiądz Karol Mazur. W 1992 do domu ojca odszedł ksiądz Jan Fryzowicz, a w 2008 ksiądz Stanisław Łopata. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Służby uspokajają, to będą tylko ćwiczenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce. Dziś między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm 2026, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: Alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki. Osoby, które nie wiedziałyby o tych ćwiczeniach, mogłyby uznać, że doszło do prawdziwego, realnego zagrożenia i mogłyby gwałtownie opuszczać budynki, kontaktować się ze służbami. Alert RCB ma temu zapobiec.
0: Zadaniem ćwiczeń Alarm 2026 jest sprawdzenie procedur i sprawności systemów. Choć w Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się wewnętrzne napięcia związane z działalnością politycznych stowarzyszeń, poseł

0: Tak jak powiedział pan prezes Jarosław Kaczyński we wczorajszym wpisie, my nie powinniśmy szukać konfliktu w naszej partii, tylko konfliktu, który teraz jest w rządzie.
1: Po decyzji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego poseł Jacek Sasin zlikwidował swoje stowarzyszenie Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki zapowiedział, że swojego stowarzyszenia nie rozwiąże. W gminie Muszyna trwają prace nad nowymi atrakcjami turystycznymi. Pierwsze efekty widać już w Złockiem, gdzie do końca roku powstać ma deptak, ścieżka rowerowa, ogrody kierunkowe oraz miejsca rekreacyjne. Budowa promenady rozpoczęła się też w Rzegiestowie Zdroju. Będzie ona biegła w stronę sołectwa Rzegiestów i jak mówi burmistrz Muszyny Jan Golba, ma to swój konkretny cel.
2: To jest podobne rozwiązanie jak na Złockiem. Chodzi o to przede wszystkim, żeby stworzyć warunki dla jak gdyby reaktywowania tej działalności turystycznej, która kiedyś była. Tam były hotele, pensjonaty, nie tylko w Zdroju, ale również we wsi. Dzisiaj to wszystko zamarło. Trzeba im też również stworzyć takie warunki, które by dawały możliwość również uruchomienia tej działalności.
1: Ruszyła też budowa nowej kamienistej plaży nad Popradem, która kiedyś łączyła Łopatę Polską z Rzegiestowem. Prace modernizacyjne trwają też przy Mofecie Świdzińskiego w Złockiem. Oprócz promenady w Złockiem pozostałe atrakcje mają być gotowe w przyszłym roku.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Nie jak przegranych w finale, ale jak wicemistrzów świata przywitali Argentyńczycy swoją reprezentację wracającą z mundialu. 16 piłkarzy, trener i działacze zostali powitani na lotnisku w Buenos Aires przez orkiestrę pułku grenadierów konnych, a potem przejechali na górnym pokładzie autobusu wśród tysięcy kibiców ustawionych wzdłuż trasy z lotniska do bazy sportowej.
4: Ta reprezentacja jest wspaniała, to świetna drużyna. Nieważne jak zagrali w finale, są drugą najlepszą ekipą na świecie. Bardzo proszę, żeby Scaloni nie odchodził. Trener musi zostać. Chcemy, żebyście nadal byli razem. Scaloni, buduj dalej tę ekipę. Jesteśmy z wami. Dziękujemy, Scaloni. Dla nas zostaliście czwarty raz mistrzami świata. Oni prezentują się po królewsku, można się z nimi identyfikować. Walecznością pokazują, jacy naprawdę jesteśmy. Są esencją Argentyny.
1: Piłkarze po wspólnej kolacji rozjechali się do domów. Nie będzie fetowania na ulicach Buenos Aires, nie będzie też wolnego dnia, który wcześniej zapowiadał prezydent Argentyny. W niedzielę dotychczasowi mistrzowie świata przegrali 0-1 z Hiszpanią w finałowym meczu mundialu. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Hiszpanie szaleją ze szczęścia, a w Argentynie rozpacz. No ale tak to jest, że ktoś musi wygrać. Prognoza pogody na dziś, wtorek w kalendarzu, a w ciągu dnia przewaga chmur, chociaż o poranku są miejsca, gdzie nam słońce towarzyszy, ale są w regionie miejsca takie w regionie tarnowskim, gdzie jednak więcej tych chmur niż słońca. Dziś chłodno, 20 stopni tylko w ciągu dnia. Teraz o poranku 16 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ktoś może powiedzieć, jak chłodno 20 stopni, to wcale nie będzie chłodno, ale jak na lato, początek lata, bo za nami dopiero 30% lata, dokładnie 31% lata, to mimo wszystko 20 stopni, no to niezbyt to lato mamy tegoroczne gorąca. Jutro troszeczkę cieplej, tylko 23 stopnie, też przewaga chmur, w nocy 12 stopni, a od czwartku już synoptycy nam zapowiadają opady deszczu i ma padać w czwartek, w piątek, w sobotę. Sobotę też przelotne opady deszczu, a czwartek, piątek to temperatura 19 stopni, tak więc ten tydzień wcale nie będzie nas rozpalał. Ciśnienie o poranku 994 hektopaskale. Wtorek, 24 minuty nam zostało do siódmej.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Sam Brown, stop. No to sprawdźmy, czy mamy czerwone, czy zielone światło. Kwadrans nam został do godziny 7.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: O tej porze przed samą godziną 7 to raczej zielone światło, wszędzie spokojnie, płynnie, bez postoju, a co najważniejsze, bez zdarzeń drogowych, informuje wtedy dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Ulice Tarnowa jak wyglądają? Narutowicza jeszcze raz, Sikorskiego, Konarskiego, Tuchowska, Gumniska, Dąbrowskiego, Solidarności Słowackiego, spokojnie, bez utrudnień żadnych. Na Klikowskiej, tutaj troszeczkę może więcej samochodów od Rzeźniczej, ale to też bez postoju, płynnie do ronda i później przez to rondo przejeżdżamy. Zobaczmy sobie Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, też o poranku Aleje Kwiatkowskiego i od strony Witosa, i od strony Mościckiego, czy od strony Czerwonych Kronów do samego skrzyżowania dojeżdżamy i kontynuujemy jazdę. Krótki postój, natomiast czekam zmotoryzowanych na ulicy Zbylitowskiej, dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką, a dokładnie skrzyżowanie Czerwona Krakowska, Koszycka też z każdej strony płynnie. No i jedynie tam czerwone światło, ale to skrzyżowanie i możemy powiedzieć sobie stop, ale za chwilę będzie zielone, no i ciąg dalszy naszego podróżowania.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I a propos podróżowania, no to nie ukrywam, że pewnie każdy z nas kierowców jadąc, przynajmniej ja tak robię, no spoglądam na te pylony i czekam z utęsknieniem, kiedy to paliwo będzie tańsze, bo przecież wakacje jak wakacje, no to podróżujemy, jeździmy, no i chcielibyśmy sobie zatankować pod korek, żeby z tego portfela nam nie uciekło zbyt dużo pieniędzy, no ale niestety, no tankujemy, a pieniądze gdzieś znikają. 13 minut do 7, grupa The Cars, czyli pozostajemy w klimacie no naszych czterech kółek.

Nie zostało nam już nic, no nie do końca, no zostały nam przepiękne piosenki. No i te piosenki właśnie dziś przypominamy na antenie Radia RDN Małopolska. Wtorek, czyli retro wtorek, hity sprzed lat, no i między innymi właśnie taki hit sprzed lat teraz wyśpiewał nam Krzysztof Krawczyk, Nie zostało nam już nic. A przed nami kolejny hit, czyli Sandra, Everlasting Love, 5 minut nam zostało do godziny 7, punktualnie o godzinie 7. Wiadomości.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
5: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: RDN Małopolska.
8: W całym kraju zawyją dziś syreny alarmowe, służby uspokajają, tu tylko ćwiczenia. W tych wiadomościach także Olivia Bainbor, która wyśpiewała sobie marzenia w konkursie Tarnów ma głos. Hiszpanie świętowali zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata. Wiadomości o 7, Aneta Mleczko zapraszam. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania od rana w całym kraju. Będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczną się o 7, czyli w tej chwili, a ich finał zaplanowano na 19. Polacy nie mają powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. Anna Orzeł.
9: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju. Mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
10: Będą uruchamiane 3-minutowe modulowane dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
9: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
11: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
9: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
8: W Nowym Sączu do 25 lipca można podziwiać występy zespołów folklorystycznych podczas Święta Dzieci Gór. O 11 przed południem krótkie koncerty na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a te główne o 18 w hali sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej.
12: Bo w tym roku wyjątkowo w hali Mosir, więc nie idziemy do drodzy Państwo, do amfiteatru, bo w tym czasie amfiteatr jest dla nas zamknięty. Tam odbywa się duża międzynarodowa impreza produkcji telewizji Polsat. Natomiast my jesteśmy na hali Mosiru teraz. Zapraszamy honorowo. Hala Mosir jest schłodzona.
13: Klimatyzacja będziecie, ma działać.
12: Tak, dobrze. Będziecie w dobrych warunkach oglądali festiwal.
8: Mówił Piotr Gąsienica, wicedyrektor Sokoła. Święto Dzieci Gór potrwa do soboty. Dziś dzień słowacko-żywiecki. Choć nie był to jej pierwszy konkurs wokalny, to werdykt jury, jak przyznaje, przyjęła z dużym zaskoczeniem. Olivia Bainbor piosenką Anny Jantar pod tytułem Nie wierz mi wyśpiewała sobie pierwsze miejsce w konkursie Tarnów ma głos w kategorii szkoły podstawowe. Licealistka w rozmowie na żywo na antenie RDN Małopolska mówiła, że czuje się doceniona i zmotywowana do rozwijania swojej pasji, jaką jest śpiew.

0: wybrane, wyróżnienia i sobie myślę, no to następnym razem, nie udało się, tak? Bardzo wysoki poziom był reprezentowany w tym roku i nie spodziewałam się naprawdę aż takiego wyróżnienia. To na pewno duża motywacja, podbudowuje mnie to bardzo, czuję, że moje wysiłki, starania zostały docenione, że jednak coś się tam potrafi, jest w tym sens, żeby dalej szlifować, udoskonalać tą umiejętność i ten talent.
1: To nie są jedyne sukcesy młodej Tarnowianki. Olivia Bainbor jest też dwukrotną laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego we Włoszech. W czasie tegorocznej 9. edycji konkursu Tarnów ma głos spośród 80 zgłoszonych osób wręczono aż 30 wyróżnień.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Hiszpanie do późnych godzin świętowali zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata po powrocie reprezentacji ze Stanów Zjednoczonych. Na ulicach Madrytu ekipa La Furia Roja przywitało nawet 1 800 000 mieszkańców stolicy. Triumfalną paradę ulicami hiszpańskiej stolicy zwieńczyła impreza pod gołym niebem. Wydarzenie obserwował Michał Makowski.
3: Gwiazdy hiszpańskiej piłki bawiły się pod gołym niebem na dachu czerwonego autobusu, który przemierzał Madryt. Kibice podrzucali im upominki, na przykład wielki kartonowy puchar świata z twarzą selekcjonera reprezentacji Luisa de la Fuente. Przyjazd ekipy na plac Cibeles wywołał taką euforię, że pod ciężarem grupy kibiców zarwał się dach przystanku autobusowego. Lamine Yamal wkroczył na scenę tanecznym krokiem. Kapitan reprezentacji Rodri wychwalał zasługi Ferrana Torresa. Wiele razy był niesprawiedliwie krytykowany, a dzisiaj przechodzi do historii hiszpańskiego futbolu.
4: Vamos a cantar juntos!
1: W hiszpańskich rytmach kończymy to wydanie wiadomości. Na kolejne zapraszam za niespełna godzinę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sport jeszcze zagości na naszej antenie, to po godzinie 8.30 wiadomości sportowe. A teraz gości prognoza pogody. Poranek słoneczny z niewielkim zachmurzeniem lokalnie, ale dziś w ciągu dnia przewaga chmur i maksymalnie na naszych termometrach to 20 stopni. Wiatr z prędkością nam dziś powieje 15 km na godzinę, a momentami nawet do 30.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Od północy wdzierają nam się chmury do naszego kraju i przewaga chmur jutro, a w czwartek opady deszczu i w piątek opady deszczu i w sobotę opady deszczu i temperatura nam spadnie do 19 stopni, ale dziś 20, a jutro jeszcze 23, ale czwartek, piątek to 19 tylko stopni. W nocy zobaczmy jeszcze sobie, ile termometry będą wskazywały. Noce już też chłodne, 12 stopni, czyli nie to co było, 17-18 stopni. Teraz mamy 16 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. 7 minut po 7.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Czyli jednym słowem, jak przewaga chmur w ciągu dnia, to zrobi nam się troszeczkę szarą. A propos szarości, no to Black and White, retrowtorkowo zespół Kombi. Twój normalny.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

Wprost po godzinie 7. Czas zaglądać do naszego kalendarza i sprawdzić, jak ten 21 dzień lipca wygląda. No to sprawdzamy. Dowiadujemy się, że to 202 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 163 dni. Dzień trwa dzisiaj 16 godzin 2 minuty i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 19 minut, ale już ten dzień robi nam się coraz krótszy. No i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 44 minuty. Sprawdźmy sobie jeszcze, kto dziś czeka na życzenia. Sprawdźmy naszych dzisiejszych solenizantów. To Daniel, Wiktor, Julia, Jan, Andrzej, Ignacy, Klaudiusz, Benedykt, Wawrzyniec oraz Laurenty i Laurencjusz. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka już gotowa. Czerwone gitary retro wtorkowo. Oczywiście dla was teraz śpiewają, dla naszych dzisiejszych solenizantów. Z pozdrowieniami też dla tych, którzy się dziś urodzili.

czerwone gitary dla naszych dzisiejszych solenizantów. Droga, którą idę. No właśnie, a z tą drogą to różnie bywa. No ale a propos dróg, to jest taka droga w Polsce, najbardziej stroma droga w Polsce, która znajduje się, moi kochani, blisko Tarnowa, bo to zaledwie 50 km od Tarnowa, w miejscowości Laskowa, osiąga ekstremalne nachylenie rzędu 26%, a sam odcinek jest wąski i bardzo kręty. No i tam droga, dokładnie to nachylenie 26% potrafi sprawić trudność nawet doświadczonym kierowcom, ale nikt nie powiedział, że ta droga, nasza droga, droga, no właśnie, do szczęścia będzie na przykład łatwa, prosta i bez, no, nachylenia. Ale mimo wszystko warto sobie a propos tej drogi, no, sprawdzić to nachylenie rzędu 26%. Kto tam nie był, zachęcam, warto. Ja nie mówię, że pokonać tą drogę, ale tak z ciekawości zobaczyć nawet, jak ona wygląda. 19 minut po godzinie 7, my muzycznie lecimy dalej. Teraz przeskakujemy do Meksyku i tutaj nie chodzi o Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które się zakończyły, tylko po prostu chodzi o zespół Smokey, który nas zaprasza właśnie do Meksyku. No właśnie, i co tam teraz po tych Mistrzostwach Świata można robić? No to posłuchajcie. Mexican Girl.

Bahama Blues, Michał Upy, welcome to Zbigniew Wodecki. No powiem tak, jak tak ma Bahama wyglądać, to dziękuję bardzo. No spoglądam na prognozę pogody. Nad polskim morzem pochmurno, wieje, zimno, deszcz pada. Ile? 16 stopni. I tak w Sopocie na przykład na plaży nie ma nikogo. Która jest? 7.26. No to może jeszcze za wcześnie, ale wydaje mi się, że z tego względu jest, nie ma nikogo, że po prostu jest za zimno i leje pogoda, no, jesienna. Molo puściutkie. No, zazwyczaj o tej porze już turyści spacerowali. Byli tacy, którzy już na plaży, na przykład poranny jogging uprawiali. Nie, nie teraz. Nie ma takich szans. A w chałupach, no to sprawdźmy sobie a propos tej piosenki i a propos Bahama. 17 stopni dziś, opady deszczu. Środa, 18 stopni opady deszczu. Czwartek, 17 stopni opady deszczu. Piątek, 18 stopni pochmurno. I kolejne dni. Deszcz. Temperatura 22-19 stopni. Prawdziwe Bahamy. Pozostajemy przy prawdziwych Bahamach. 27 minut po godzinie 7 jednak, ale o tych Bahamach, prawdziwych Bahamach, teraz zespół Bonne M.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
3: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie

0: zaprasza sponsor, firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
1: Ci, którzy wypoczywają mnie teraz nad polskim morzem, no to powiem, że nie zazdroszczę. No i chyba nie jesteśmy zbyt zadowoleni, bo jak być tutaj zadowolonym, jak pochmurno, deszcz pada, zimno, wieje. Dużo lepsza pogoda u nas tutaj w Małopolsce. W regionie tarnowskim teraz jesteśmy słonecznie. Na Sądecczyźnie też słonecznie, Zakopane. Niebo prawie błękitne, sporo słońca. I mam nadzieję, że taka pogoda nam się dziś utrzyma.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor, firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
1: Ciemnym, ciężkim chmurym na północy naszego kraju. Południem przewaga chmur, synoptycy nam zapowiadają, ale na razie na szczęście mamy przewagę słońca. Ale te chmury będą tutaj do nas docierać. Już te opady deszczu odczujemy w czwartek. Synoptycy nam zapowiadają, że od czwartku do niedzieli praktycznie codziennie będzie nam padało. Nie będą to intensywne opady deszczu, przelotne opady deszczu, ale mogą występować też i burze. Tak więc lokalnie no też może być troszeczkę więcej tego deszczu niż zwykle. Temperatury. Dziś 20 stopni, jutro 23. Mamy teraz 17 stopni. No, ciśnienie wynosi 994 hektopaskale.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Bądź gotowy, my dziś do drogi. Ja bym dorzucił jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy, parasol i ciepłe ubranie, bo wiemy, że w tej drodze to różnie może być. Na przykład w drodze nad Polskie Morze to trzeba być gotowym na to, że zmokniemy i chłodno będzie, ale jeżeli będziemy w drodze tutaj na południe do bieguna ciepła, czyli do Tarnowa na przykład, albo jeżeli ktoś wybiera się w góry, no to na razie ten parasol nam się na pewno nie przyda, ale trzeba być też gotowym i przygotowanym, przede wszystkim odpowiednie obuwie, bo jak przeglądam na przykład media społecznościowe i widzę niektórych turystów, którzy wypoczywają w górach, to powiem, że chyba tak do końca to oni nie są gotowi do drogi. A może byli gotowi do drogi, tylko po prostu te buty gdzieś zgubili. 17 minut nam zostało do godziny 8. A propos tej drogi, no to czas sprawdzić, no właśnie, czy jesteśmy gotowi?
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: To powiem tak, a propos tej gotowości, to jeżeli my nie jesteśmy gotowi, to nasz samochód jest gotowy i sprawdza, czy jesteśmy przygotowani do tej drogi. A tak naprawdę to chodzi o ten system, który przygląda się kierowcom. Ja przypominam, od 7 lipca tego roku każde nowo rejestrowane auto w Unii Europejskiej wyposażone jest w taki specjalny system, który rozpoznaje, czy wzrok prowadzącego nie skupia się zbyt długo poza drogą. A celem jest przede wszystkim ograniczenie wypadków spowodowane rozproszeniem uwagi, a wiemy, że to rozproszenie uwagi to częsta przyczyna tych wypadków na tych naszych drogach. No i to wszystko od 7 lipca, te nowe systemy wykorzystujące kamery na podczerwień do śledzenia wzroku i głowy przy prędkości 50 km na godzinę włącza ostrzeżenie, jeżeli kierowca patrzy poza drogę dłużej niż 3,5 sekundy. Rozporządzenie zabrania systemowi identyfikacji osób oraz przechowywania danych biometrycznych, a sama funkcja może wyłączyć się po każdym uruchomieniu pojazdu, to znaczy my ją możemy wyłączyć, ale wraca ona później automatycznie po każdym włączeniu tego pojazdu, ale nie wiem, po co to wyłączać. Po to jest ta funkcja, żeby po prostu pilnować tego naszego bezpieczeństwa, chociaż są tutaj już głosy przeciwko temu systemowi, że no to nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Otóż krytycy mówią o nadzorze nad wnętrzem auta i obawiają się, że z czasem stanie się on podstawą do kar albo automatycznych mandatów. Tak mówią tutaj sceptycy. Część tych wątpliwości no chyba ma troszeczkę podstawy, bo faktycznie po raz pierwszy system stale obserwuje kabinę, co technicznie otwiera też możliwość zbierania znacznie większej informacji, większej ilości tych informacji o kierowcy niż dotąd. Ale to chodzi przede wszystkim o to nasze bezpieczeństwo, tak więc zmotoryzowani, pamiętajcie, że ten system pomaga, a nie przeszkadza nam w podróżowaniu. A propos tego podróżowania, bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Przypominam, poranek słoneczny z niewielkim zachmurzeniem i taka pogoda może nam się utrzymywać przez cały dzisiejszy dzień, ale będzie mocno wiało. W porywach może ten wiatr osiągać prędkość 30 km na godzinę, tak więc te podmuchy boczne, podmuchy wiatru będą troszeczkę nam przeszkadzać w drodze, a szczególnie ci, którzy będą poruszać się dużymi pojazdami. Ulice Tarnowa jak wyglądają, no to sprawdzamy jeszcze raz, czy mamy jakieś korki. Na razie nie, spokojnie płynie na naszych ulicach Dąbrowskiego, Gumniska, Konarskiego, Tuchowska, Krakowska, na Sikorskiego również bez problemów. Na Krasińskiego może być krótki postój, na wysokości Mościckiego tutaj samochody mogą się zatrzymać. Klikowska, no zmożony ruch, ale płynnie, od 3 maja powoli do Ronda Słackiego, Szkotnik, Klikowska. Kolejne ronda elektryczna Wyszyńskiego na Klikowskiej tutaj bez utrudnień. Przejdziemy my tutaj spokojnie też na Mickiewicza, czy na Słonecznej. Zobaczmy sobie jeszcze na Mościce, Aleje Kwiatkowskiego. Przed godziną bez utrudnień, teraz podobnie, chociaż od strony tutaj Mościckiego na Kwiatkowskiego, gdzieś od Księdza Indyka tych samochodów może troszeczkę więcej, ale tutaj światło na skrzyżowaniu i szybko przejedziemy. Z Bylitowska też bez utrudnień i jeszcze nam została ulica Koszycka, Czerwona Krakowska, to skrzyżowanie i tutaj spokojnie też dojeżdżamy do samego skrzyżowania bez postojów. Tak więc nie jest źle. Wtorkowy poranek, no bym powiedział, że nawet wręcz idealnie na naszych ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I jeszcze raz za godzinę my zaglądniemy i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w mieście. My teraz stay with me, czyli my zostań ze mną, piękna dziewczyno. No i taki przebój sprzed lat, bo przypominam dzisiaj hity sprzed lat, retro wtorek, zespół In Excess.

Shakespeare Sisters, hello, włącz głośniej radio, przełącz to radio. No nie, mam nadzieję, że nie będziecie przełączać, że pozostaniecie na naszej fali. 103,6 MHz na Radio RDN Małopolska. Tym bardziej, że już za chwilę na antenie naszego radia na wiadomości. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa. Dzisiaj dwie poranne rozmowy. Po 8, po godzinie 9. Pierwsza po 8, dokładnie o 8.10. Gościem będzie radia starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Natomiast po godzinie 9, o 9.10 zapraszam na wywiad z senatorem Kazimierzem Wiatrem. Do wiadomości 4,5 minuty nam pozostało do tego czasu. Jeszcze retro wtorkowo. Phil Collins.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Poranny wypadek w Nowym Sączu. Dwie osoby trafiły do szpitala. Poseł Anna Pieczarka o pogotowiu strajkowym w Azotach.
4: To ja mam pytanie teraz do prezesa. Kiedy ostatnio był w Tarnowie? Bo pracownicy grupy Azoty nie widzą prezesa.
3: Dziś testy syren alarmowych. Mieszkańcy powinni zachować spokój. W tych wiadomościach odwiedzimy też Muszynę, która będzie mieć nowe atrakcje turystyczne, a na koniec celebrację mundialowego triumfu ekipy Hiszpanii na ulicach Madrytu. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Na początek jednak
5: ważna informacja.
3: Poranny wypadek w Nowym Sączu. Dwie osoby są w szpitalu. Jak informują sądeccy strażacy, do zdarzenia dwóch samochodów osobowych doszło przed godziną 7:00 na skrzyżowaniu ulic Nawojowskiej i Krętej obok kościoła na Zawadzie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Na miejscu cały czas działają służby. Droga w miejscu wypadku jest przejezdna, ale występują utrudnienia i mogą tworzyć się korki. Sytuacja w grupie Azoty staje się coraz bardziej napięta. Jak informowaliśmy, związkowcy z NSZZ Solidarność ogłosili pogotowie strajkowe, a jeśli zarząd nie spełni ich postulatów, zapowiadają wejście w spór zbiorowy i kolejne działania, nie wykluczając strajku. Do sprawy odniosła się na antenie RDN Małopolska poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, krytykując sposób zarządzania spółką.
4: Mam wrażenie, że rządzący znaleźli sobie tutaj miejsce w naszym Tarnowie, w naszej grupie Azoty, do tego, żeby swoich znajomych, już nie chcę używać tego słowa kolesi, zatrudniać tutaj w grupie Azoty. Co się dzieje? Ogłaszają redukcję etatów, zwalniają osoby, które do tej pory pełniły ważne funkcje merytoryczne, techniczne, które tak naprawdę sprawiały, że grupa Azoty istniała. I te osoby są w tym momencie zwalniane. Płace są naprawdę śmieszne. Pensje nie są podnoszone. A co się robi? No to ja mam pytanie teraz do prezesa. Kiedy ostatnio był w Tarnowie? Bo pracownicy grupy Azoty nie widzą prezesa. Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Chyba nie.
3: Związkowcy przekonują, iż po 3 latach bezskutecznych prób dialogu z zarządem wyczerpali wszystkie możliwości porozumienia. Wśród wspólnych postulatów dla spółek grupy Azoty znalazły się podwyżki wynagrodzeń, przywrócenie świadczeń pracowniczych, wzmocnienie praw związków zawodowych i przestrzeganie przepisów dotyczących przekazywania informacji. Tarnowska spółka zgłosiła także własne żądania dotyczące m.in. wyższych dodatków, nagród jubileuszowych, skrócenia czasu pracy i wypłaty zaległej nagrody motywacyjnej. Ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Od rana w całym kraju będzie można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Testy rozpoczęły się o 7:00, a ich finał zaplanowano na 19:00. Polacy nie mają powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są m.in. strażacy, policjanci i samorządowcy. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
6: Syreny alarmowe są takim sygnałem, który może rzeczywiście wywoływać niepokój i skłaniać ludzi do podejmowania natychmiastowych działań. I dlatego tak ważne jest, żeby wcześniej zostali oni ostrzeżeni, poinformowani, a ta informacja była jasna i jednoznaczna.
3: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W gminie Muszyna trwają prace nad nowymi atrakcjami turystycznymi. Pierwsze efekty widać już w Złockiem, gdzie do końca roku powstać ma deptak, ścieżka rowerowa, ogrody kieszonkowe oraz miejsca rekreacyjne. Budowa promenady rozpoczęła się też w Rzegiestowie Zdroju. Będzie ona biegła w stronę sołectwa Rzegiestów i jak mówi burmistrz Muszyny Jan Golba, ma to swój konkretny cel.
7: To jest podobne rozwiązanie jak na Złockiem. Chodzi o to przede wszystkim, żeby stworzyć warunki dla reaktywowania tej działalności turystycznej, która kiedyś była. Tam były hotele, pensjonaty, nie tylko w Zdroju, ale również we wsi. Dzisiaj to wszystko zamarło. Trzeba im też również stworzyć takie warunki, które by dawały możliwość również uruchomienia tej działalności.
3: Ruszyła też budowa nowej kamienistej plaży nad Popradem, która kiedyś łączyła Łopatę Polską z Rzegiestowem, a prace modernizacyjne trwają też przy Mofecie Świdzińskiego w Złockiem. Oprócz promenady w Złockiem pozostałe atrakcje mają być gotowe w przyszłym roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Celebracja mundialowego triumfu ekipy Hiszpanii. Imponujące mundialowe zwycięstwo hiszpańskiej reprezentacji doczekało się godnego upamiętnienia.
5: Soy Quijote, que se viven buscando un lugar.
8: Tak, to był idealny zespół. De La Fuente był mentorem dla zawodników, opiekował się nimi od samego początku, prowadził ich właściwą drogą i osiągnął historyczny kamień milowy. Mundial zaczęliśmy niefortunnie, ale bardzo się cieszyłem, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. A teraz w finale gol Ferrana był czymś niesamowitym.
3: Najstarszy selekcjoner w historii, który zdobył Puchar Świata podczas wieczornej imprezy, dał się poznać jako utalentowany wokalista. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Wkrótce na reprezentacyjnych koszulkach Hiszpanii pojawi się druga gwiazdka. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie starosta powiatu tarnowskiego Jacek Chudyma. Gościem RDN Nowy Sącz Marta Murdarska, dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju. A po godzinie 9:00 słowo za słowo z udziałem senatora Prawa i Sprawiedliwości Kazimierza Wiatra. Ta rozmowa w RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do Mistrza Świata jeszcze powrócimy, a dokładnie powrócimy do frekwencji. Teraz prognoza pogody. Na północy naszego kraju pochmurno, deszczowo, zimno, chłodno. U nas też nie za ciepło na południu. Teraz nam się troszeczkę zachmurzyło, ale co jakiś czas występują przejaśnienia. Mocno wieje od 15 do 30 km na godzinę, a maksymalnie w ciągu dnia to na termometrach tylko 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Po reklamie.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam naszego gościa, starosta Tarnowski, Jacek Chudyma. Dzień
3: dobry. Witam panie redaktor, witam państwa.
2: Słońce tutaj do nas zagląda, a pan starosta przed urlopem, po urlopie?
3: No częściowym urlopie, 5 dni byłem wyjazdowo, 4 noclegi. Niedaleko, bo w Solcu, nie wiem, czy można reklamować, ale bardzo miłe miejsce, spokojne, cisza. Także myślę, że to jest początek, a we wrześniu wybieram się na pielgrzymkę do Włoch. Bardzo miłe towarzystwo, świetna organizacja na tydzień, Watykan, Rzym.
2: Pięknie.
3: Także myślę, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to 26 września będę we Włoszech.
2: W polityce, w gospodarce, w regionie nie ma sezonu ogórkowego?
3: Zdecydowanie nie, dużo się dzieje. Taki mamy czas, taki mamy klimat, jak niektórzy mówili, ale myślę, że od tego jesteśmy, żeby pracować, rozwiązywać problemy, jeżeli są, a jeżeli nie, to nie stwarzać, tylko realizować te inwestycje, które się dzieją.
2: Chociaż sezon ogórkowy jest na same ogórki.
3: Tak, tak, ja to widzę u mnie w domu. Córka z żoną dość intensywnie nad tym pracują. Zresztą u mnie bardzo, bardzo trzeba podkreślić, wnuki i od syna, ale też i od córki bardzo lubią ogórki właśnie kiszone czy
2: tak,
3: małosolne.
2: Tak, też można wykorzystać.
3: Tak, dokładnie tak jest.
2: Nie ma sezonu ogórkowego w polityce, w samorządzie, w gospodarce. Ta sprawa jest żywo komentowana w mediach lokalnych, w ogólnopolskich. Czy kursanci mimo zdanych egzaminów stracą prawo jazdy? Ile tych spraw sprzeciwów prokuratury dotyczących praw jazdy wpłynęło już do starostwa?
3: Panie redaktorze, zaczynając od tego ostatniego pytania, 45 takich zaskarżeń, decyzji prokurator przesłał do nas. My tutaj jesteśmy tylko instytucją wydającą decyzje administracyjne i nie ulega wątpliwości, że nie jesteśmy organem legislacyjnym, gdzie zmieniamy ustawę, chcemy zmieniać. Decyzja jest na podstawie wyroku prawomocnego Sądu Rejonowego w Tarnowie, skazującego przedsiębiorcę, który po prostu fałszował dokumenty. Ustawa mówi jasno, jakie muszą być warunki spełnione, aby osoby, które ubiegały się o prawo jazdy, mogły przystąpić do egzaminu końcowego na prawo jazdy. Zaświadczenie lekarskie zdane i przebyty kurs w szkole nauki jazdy, złożone pełne dokumenty do MORD-u i zdany egzamin. W ten czas z kompletem dokumentów przychodzą te osoby do naszego urzędu, gdzie na podstawie dokumentów wydajemy prawa jazdy. Niestety ustawa jest według mnie oczywiście też wadliwa.
2: Naprawdę żal tych ludzi, bo powiedzmy, ktoś prowadzi firmę, jest taksówkarzem, nagle dowiaduje się, że ma jeszcze raz zrobić prawo jazdy.
3: Zdecydowanie, panie redaktor, tak. Dlatego też postanowiłem, że wysłałem pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Infrastruktury o prace legislacyjne umożliwiające ewentualnie uzupełnienie po zdanych egzaminach tych państwowych na prawo jazdy, uzupełnienie tych dokumentów, które były wadliwe. No w tym wypadku wadliwość tych dokumentów, czyli podrobione podpisy, jeśli chodzi o kursy pierwszej pomocy, egzaminy wewnętrzne w tej szkole, no były ewidentnie, skoro sąd przyznał. Ja tam akt sprawy nie znam, ani akt prokuratorski.
2: Ale co ci ludzie mają zrobić?
3: To znaczy, no mają na pewno trudną sytuację. No w tej chwili się odwoływać do nas, mają 7 dni na po przyjęciu pierwszego pisma. My mamy 7 dni na przeanalizowanie i ewentualnie wydanie decyzji i mają potem 14 dni na złożenie odwołania do SKO. No i tak to jest czynione.
2: Były takie sprawy w Polsce? Jak one się kończyły?
3: Było kilka spraw z tego, co wiem. No wszystkie niestety niekorzystnie dla większości, ale właściwie wszystkie niekorzystnie dla tych osób, które tego typu sytuacje miały. No, jest też to, że my takie szkoły jazdy, tą szkołę akurat jazdy kontrolujemy, no ale nikt mi nie powie, że podczas kontroli naszych urzędników były przy nim podrabiane te podpisy. No i wszystkie dokumenty, wszystkie kontrole wykazały, że wszystko jest prawidłowo. Tym bardziej, że no, zdawalność akurat z tej szkoły jazdy była jedna z najwyższych z wszystkich tych kursów. Dlatego no, jest zastanawiające w jaki sposób.
2: Pan całą sytuację opisał, wysłał do Ministerstwa Sprawiedliwości i Infrastruktury, więc dokładnie. Czekacie teraz.
3: Czekam, że aby uruchomili faktycznie legislację, jeśli chodzi o zmianę tej ustawy, z możliwością, aby w takich przypadkach kursanci mogli uzupełnić te braki, które były na wcześniejszym etapie.
2: Do tematu na pewno będziemy wracać. Teraz kolejny bardzo ważny temat. Czy była dyrektorka DPS-u w Nowodworzu wróci do pracy?
3: To znaczy jest wyrok sądu pracy, który zobowiązuje mnie do przywrócenia pani dyrektor do DPS-u Nowodworze i tak się to będzie działo. Od jutra będzie pani dyrektor ponownie pracować w DPS-ie w Nowodworzu. Myśmy złożyli pismo o uzasadnienie tego wyroku. Po otrzymaniu tego pisma będziemy widzieli, czy będziemy składać apelację, czy będziemy składać zażalenie i w ten czas dopiero będziemy podejmować decyzję. W tej chwili temat jest zakończony, tutaj nie ma żadnego pola do jakichkolwiek innych decyzji.
2: Sąd stanął na stanowisku, że na takich samych zasadach pracy i płacy jak dotychczas. I tak, tak będzie od jutra.
3: No, tak było dotychczas, bo też żeśmy wykonywali decyzję sądu odnośnie zabezpieczenia, bo zaraz pani dyrektor oczywiście złożyła do sądu pracy. Sąd wydał decyzję o zabezpieczeniu. Wykonywaliśmy wszystkie polecenia sądu. Mogę mieć inne zdanie, czy mieć troszkę inne spojrzenie na tę sprawę, ale tutaj bezwzględnie trzeba wykonywać decyzję sądu. Jest wyrok, a potem mamy jeszcze tą ścieżkę ewentualnie odwołania. Po uzasadnieniu pisemnym z sądu pracy będziemy analizować i zastanawiać się, czy składać, czy nie składać.
2: Wieloletnia dyrektor DPS-u w Nowodworzu była jednym z kluczowych świadków w procesie karnym, w którym nieprawomocne wyroki usłyszeli urzędnicy, w tym m.in. obecny wicestarosta. W ustnym uzasadnieniu sąd pracy stwierdził, że jest widoczna zbieżność między tą rolą procesową Marty Jamrozika a decyzją o jej zwolnieniu. Czy jej zwolnienie było bezzasadne?
3: Panie redaktor, absolutnie nie łączę tych dwóch spraw. Nikt nie łączył, tym bardziej, że decyzje podjęte przez zarząd były jednogłośne. Zarząd podejmuje decyzję o zwolnieniu pracownika, który jest powoływany i zarząd ma prawo i możliwość odwołać takiego pracownika, jeżeli widzi, że coś nie funkcjonuje tak, jak powinno. Tym bardziej, że to było w wyniku kontroli audytu wewnętrznego. Absolutnie ja tego nie łączę, nie biorę tego pod uwagę, nie brałem tego pod uwagę. Dla mnie temat jest aktualny, jest właściwie na tym etapie zakończony. Czekamy na uzasadnienie i w ten czas będziemy ewentualnie się odwoływać.
2: Ale w tym międzyczasie zatrudniono inną osobę na stanowisko dyrektorskie w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu.
3: Dokładnie, pani redaktor, tak. Zresztą te uchwały, które podjął zarząd, nie zostały w żaden sposób zakwestionowane przez służby prawne pana wojewody, czyli te decyzje zarządu były właściwie od strony prawnej i one są nadal w obiegu prawnym. Dlatego po wyroku tego sądu będziemy czekali na uzasadnienie. Dla nas jest o tyle to, że przy takiej dużej jednostce jak Dom Pomocy Społecznej musi być cały czas nadzór dyrektorski i to nie ulega wątpliwości. W momencie, gdy została podjęta o odwołaniu pani dyrektor, od razu podjęliśmy decyzję o rozpisaniu konkursu, powołaniu nowej dyrektor, która nomen omen bardzo dobrze się spisywała, miałem wiele bardzo pozytywnych
2: i
3: głosów.
2: I co z nią będzie?
3: W tej chwili będziemy rozwiązywać umowę za porozumieniem stron. Od wielu lat uważałem, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny powinno być osoby dwóch dyrektorów, dyrektor i zastępca, zresztą wiele lat temu tak było. W tej chwili ogrom zadań, które przychodzi do rozwiązywania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, należy to też rozłożyć, jeśli chodzi o wykonywaną pracę. Kolejne wyzwania przed nami, bo zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o Lubinkę, czyli dom dla autystyków. Tutaj też się dużo dzieje.
2: Czyli pani Krakowska będzie zastępcą dyrektora.
3: Będzie zastępcą dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
2: Przyspieszam, popatrzę na zegara. Jeszcze naprawdę ważne tematy przed nami. Dom w czasów dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej może zostać zlikwidowany. Sytuacja dotyczy takich placówek w całej Polsce, chociaż nie jest ich tak bardzo dużo. ponad podziałami działają i samorządowcy, i posłowie, z tego co widzimy w mediach społecznościowych. Jaką decyzję podejmie ostatecznie ministerstwo?
3: Pani redaktor, zdecydowanie tak. Dla mnie sytuacja kompletnie niezrozumiała. Jest 24 placówki w kraju, jest 10 prowadzone przez samorządy, 14 przez osoby czy stowarzyszenia. Osoby prywatne czy stowarzyszenia, to jest koszt w skali roku między 30 a 35 milionów, jeśli chodzi o cały kraj. My mamy obłożenie do 2028 roku.
2: Piwnicznej argumenty... jest podobnie.
3: Ale we wszystkich jednostkach,
2: dlaczego?
3: Które...
2: Dlaczego ministerstwo chce to likwidować?
3: Niezrozumiała decyzja, dlatego wysłaliśmy wszędzie pisma o wsparcie, interpelacje poselskie, które zostały już złożone. W tej chwili, w tym tygodniu jest spotkanie w tym temacie w Ministerstwie Edukacji. Wydelegowana została pani dyrektor Iwona Główczyk, która będzie argumentować, pokazywać statystyki. Tak jak powiedziałem, do 2028 roku mamy obłożenie. Zresztą już ostatnio też tam byłem na turnusach dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. No świetna atmosfera, młodzież się ogromnie cieszy, poznają piękne miejsca w powiecie tarnowskim, integracja, ale też poznają wiele znajomości wspólnych, świetnie się bawią.
2: Miejsca są wyremontowane tutaj, zwłaszcza w Piwnicznej, myślę, 9 milionów złotych inwestycji i nagle decyzja, że ośrodka ma nie być. Przecież najpierw chyba takie uchwały intencyjne powinny pójść, a nie
3: tak,
2: decyzja,
3: dokładnie.
2: że
3: nie. Tym bardziej, że nic nie zapowiadało tej decyzji. Zdecydowanie tak. I tak jak mówię, nie zaprzestamy. Oczywiście decyzja ostatecznie będzie należała do Ministerstwa Edukacji, ale myślę, że no pójdą po rozum do głowy i zobaczą, jak faktycznie jest. To są żadne oszczędności.
2: Posłowie z naszego regionu są uruchomieni.
3: Wszyscy, nie tylko posłowie z naszego regionu, ale instytucje, wiele instytucji w kraju. Wysyłaliśmy pisma o wsparcie, pokazując, jak świetnie funkcjonują tego typu domy w czasach dziecięcych.
2: Sprawa z popielarni zwłok pod Wojniczem jeszcze nie jest zamknięta. Ten temat bardzo interesuje naszych słuchaczy. Nie chcą mieć po prostu ludzie takiej inwestycji blisko swoich domów. To też jest zrozumiałe, ale na jakim to jest wszystko etapie aktualnie?
3: Pani redaktor, w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że zostało dwóch inwestorów, którzy złożyli wniosek. Oba wnioski inwestorów zostały niewydane decyzje pozwolenia na budowę. Pierwszy inwestor, który zaskarżył tą decyzję do wojewody, została nasza decyzja utrzymana w mocy. Wiem, że ten inwestor poprzez naszą instytucję odwołał się do wyższej instancji. Drugi natomiast, który się również odwołał, została uchylona nasza decyzja do ponownego rozpatrzenia. I w tej chwili jesteśmy na etapie takim, że zostało wysłane do inwestora pisma odnośnie uzupełnienia dokumentacji. Tam było wiele uwag jeszcze, między innymi zgłoszonymi przez pana wojewodę. Czekamy na uzupełnienie tych dokumentacji. Jeżeli będziemy mieli komplet dokumentów, w ten czas będzie to rozpatrywane. Bezpośredni nadzór nad tą inwestycją poprosiłem panią dyrektor, aby ona tą sprawą się zajmowała, i tak w tej chwili jest. Dlatego czekamy na uzupełnienie dokumentów. W tej chwili nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Czyli będziemy dopytywać. Jutro organizujecie konferencję prasową przy ulicy Ostrogskich 7. Tam jest Wydział Transportu i Komunikacji. Wiem, że szczegóły może jutro będą, ale chociaż zdradźmy rąbkę tajemnicy. Urzędomat
3: zdecydowanie
2: się tam
3: tak.
2: Pojawi.
3: Panie redaktor, musimy iść do przodu z innowacjami, jakimś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów. I to jest właśnie jedno z takich rzeczy, że ludzie, szczególnie młodzi, bo to trzeba podkreślić, że szczególnie młodzi, wielokrotnie mówili, że oni w godzinach pracy nie mogą dotrzeć, muszą brać urlopy. Dlatego postanowiliśmy, że taki urzędomat stworzymy właśnie. I to jest też takie sprawdzenie, jak on będzie się po prostu, jak to będzie realizowane.
2: A w czym
3: oczywiście
2: to pomoże
3: nie wszystkie,
2: konkretnie właśnie?
3: W niektórych dokumentach, bo niestety nie wszystkie dokumenty możemy, dokumenty w tym urzędomacie przekazywać, bo wiele jest takich, które mają ścisłe ochronę, ale też muszą za potwierdzeniem odbioru, ale te, które możemy przekazać, będziemy chcieli przekazywać na początku, jak będą składane dokumenty o wydanie pewnych dokumentów, klient, petent będzie podpisał taką deklarację, że będzie chciał, aby miał odebrane, będzie dostawał SMS-em informacje o kodach, o... Mamy w tej chwili wiele takich przypadków, ale też instytucji, które właśnie INPOS czy inne, tam nie chcę już reklamować. I na podobnej zasadzie. Jest to bardzo dobrze odebrane już w tej chwili, bo mamy wiele pozytywnych głosów. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Ewentualnie będziemy mogli też poszerzać pewne oferty dla naszych klientów.
2: To jedna minuta. Wakacyjnie też zakończymy, bo trwają wakacje, a szkoły się przygotowują, tak, do powitania uczniów. Nowoczesne wyposażenie, między innymi dla szkół powiatowych, a także stypendia dla młodych.
3: Dokładnie,
2: ludzi.
3: Ponad 1 800 000 żeśmy pozyskali z Krajowego Planu Odbudowy na kompletne laboratoria sztucznej inteligencji, także jak uczniowie do nas przyjdą. Pani redaktor, my musimy walczyć o ucznia, żeby nasze szkoły były jak najlepiej doposażone, żeby nasze szkoły miały świetną ofertę dla uczniów. Widzimy, bo już jest troszkę wzrost ilości uczniów po tych naborach dwóch, które już były. Mamy około 10 uczniów więcej w naszych szkołach, ponad 660 uczniów, dlatego po to robimy, aby te nasze szkoły były jak najbardziej doposażone. I też ten drugi temat, który pani poruszyła, dotyczący stypendiów, 150 tysięcy złotych w tym roku przeznaczamy na stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży. To też jest fajny oddźwięk, też masę uczniów się cieszy, że idziemy naprzeciw i to jest też oferta dla tych uczniów, którzy jeszcze się wahają.
2: Pozdrawiamy młodych ludzi, odpoczywajcie.
3: Pozdrawiamy, wszystkiego najlepszego.
2: Ładujcie akumulatory i wracajcie potem szczęśliwie do szkół. Dziękujemy bardzo. Starosta tarnowski Jacek Chudyma był naszym porannym gościem.
3: Dziękuję serdecznie.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Na olimpijskim torze w Oklahoma City rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w slalomie kajakowym. W próbie czasowej w indywidualnym kajak-krosie, który był jednocześnie kwalifikacją do sobotnich wyścigów bezpośrednich, czworo reprezentantów Polski wywalczyło awans do dalszej rywalizacji. Na podium jednak nie stanęli. Najbardziej utytułowana polska kajakarka slalomowa, broniąca tytułu w swojej korony konkurencji K1 i C1, sądeczanka Klaudia Zwolińska, zajęła tym razem 16 miejsce. Lokatę wyżej uplasowała się inna zawodniczka pochodząca z Nowego Sącza, Dominika Brzeska, a Klaudia Zwolińska tak skomentowała swój pierwszy start w USA.
5: Na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle jest. Okej. A na Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam. Więc to nie ma zasady. Rzeczywiście chciałabym celować wyżej, ale myślę, że dużo mnie nauczy ten start przed kolejnymi startami.
4: 28. pozycję zajął najwyżej sklasyfikowany z Polaków, pochodzący ze Szczawnicy Mateusz Polaczyk. Do kolejnych wyścigów kajak cross zakwalifikował się także 37. Marek Kulczycki. Złote medale zdobyli Australijka Jessica Fox i Brytyjczyk Joseph Clark. Dziś rywalizacja drużynowa w kajakach.

0: generalnej Formuły Trzeciej. O kolejne punkty powalczy na Węgrzech w najbliższy weekend. Prezes klubu piłkarskiego Dunajec Nowy Sącz Jakub Nowak był członkiem sztabu podczas zgrupowania PZPN Talent Pro w Siedlcach. Wzięli w nim udział najzdolniejsi zawodnicy z kategorii wiekowej do lat 15, 16 i 17. Piłkarzy odwiedzili też selekcjonerzy Jan Urban i Jerzy Brzęczek. W sztabie szkoleniowym oprócz Jakuba Nowaka znaleźli się m.in. byli reprezentanci Polski Sebastian Mila, Radosław Sobolewski czy Dariusz Dudka.
1: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Pochmurno nam się zrobiło, ale na co jakiś czas mam niewielkie przejaśnienie, ale i tak mimo wszystko dużo lepsza pogoda niż nad polskim morzem, tutaj w Małopolsce. 20 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy teraz 17-18 stopni, jutro 23, ale końcówka tygodnia to tylko 19 stopni, w nocy temperatura wynosi 12 stopni, sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: No my za chwilę sprawdzimy frekwencję na tegorocznych mistrzostwach świata, bo się okazuje, że padł kolejny rekord. Ale o tym za chwilę.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

Zaglądać jeszcze raz na Mundial, na tegoroczny Mundial. No i czas podsumowań nastał nam obecnie. Tegoroczny Mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. No, wiemy, że już dobiegł końca, ale te podsumowania cały czas trwają. I co się okazuje, że no, turniej przyniósł wiele zmian, z których największą chyba było zwiększenie liczby uczestników do 48 reprezentacji. I ten właśnie nowy format przełożył się również na rekordową frekwencję. Wszystkie 104 mecze obejrzało z trybun łącznie 6 810 966 osób. O, tak będzie najlepiej. No i jeszcze a propos właśnie tego przełożenia, bo 48 reprezentacji, co przełożyło się na większą liczbę spotkań, bo to 104, w porównaniu z poprzednimi edycjami rozegrano aż o 40 meczów więcej, dlatego ta rekordowa łączna frekwencja, no nie jest chyba dużym zaskoczeniem. Średnio każde spotkanie oglądało z trybun 65 490 widzów, choć to drugi najwyższy wynik w historii Mistrzostw Świata. Rekord pod względem średniej liczby kibiców na mecz nadal należy do turnieju w Stanach Zjednoczonych z 1994 roku. Wówczas na stadionach zasiadało przeciętnie 68 991 osób. Na takim przeciwległym biegunie pozostaje Mundial z 1938 roku. To była Francja. Spotkania tamtej edycji śledziło średnio 20 889 kibiców, co do dziś jest najniższym wynikiem w historii rozgrywek. No, duże przełożenie 20 tysięcy do 68 tysięcy, no to jest. No i mamy taką również sumę widzów, średnia na meczu i liczba spotkań na poszczególnych turniejach finałowych i tutaj mamy takie podane są statystyki od 1930 roku aż właśnie do dziś i możemy sobie już prześledzić dokładnie, ilu tych kibiców było i jakie spotkania cieszyły się największą popularnością i pewnie jeszcze kolejne podsumowania nieraz będą nam się pokazywały, ukazywały. No i będziemy mogli jeszcze raz wrócić do tych wyjątkowych momentów podczas tegorocznych Mistrzostw Świata. Przypominam, Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, a my pozostajemy retro wtorkowo w Stanach Zjednoczonych i grupa Redbox.

0: understanding. Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
6: Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
10: Przed godziną dla zmotoryzowanych mówiłem o systemie, którym pilnuje nas, żebyśmy nie byli rozproszeni przed kierownicą. W systemie, który działa już po 3,5 sekundy od 50 km na godzinę, to pozostajemy przy tych nowych systemach. To się okazuje, że chętnie wydajemy pieniądze. Polacy doceniają systemy wspomagania i są gotowi za nie nawet dopłacić. I co się okazuje, że dla 55% Polaków nowoczesne technologie są istotnym kryterium przy wyborze samochodu, wpływające na postrzeganie atrakcyjności poszczególnych modeli. Kierowcy najbardziej cenią sobie systemy bezpieczeństwa, takie jak ostrzeganie przed kolizją czy monitoring martwego pola, stawiając je wyżej od multimediów i rozrywki. Bardzo dobrze. No ale 44% badanych jest gotowych tutaj dopłacić za systemy poprawiające bezpieczeństwo, w tym radary i czujniki, natomiast 20% nie chce dopłacać do żadnych nowinek. No nie jest to dobre podejście, bo wydaje mi się, mimo wszystko te systemy pomagają nam podczas poruszania się po tych naszych drogach, a przede wszystkim dbają o nasze bezpieczeństwo. I z drugiej strony też wydaje mi się, że wszystkie te systemy powinny być w cenie pojazdu, a nie żebyśmy dodatkowo dopłacali, bo to przekłada się właśnie na to, jak się poruszamy po tych naszych drogach, a też ma przełożenie na tutaj producentów tych pojazdów, bo wiemy, że to też jest magnes dla nas konsumentów, że jeżeli taki samochód w standardzie posiada wszystkie systemy bezpieczeństwa, to raczej ten samochód wybieramy. Tak więc wydaje mi się, że w standardzie powinny być te systemy już wprowadzone we wszystkich pojazdach, a nie żebyśmy dodatkowo dopłacali. Ulicę zaglądnijmy teraz. Przed godziną 9:00, jak wyglądają ulice Tarnowa bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Trochę słońca, trochę chmur, przypominam, w ciągu dnia i wiatr w porywach do 30 km na godzinę, tak więc kierowcy tutaj muszą liczyć się na te boczne podmuchy wiatru, które będą nam troszeczkę utrudniać poruszanie się po tych naszych drogach. A centrum miasta jak wygląda? Spokojnie, płynnie, bez problemu będziemy się poruszać po naszych ulicach. Klikowska, Słowackiego, Szkotnik, Solidarności, bez utrudnień, Konarskiego, Dąbrowskiego, Gumniska. No i jest troszeczkę zmożony ruch, ale najważniejsze, że jedziemy, nie stoimy. To jest dobra informacja. Też bez postoju Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, ulica Zbelitowska. Chociaż krótki postój na Zbelitowskiej, dojeżdżając do Chemicznej, w kierunku Czerwonych Klonów. No i jeszcze zobaczmy sobie skrzyżowanie Czerwona Krakowska, Koszyska. Tutaj też z każdej strony dojeżdżamy do tego skrzyżowania, tak więc to są, wydaje mi się, dobre informacje bez większych, dłuższych postojów w mieście.
9: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

500 mil. No właśnie, pytanie, ile macie do przekroczenia i mam nadzieję, że nie aż 500 mil, chociaż dlaczego nie? Fajnie się przejechać samochodem, jeszcze jak jest ładna pogoda, to nawet i 500 mil można zrobić. To grupa The Hooters, czyli taki wielki hit sprzed lat, tej wielkiej hity sprzed lat właśnie. Dziś przypominamy, wtorek, retro wtorek na antenie Radia Rady Małopolska. 5 minut nam zostało do godziny 9, o 9 na antenie naszego radia wiadomości, a po wiadomościach druga nasza poranna rozmowa z cyklu Słowo za Słowem. Gościem radio o 9.10 będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Wiatr.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Prawie 600 interwencji Straży Pożarnej związanej z pogodą, o szczegółach już za chwilę. Jest apel do mieszkańców Librantowej o oszczędzanie wody. Sanepid znalazł nieprawidłowości na koloniach.
4: Dotyczyły one obecności insektów w pokojach czy też brudnych materaców.
3: Najpopularniejsze piosenki znane z filmów o słynnym agencie 007 wybrzmią w Kąśnej Dolnej. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prawie 600 interwencji związanych z pogodą odnotowała w ciągu ostatniej doby Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej pracy straż miała na południu kraju. Silny wiatr łamał drzewa, a intensywny deszcz powodował podtopienia. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec powiedział, że w nocy liczba zgłoszeń znacząco spadła.
5: Dziś od północy do poranka odnotowaliśmy 21 tego typu zdarzeń. W większości interwencje straży polegały na usuwaniu wiatrołomów, bądź też wypompowywaniu wody zalanej posesji bądź pomieszczeń. Nie odnotowaliśmy zdarzeń charakterystycznych.
3: Z prognoz, którymi dysponują strażacy, wynika, że w ciągu najbliższych dni utrzyma się zmienna pogoda. Spółka wodociągowa w Librantowej apeluje do mieszkańców miejscowości o oszczędzanie wody sieciowej podczas upalnych dni. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie jej do napełniania przydomowych basenów czy podlewania ogródków. Ostatnio w miejscowości były dłuższe przerwy w dostawie wody związane z awarią. Prezes spółki wodociągowej Jerzy Oracz tłumaczy, że ostatnio przyczyną problemów z wodą było stworzenie się syfonu w sieci wodociągowej, który trzeba było przebić.
6: Przy pomocy strażaków próbowaliśmy, w końcu nasz mieszkaniec, on ma i szambiarkę mocną i dużą, ponad 20 tysięcy litrów. No i oczywiście jeszcze z możliwością tłoczenia tej zawartości. No i udało się pod wieczór przebić to.
3: Jerzy Oracz podkreśla, że tego typu sytuacje nie są zależne od ludzi, ale od mieszkańców jest już zależne to, czy wody nie będzie brakować w części przysiłku w Librantowej podczas dni z wysokimi temperaturami. Nadmierne korzystanie z wody może powodować duży spadek ciśnienia, a tym samym niedobór wody w części domów. Taka sytuacja zdarzyła się podczas ostatnich rekordowych upałów pod koniec czerwca.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Brudne materace, uszkodzoną armaturę w łazienkach czy insekty w pokojach, gdzie miały nocować dzieci, wykrył zachodniopomorski sanepid podczas kontroli miejsc letniego wypoczynku. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 6 obiektów z ponad 80 skontrolowanych. W kilku miejscach kontrole odbyły się na wniosek rodziców wypoczywających tam dzieci, mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
7: Były 3 interwencje, 2 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia. I te 2 interwencje zostały uznane za zasadne i rzeczywiście, jeżeli dzieci przekażą rodzicom, czy też ktoś zauważy jakieś nieprawidłowości na wypoczynku, można takie sytuacje zgłaszać do inspekcji sanitarnej.
3: Zastrzeżenia dotyczące warunków, w jakich przebywają dzieci i młodzież, można zgłaszać telefonicznie do powiatowej stacji sanepidu. Nowością jest możliwość wysyłania takiego zgłoszenia przez aplikację mObywatel.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: W Kąśnej Dolnej będzie można poczuć się jak na filmie o Jamesie Bondzie. Wybrzmią najpopularniejsze piosenki znane z produkcji o agencie 007. W niedzielę Marta Król zaprezentuje swój najnowszy projekt James Bond Songs. Będzie to połączenie klasycznego brzmienia z jazzową improwizacją, co nadaje znanym utworom nową interpretację, mówi dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj.
8: Marta Król z Kwartetem Kameralistów Opery Śląskiej i z Big Bandem oczywiście zaprezentuje najpopularniejsze piosenki z filmów o Jamesie Bondzie. To będą aranżacje, które nie będą odbiegać znacznie od oryginałów, natomiast dzięki udziałowi kwartetu smyczkowego będą wzbogacone na pewno i wybrzmią troszeczkę inaczej dzięki aksamitnemu głosowi właśnie Marty Król.
3: James Bond Songs w sali koncertowej w Stodole w Kąśnej Dolnej już w niedzielę o godzinie 17:00 obowiązują bilety wstępu. We'll be right back.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos Jamesa Bonda, ciekawe, czy w ogóle James Bond ma wakacje. Wydaje mi się, że tak, z tego, co oglądałem wszystkie części Jamesa Bonda, to on cały czas jakby był na wakacjach. Pogoda, powiem tak, trochę chmur, trochę słońca w ciągu dnia, do tego jeszcze wiatr z prędkością do 30 km na godzinę, no i temperatura 20 stopni. Lato w pełni, 20 stopni, mamy 17-18.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 złotych na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
9: Po reklamie.
10: RDN Małopolska.
1: 7 minut po godzinie 9, czas na naszą kolejną poranną rozmowę. Słowo za słowo rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
11: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
12: Dzień dobry, w studiu RDN Małopolska profesor Kazimierz Wiatr, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, szczęść Boże.
12: Panie profesorze, panie senatorze, do najbliższego czwartku działacze Prawa i Sprawiedliwości mają zdecydować o swojej dalszej obecności w politycznych stowarzyszeniach. Jak pan odbiera tę decyzję kierownictwa partii?
13: No, trudna sprawa, to znaczy w ogóle trzeba powiedzieć, że żyjemy w trudnych czasach, bo przecież mamy za wschodnią granicą wojnę, prawda, i na Bliskim Wschodzie wojna.
12: I nie potrzeba nam tutaj wewnętrznych konfliktów jeszcze.
13: Z drugiej strony, no, mamy ogromne problemy w naszym państwie, bo rząd Tuska sobie nie radzi. To już najgorsza sprawa to chyba ze służbą zdrowia, ale widzimy ceny paliwa. Przed chwilą tankowałem 7,29, no to wysoka cena. Tych afer Tuska mamy wiele. Nawet ktoś się doliczył, że 101 afer Tuska. Więc tak to jest. Natomiast z drugiej strony, no tutaj w Prawie i Sprawiedliwości też jakieś takie dyskusje. To jest trudne do ocenienia, bo
12: ale jest rozłam, czy go nie ma w partii?
13: Nie wiemy tego, tak? To znaczy tutaj niestety ja, znaczy niestety, no to jest po prostu tak, że ja w głowie, ani w sercu pana Mateusza Morawieckiego nie siedzę. Nie ma wątpliwości, że był świetnym premierem przez 6 lat i to właśnie w czasie, kiedy była pandemia. Dzisiaj mamy wielu krytyków tego, co się wtedy działo, ale to jest po fakcie, prawda? Kiedy ta pandemia się zaczęła, myśmy zupełnie nie wiedzieli, co się dzieje, jak to będzie. No i ten rząd sobie całkiem nieźle radził. Tym bardziej, że przecież proszę zwrócić uwagę, że te wszystkie tarcze osłonowe, które chroniły gospodarkę, począwszy od tych najmniejszych firm i firmek, tutaj ta przezorność jakby rządu na czele z panem Morawieckim no, uważała, że lepiej jest wydawać pieniądze podatników na wspieranie firm niż na opłaty dla bezrobotnych. I to się udało, ten eksperyment się udał. Chociaż różnie to dzisiaj niektórzy oceniają. Potem zaczęła się ta straszna wojna na Ukrainie, więc nie ma wątpliwości, że był świetnym premierem. Natomiast jak ten dzisiejszy czas poprowadzić dalej, żeby doprowadzić do tego, żeby ten zły rząd Koalicji Obywatelskiej i koalicjantów, bo trzeba tutaj przecież dostrzec rolę i PSL-u, i Lewicy, prawda, i te wszystkie zupełnie jakieś dziwne pomysły, no przede wszystkim łamanie konstytucji w sposób niewiarygodny.
12: Ale lewica mówi dzisiaj, im gorzej na prawicy, tym lepiej na lewicy. No właśnie, Koalicja Obywatelska zaciera ręce na ten spór, o którym mówi się w Prawie i Sprawiedliwości. Jak rozumieć tę sytuację? Bo Mateusz Morawiecki pisze w mediach społecznościowych i jeszcze się nie urodził taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem. Prezes jednocześnie stawia twarde ultimatum. Kto do czwartku nie zrezygnuje ze stowarzyszenia, zostanie z partii wykluczony.
13: Pamiętamy,
12: dogadają się?
13: Pamiętamy, przecież to nie było dawno, kiedy było apogeum tych trudności między panem Morawieckim a prezesem Kaczyńskim i ta słynna rozmowa Ubielana, która jakoś ten spór załagodziła. To jest trudne, bo z jednej strony ja pamiętam, jak wielokrotnie pan prezes Kaczyński mówił o tym, że jesteśmy dużą formacją polityczną i musimy jakby reprezentować wiele nurtów, wiele rozwiązań, wiele myślenia takiego szerokiego, prawda, żeby też uszanować różne poglądy naszych wyborców, które nie są przecież tożsame, a wybierać rozwiązania te najlepsze i te, które są w danym czasie możliwe. I tutaj w ramach tego szerokiego spojrzenia te pomysły pana Morawieckiego jakoś się mieszczą. Natomiast ta forma instytucjonalna stowarzyszenia, która zaistniała, no budzi kontrowersje i jakby to jest trudne. Niektórzy się w tym dopatrują też jakiegoś takiego konfliktu liderów, tak? To jest oczywiste, że każdy chciałby być doceniony, że chciałby mieć odpowiednie miejsce z drugiej strony.
12: No właśnie, panie senatorze, myśli pan, że dzisiaj jeszcze Jarosław Kaczyński może zmienić decyzję co do kandydata na premiera i że to Mateusz Morawiecki może zastąpić Przemysława Czarnka?
13: Wie pani, to jest ciekawy wątek tych problemów, o których rozmawiamy, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że przecież Jarosław Kaczyński jako lider wielkiej partii, dużej, no jest naturalnym kandydatem na premiera. Jest naturalnym kandydatem na prezydenta. No gdyby startował w ostatnich wyborach w ubiegłym roku na prezydenta Rzeczpospolitej, no to wygrałby Trzaskowski. Żylibyśmy w strasznym kraju. To, bo widzimy, jak pan Trzaskowski sobie nie radzi w Warszawie, jak jego poglądy są zupełnie na potrzebę chwili montowane. Ale pan Kaczyński, mając świadomość, że te jego szanse są ograniczone, przedstawił innego kandydata i też podpowiadano Czarnka, podpowiadano Morawieckiego. Wybrał Karola Nawrockiego, który wygrał. Ta wygrana była relatywnie sporą liczbą głosów, ale to nie była jakaś wielka, prawda? Więc widać było, że to była dobra decyzja. I teraz te decyzje kadrowe, o które pani pyta, prawda, zmiana kandydata na premiera, no tutaj też przecież pan Przemysław Czarnek no, na pewno ma kwalifikacje do tego, żeby to robić. Zresztą widzimy, jak przez ostatnie lata, jak dojrzewał do tych rozwiązań i przemyśleń, bo przecież zanim jeszcze był posłem, jak był wojewodą, to jego radykalizm był zupełnie w inną stronę skierowany.
12: A z drugiej strony pan Mateusz Morawiecki ma ambicje, żeby tym premierem ponownie być.
13: Ma ambicje, no ale to tak jak mówię, to Kaczyński też ma ambicje, a jednak ustąpił dla dobra państwa, prawda, dla dobra narodu, dla dobra społeczeństwa. I to jest ta podstawowa zasada. I pan Morawiecki, i pan Kaczyński, i pan Czarnek wiedzą, że polityka to jest praca zespołowa. To nie jest tak, że jest lider i wszyscy za mną, prawda? Nie. Trzeba dostrzec różne nurty. Trzeba się wsłuchać. No i trzeba współpracować z pozostałymi, bo przecież jeżeli klub PiS-u jest największym w tej chwili klubem w Sejmie, no to trzeba w nim współpracować, prawda? To jeszcze gorzej, bo to trzeba jeszcze współpracować z koalicjantami, czy z przyszłymi, czy z obecnymi, więc tutaj ta otwartość na pewien mądry kompromis, bo to jest trudne, no na pewno na współpracę, no jest ogromnie potrzebna. Tutaj nie można tak powiedzieć. Przecież pamiętamy, no pani premier Szydło była bardzo dobrym premierem przez 2 lata i w momencie, kiedy prezes Kaczyński zdecydował o tym, że będzie pan Morawiecki, no to na pewno też nie było niewesoło, prawda? Być dobrym premierem i zostać z tej funkcji, że tak powiem, odwołanym, to nie jest łatwe, ale to właśnie jest takie zrozumienie tej służby publicznej, prawda? Że jest taki czas, kiedy największą moją daniną, ofiarą, wysiłkiem jest to, że jestem liderem. Ale trzeba umieć też dać z siebie wysiłek, kiedy się nie jest liderem. To jest niesłychanie trudne. Ja muszę powiedzieć, że ja całe życie związany jestem z harcerstwem. No i taki harcmistrz, harcmistrzyni, no to jest taki wielki lider, prawda? Zresztą w harcerstwo bazuje na takim wodzowskim systemie. I miarą takiego, pamiętam, jak wielokrotnie jako członek komisji harcmistrzowskiej, kandydata na harcmistrza pytaliśmy, jak będzie trzeba, czy będziesz naczelnikiem, czy się podejmiesz. Ale jednocześnie ta dojrzałość wymaga tego, że jak nie jesteś naczelnikiem, to się musisz podporządkować. To wymaga większej dojrzałości, umiejętność podporządkowania. Także to jest trudne. Ja muszę powiedzieć tak, że ja rozumiem dobre intencje pana Morawieckiego polegające na tym, że on dostrzega pewną potrzebę wśród wyborców, wśród oferty PiS-u, także pewnej instytucjonalnego zaznaczenia, że jest takie myślenie w PiS-ie też uzupełniające inne. Ono nie jest jakieś przeciwne, ale uzupełniające, prawda? Ono się mieści w tym nurcie. Jak to zostanie rozwiązane, zobaczymy. Myślę, że jest to pilna potrzeba, bo rzeczywiście zajmowanie się sobą nie jest zbyt produktywne, a mamy ogromne potrzeby, bo państwo jest naprawdę w ciężkiej kondycji.
12: Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość no właśnie buduje ten potencjał przed przyszłorocznymi wyborami. Porozmawiajmy w takim razie o tych sojuszach. Jarosław Kaczyński zapowiedział współpracę z Markiem Wochem i bezpartyjnymi samorządowcami przed wyborami do Senatu. Jaką rolę ma odegrać to porozumienie, pana zdaniem?
13: To znaczy, no tutaj krytycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że to jest formacja, która ma niewielkie poparcie społeczne, że w tych sondażach nie ma tak dużo.
12: To dlaczego procent. Marek Woch? No rzeczywiście, ale to poparcie w wyborach prezydenckich nie było duże, 0,09%.
13: Ale to pokazuje, mimo wszystko, ja bym tutaj nie krytykował, bo to pokazuje jednak, że jest otwartość PiS-u na zawieranie tych koalicji. Wiemy, że przez 2 kadencje w Senacie PiS, pomimo tego, że jest największym klubem, nie ma większości. Nie udało mu się zbudować większości. Że jednak ten pakt senacki naszych adwersarzy był skuteczny. Dlatego te porozumienia są ważne i myślę, że to jest taki pierwszy kroczek w tym kierunku. Tutaj Konfederacja tak...
12: No właśnie, co z Konfederacją, która w sondażach rośnie w siłę?
13: Konfederacja mówi, że oni pakt senacki tak, ale pod patronatem pana prezydenta. Jest to jakaś koncepcja. Ja myślę, że pan prezydent, po pierwsze, no to są ostatnie wybory, jakie mieliśmy z tych wielkich wybory prezydenckie. Pan prezydent uzyskał ogromne poparcie. Też trzeba powiedzieć, że jest takim prezydentem bardzo odważnym, zdecydowanym. To się Konfederatom podoba, Prawu i Sprawiedliwości też się podoba. Wetuje ustawy i to rzadko się o tym mówi, że przecież te weta to jest pewien tylko fragment, że przecież radykalna większość tych ustaw jest podpisywana, podobnie jak w Sejmie i w Senacie. Bardzo dużo ustaw jest zgodnie głosowanych przez wszystkie partie polityczne. te rozwiązania, które są dobre. No, w ostatnim czasie mamy bardzo duży napór lewicy wobec tych rozwiązań. Przecież te związki partnerskie, czy jakby to nazwać, no to, co się w szkołach dzieje, to jest dramat. Przede wszystkim obchodzenie ustaw, obchodzenie konstytucji, aczkolwiek to jest słowo mylące, bo słowo obchodzenie oznacza de facto łamanie, prawda, tych ustaw i konstytucji. Więc tutaj pan prezydent, gdzie może, to te weta przedstawia. Z drugiej strony nie jest tylko tym, który stawia weta, ale przedstawia własne projekty. I to są projekty w dużej części dobre. Przykładem jest projekt SAFE, który przecież pan Kosiniak-Kamysz jako PSL praktycznie w tożsamej formie z wersją od pana prezydenta przedstawił, tyle tylko, że jakby to nie zostało podjęte, a szkoda, bo zadłużyliśmy się z tym europejskim SAFE, jak to niektórzy mówią, a tutaj pan Glapiński no, rewelacyjnie prowadzi Narodowy Bank Polski, powiększa te zasoby złota i przedstawił propozycję sfinansowania uzbrojenia naszej armii z naszych środków. Byłoby to dużo lepsze, bo jednak to jest kwestia elastyczności tych wydatków, prawda, że te pieniądze europejskie są dedykowane, podlegają różnym uwarunkowaniom, a przede wszystkim nie wiemy, jakie będzie oprocentowanie tego długu, więc to są trudne sprawy. Dlatego ten krok w kierunku takiego paktu senackiego po prawej stronie sceny politycznej jest bardzo dobry, tym bardziej, że obaj panowie w takim duchu bardzo konstruktywnym się wypowiadali, także to trzeba też docenić i myślę, że może myśmy też za często nie dostrzegali tych mniejszych, prawda? A tym mniejszym też się należy jakiś szacunek i współpraca. Także ja to dobrze odbieram. Mam nadzieję, że Konfederacja też w podobnym kierunku, aczkolwiek, tak jak mówię, oni tutaj cały czas deklarują pod patronatem prezydenta, więc mam nadzieję, że to nastąpi.
12: Panie senatorze, jak wygląda w takim razie strategia Prawa i Sprawiedliwości przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi? Czy to będzie przede wszystkim odbudowa tego własnego poparcia, czy właśnie szukanie szerokiej współpracy z innymi środowiskami, czy wskazywanie na słabych stron rządu?
13: To znaczy, oczywiście no mamy w tej chwili sprawę służby zdrowia. I to nawet ktoś to mądrze powiedział, że tak się stało, że zbudowano w Polsce, i to jest dobry przejaw demokratyzacji państwa, kanał zero, prawda, pewne działania społeczne, że już nie tylko partie polityczne zajmują się recenzowaniem rządu, ale dzieje się to także w szerszym wymiarze społecznym. Więc tutaj oczywiście krytyka rządu no, jest oczywista, bo tych rzeczy jest wiele. Ja powiedziałem o zdrowiu, o edukacji, ale przecież mamy i sądy, i ogromny deficyt budżetowy. Przecież ten deficyt budżetowy, jak ja to liczyłem, to on jest rok do roku pięciokrotnie wyższy niż za czasów PiSu, bo za 8 lat PiSu to było po około 50 miliardów rocznie deficyt, a teraz mamy po 250 miliardów rocznie. To jest straszne. Więc tych problemów jest wiele.
12: Choć ten najbardziej odczuwalny przez mieszkańców i regionu, to jest właśnie ochrona zdrowia. No kilka dni temu na naszej antenie dyrektor szpitala mówiła o tym, że NFZ zalega szpitalowi wojewódzkiemu Świętego Łukasza 20 milionów złotych i to nie są te ponadlimitowe zabiegi, ale zabiegi nielimitowane, które pacjentom się należą. Co mają dzisiaj myśleć pacjenci na ten temat?
13: Ale to proszę zwrócić uwagę, że mówimy o pewnych pieniądzach, szpitalach, logistyce, zarządzaniu, ale z punktu widzenia pacjenta kolejki się wydłużyły do tych najbardziej wyrafinowanych specjalistów z roku do 3 lat i więcej. To jest dramat. Jeżeli starszy człowiek dowiaduje się, że ma iść do lekarza za 3 lata, to mówi, że ja będę jeszcze żył wtedy. Więc to jest dramat. Natomiast mówiąc o wyborach, no to tutaj przede wszystkim najważniejszą sprawą jest oferta programowa, żebyśmy mieli pomysły, jak to zrobić, żeby ten deficyt zdusić.
12: Czy znajdzie się pomysł na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia?
13: No musi się znaleźć. Ja pamiętam czasy 4 wielkie reformy rządu Buzka, prawda? Też były takie wielkie nadzieje. I muszę powiedzieć, że były takie okresy, kiedy działo się lepiej, kiedy było lepiej. I myślę, że tutaj no niestety jest tak, że człowiek z natury bardziej pamięta rzeczy złe niż dobre. Przez 8 lat rządów PiS-u jednak nie było aż tak źle. Oczywiście my zawsze wiemy, że szczególnie w ochronie służby zdrowia tutaj jest wiele do zrobienia. Te potrzeby, każdy pojedynczy chory jest wart uwagi i pochylenia się i pomocy, więc to zawsze tu jest dużo do zrobienia. Ale no na pewno musi się wydarzyć. No przecież to, że się likwiduje porodówki, no tu na ziemi tarnowskiej przecież, a jednocześnie walczymy o to, żeby demografia, że wiemy, że to jest podstawowy element trwania narodu, społeczeństwa, ale i gospodarki, prawda? I w tym czasie się likwiduje porodówki, no coś niewiarygodnego. Także tutaj mamy wiele do zrobienia, natomiast myślę, że ważne jest to i tutaj w jakimś sensie też jest rola tego kandydata na premiera, żeby te propozycje były mądre, trafiające, przekonujące, bo proszę zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od, ja mówię, Platformy Obywatelskiej, to się w tej chwili Koalicja Obywatelska nazywa, te 100 konkretów, no to one nie są realizowane. I zresztą tak było zazwyczaj, że nie były realizowane. Prawo i Sprawiedliwość pokazało, że te obietnice realizuje. Ja pamiętam, jak w 2015 roku pani Szydło pokazywała slajdy, z czego weźmie pieniądze na 500+, chociaż wszyscy mówili, że to jest niemożliwe, pieniędzy
12: nie ma. Że tych pieniędzy nie ma.
13: Prawda? I to się okazało trafne. Tam poza tym opodatkowaniem tych sklepów wielkopowierzchniowych, to te pozostałe źródła to się jednak udało pozbierać i to było, prawda? Chociaż wtedy pani Kopacz mówiła, to jest niemożliwe, tego nie będzie, a potem, jak wiemy, budowało się narrację zgoła oderwane od tych faktów. Także tutaj to jest wielkie wyzwanie, żeby przedstawić dobry program i żeby on był wiarygodny, żeby pokazać też ludzi, którzy ten program będą realizowali, ludzi, którzy budzą zaufanie, nie tylko swoją działalnością w przeszłości, ale pewną postawą i no niestety świat, no, tempo rozwoju. Ja jestem informatykiem, prawda, profesorem informatyki na AGH i w Cyfronecie te największe superkomputery w Polsce i teraz sztuczna inteligencja. I my widzimy ten niezwykle dynamiczny rozwój informatyki, ale ten dynamiczny rozwój dotyczy wszelkich dziedzin życia, ale i także naszej mentalności, naszych oczekiwań. Więc tutaj ta oferta musi być też pod to zbudowana. Przecież widzimy, jak paczkomaty, kurierzy.
12: To jest ciekawy bardzo wątek, panie senatorze. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wrócimy, bo dzisiaj nasz czas się kończy. Niestety muszę podziękować już za rozmowę. Profesor Kazimierz Wiatr, senator Prawa i Sprawiedliwości.
13: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dużo dobra życzę.
11: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
2: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
5: Rozpoczęło się reformowanie ochrony zdrowia. 4 projekty rozporządzeń są w konsultacjach społecznych. Trwają też prace nad 2 projektami ustaw reformujących system. Jeden z projektów dotyczy jawności konkursów w szpitalach, drugi maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Tutaj mam na myśli zarówno limit stawki godzinowej do 240 zł, jak również ograniczenia etatowe, czyli wprowadzenie obowiązku przynajmniej pół etatu przy pracowania w jednym szpitalu, obligatoryjność uzyskiwania zgód na pracę w innych miejscach.
5: Samorząd lekarski oraz lekarze związkowcy mają swoje postulaty dotyczące wynagrodzeń i czasu pracy. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę. Zwolnienia obejmą kilka tysięcy osób. Po tym czasie będą oni świadczyć usługi dla pośrednika. Tę sytuację bada Państwowa Inspekcja Pracy, a część polityków i związkowców zarzuca rządowi brak wystarczającej reakcji. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
7: Właściciel serwisu Pyszne.pl chce do końca sierpnia zwolnić wszystkich kurierów. Otrzymają oni propozycję ponownego zatrudnienia u jednego z 5 wybranych partnerów pośredniczących, ale na innych warunkach. To oznacza, jak podkreśla kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
8: Kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej. Nie będą dostawać od firmy podstawowych narzędzi koniecznych do wykonywania pracy.
7: Sytuacją kurierów serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, o czym mówił jej rzecznik Mateusz Rzemek.
9: My nie ukrywamy, że będziemy chcieli wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty.
7: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa kontrola.
5: Można już skorzystać na nowych zasadach z programu Czyste Powietrze. Jedną z propozycji, która ma zachęcić potencjalnych beneficjentów, jest podwyższenie samego wsparcia na termomodernizację. Maksymalne kwoty wzrosły o 10%. Zwiększono też czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. Ekspert Bartłomiej Orzeł mówi, że konieczna może być jednak zmiana nazwy i formuły programu. Jak dodał, zanim to nastąpi, warto zmienić coś w uldze termomodernizacyjnej.
10: Program dzisiaj potrzebuje naprawdę dużo głębszych zmian. Problem jest taki, że ten pacjent przeszedł już tyle operacji na otwartym sercu, że ma wątpliwości, czy przeprowadzenie kolejnej nie spowoduje tego, że pacjent po prostu na stole operacyjnym umrze. No, dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która jest w pierwszym progu dochodowym, płaci 12% podatku, no może z tej ulgi termomodernizacyjnej korzystać. Kupuje dzisiaj dom, pielęgniarka, nauczyciel, urzędnik, wykonuje prace modernizacyjne, odlicza 12%, podczas gdy jego sąsiad, który jest w drugim progu podatkowym, płaci 32% podatku, odlicza 32%, czyli ma de facto większy poziom wsparcia.
5: Dzięki programowi wymieniono już ponad 60 tysięcy nieefektywnych źródeł ciepła, tzw. kopciuchów, będących jedną z głównych przyczyn smogu w Polsce.

0: śledztwo potwierdziło podejrzenia o Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Bruksela.
1: Dwa już działają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie na dobre rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów służących do odprawy bezpieczeństwa. Z urządzeń nazywanych przez pracowników portu smoczycami będą mogli skorzystać także pasażerowie klasy ekonomicznej. Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony, nie trzeba też będzie wyjmować elektroniki. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki radzi jednak, by na razie przestrzegać limit.
2: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
1: Docelowo na lotnisku Chopina w Warszawie będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku.
3: To były wiadomości ekonomiczne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Coraz więcej chmur wdziera się do Polski od północy i powolutku będą docierać te chmury tutaj do Małopolski. Co jakiś czas te chmury już nam towarzyszą i częściowe zachmurzenie. W ciągu dnia 20 stopni, jutro 23, w nocy 12, a od czwartku synoptycy zapowiadają nam opady deszczu, które mogą potrwać do niedzieli włącznie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Gdy listki ziemniaków w górę spoglądają, to nam na pogodę znak pewny dają. Wygląda na to, że te listki ziemniaków to raczej w górę nie będą spoglądać. Przypominam, od czwartku opady w deszczu do niedzieli, a przyszły tydzień też pod znakiem chmur i przelotek opadów w deszczu. I w prognozie długoterminowej wygląda na to, że do końca lipca, no niestety, chmury, opady deszczu i temperatura maksymalnie do 24-25 stopni w ciągu dnia. No i pytanie, gdzie to lato zapowiadane? Pamiętam luty, marzec, pojawiły się prognozy długoterminowe na wakacje. I te prognozy długoterminowe mówiły, że czerwiec, lipiec, sierpień wyjątkowo gorący w tym roku będzie, słoneczny, piękny, można brać sobie urlop i jechać gdzie się chce, bo pogoda będzie nam wszędzie towarzyszyła i będzie idealna pogoda na wypoczynek. A to proszę bardzo, jednak te prognozy długoterminowe z tą naszą rzeczywistością, z tym zderzeniem z tą rzeczywistością, no nijak się nie mają i tak spoglądając, to wygląda na to, że te deszcze i te chmury, nawet i na początku sierpnia, również tutaj w regionie tarnowskim, będą z nami. 23 minuty nam zostało do 10.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Promocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

Wakacyjna piosenka, czerwone gitary, retro wtorkową, kwiaty we włosach, potargał wiatr, a ten wiatr, oj, dzisiaj może nam te włosy potargać. Pozostajmy przy wakacjach, pozostajmy, no nie przy wietrze, ale przy temperaturach, wakacyjnych temperaturach, bo tak troszeczkę narzekamy na tą pogodę. No przynajmniej ja troszeczkę narzekam i chyba no nie jestem osamotnionym w tym temacie, ale co się okazuje, że z drugiej strony dobrze, że nie ma tak wysokich temperatur, przynajmniej nie narzekają tutaj pracodawcy. Co się okazuje, że po przekroczeniu progu o około 30 stopni Celsjusza każdy dodatkowy stopień temperatury może obniżać produktywność pracy o około 3% średniej wartości dodanej na godzinę. W tym samym czasie rośnie też zużycie energii. Jak mówią analitycy, krótkoterminowe skutki upałów obciążają przede wszystkim marże przedsiębiorstw, a dopiero później przekładają się na dochody gospodarstw domowych i konsumpcję. No i najsilniejszym skutkiem temperatur, wysokich temperatur odczuwają sektory zależne od pracy fizycznej, logistyki i warunków pogodowych. Dotyczy to przede wszystkim budownictwa, transportu, przemysłu i rolnictwa. A największym kosztem upałów mogą być spadające przede wszystkim inwestycje. No i jak temu zaradzić? No okazuje się, że Europa wciąż słabo jest przygotowana na falę upałów i ich gospodarcze skutki. Klimatyzacja. To takie rozwiązanie, które pomoże tutaj właśnie a propos tych spadków. No i okazuje się, że ta klimatyzacja w średnio około 19% budynków w Europie jest, w Stanach Zjednoczonych to 90%. Co to oznacza? To oznacza, że część obecnych strat gospodarczych wynika nie tylko z samego wzrostu temperatury, ale również z niedostatecznego przygotowania właśnie tej infrastruktury do nowych warunków klimatycznych. Tak więc warto przemyśleć ten temat to do pracodawców, że im gorącej, tym gorzej my pracujemy według tutaj danych, ale jeżeli tutaj ten stopień jeden różnicy nie w górę, ale w dół, to będzie my lepiej pracować, a to wszystko za sprawą właśnie tych klimatyzatorów zamontowanych. No ale wiemy, że nie wszędzie da się zamontować tą klimatyzację, chociaż dzisiaj spoglądając na prognozę pogody, to mamy naturalną klimatyzację w ciągu dnia na 20 stopni, wiatr do 30 km na godzinę, tak więc jeszcze bardziej będzie obniżał nam tą temperaturę odczuwalną, a teraz nawet dosyć mocno wieje, przynajmniej tutaj w regionie tarnowskim. Tak więc troszeczkę ten wiatr chłodzi nas, a z drugiej strony, no chcielibyśmy, no mimo wszystko tych temperatur poczuć, troszeczkę te temperatury poczuć letnie, typowo letnie, bo przecież cały czas na wakacje, jak spoglądam na turystów, którzy wypoczywają nad polskim morzem, no to oni na pewno nie są zadowoleni z tej pogody, a turyści wypoczywający w górach, no tutaj już ta pogoda pomimo pochmurnego nieba i tego wiatru, to no bardziej przyjazna tym, którzy wypoczywają w górach, bo wiemy, że spacerując, chodząc wysokie partie gór, no to mimo wszystko, jeżeli jest zbyt wysoka temperatura, to źle nam się chodzi po tych górach. Jak jest troszeczkę chłodniej, no to ten nasz organizm troszeczkę inaczej reaguje. A teraz w Zakopanem na przykład pojawiły się chmurki, czyli podobny typ pogody, co u nas tutaj w regionie tarnowskim. Ale dokładniej na ten temat po wiadomościach, czyli za 7,5 minuty po godzinie 10:00.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Zarząd Grupy Azoty odpowiedział na żądania związkowców, o szczegółach już za chwilę. Była dyrektor DPS-u w Nowodworzu jutro wraca do pracy. Wodny komisariat policji dba o bezpieczeństwo nad Jeziorem Rożnowskim. W tych wiadomościach zaprosimy też na redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Jest odpowiedź zarządu Grupy Azoty na żądania związkowców. Minęło 7 dni, jakie związkowcy Grupy Azoty dali zarządowi spółki na odniesienie się do ich postulatów strajkowych. Odpowiedź przyszła niemal w ostatniej chwili. Jak tłumaczy przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty Artur Jasiński, jest to jednak dopiero początek działań.
4: Wczoraj wieczorem o 18:35 dostaliśmy maila z odpowiedzią na nasze stanowisko. Stwierdzono, że ze względów ekonomicznych i jakichś tam innych organizacyjnych nie można spełnić, zwłaszcza tych płacowych żądań. Niektóre żądania jak gdyby troszkę są zakwestionowane, że nie do końca się mieszczą w sporze zbiorowym, no ale to jest interpretacja pracodawcy. My mamy interpretację naszego prawnika, który twierdzi inaczej. No i zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. No ja myślę, że to na jednym spotkaniu się nie skończy, bo to bez danych nie da się podejmować decyzji, a że mamy ograniczony dostęp do danych, o które występujemy do pracodawcy, więc wystąpimy ponownie i wtedy będziemy się do tego wszystkiego odnosić.
3: Pogotowie strajkowe zostało ogłoszone 13 lipca. Związkowcy tłumaczyli, że do tego typu działań skłoniło ich zniecierpliwienie trwającymi od 3 lat bezskutecznymi próbami dialogu z zarządem spółki. Główne postulaty to podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Do spotkania związkowców z zarządem ma dojść 28 sierpnia. Po wyroku sądu była dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu wraca do pracy na takich samych zasadach jak dotychczas. Tydzień temu został ogłoszony nieprawomocny wyrok sądu. Jutro Marta Jamrozik ponownie zasiądzie w fotelu szefowej tej placówki. Do sprawy odniósł się w porannym programie Słowo za Słowo na antenie RDN Małopolska starosta tarnowski Jacek Chudyma.
5: Jest wyrok sądu pracy, który zobowiązuje mnie do przywrócenia pani dyrektor do DPS-u Nowodworze i tak się to będzie działo. Od jutra będzie pani dyrektor ponownie pracować w DPS-ie w Nowodworzu. Myśmy złożyli pismo o uzasadnienie tego wyroku. Po otrzymaniu tego pisma będziemy widzieli, czy będziemy składać apelację, czy będziemy składać zażalenie i w ten czas dopiero będziemy podejmować decyzję.
3: Ponieważ DPS-em w tym czasie zarządzała nowa osoba, teraz będzie ona musiała pożegnać się z tym stanowiskiem, ale jak mówi starosta Jacek Chudyma, nowe zadania czekają na nią w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie będzie wicedyrektorem tej placówki. Przypomnijmy, sprawa trafiła do sądu po zwolnieniu w październiku 2025 roku wieloletniej dyrektor placówki Marty Jamrozik. Była ona jednym z kluczowych świadków w procesie karnym, w którym nieprawomocne wyroki usłyszeli urzędnicy, m.in. obecny wicestarosta tarnowski Roman Łucarz. W ustnym uzasadnieniu sąd pracy stwierdził, że jest widoczna zbieżność między rolą procesową Marty Jamrozik a decyzją o jej zwolnieniu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Policyjny patrol wodny dba o bezpieczeństwo nad Jeziorem Rożnowskim. Mundurowi zwracają uwagę m.in. na osoby lekceważące ostrzeżenia czy warunki atmosferyczne oraz kontrolują łodzie lub inne pojazdy wodne, by wyeliminować zachowania stwarzające zagrożenie. W przypadkach nagłego załamania pogody policjanci pomagają na przykład przy holowaniu łodzi do brzegu, mówi Radosław Kozioł z nowosądeckiej policji.
6: Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wsparciu policjantów Komendy Miejskiej Policji na Nowym Sączu czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym rejonie jest bardzo istotne dla nas, dla funkcjonariuszy. możecie czuć się bezpiecznie.
3: Jeśli ktoś nie stosuje się do zasad bezpieczeństwa, może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Prowadzą do nich lekkomyślność, brawura, lekceważenie obowiązujących przepisów, kąpiel w miejscach niestrzeżonych czy nieodpowiednia opieka nad dziećmi. Chwila nieuwagi może kosztować utratę zdrowia, a nawet życia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: W wiadomościach teraz zaproszenie na redemptorystowskie dni młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Tuchowie. Ich patronem będzie Boży Nieudacznik, czyli święty Klemens Maria Hofbauer. Jak mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, święty Klemens za życia nie doczekał się owoców swojej pracy, ale jego zaufanie Panu Bogu i determinacja przyniosły obfity plon po śmierci świętego.
7: Był redemptorystą i przyprowadził redemptorystów poza Alpy, czyli również do Polski. To tu w Warszawie otworzył pierwszy klasztor, ale możemy go w jakiś sposób też nazwać takim trochę Bożym nieudacznikiem, bo miał wielkie aspiracje, wiele planów, chciał otwierać klasztory. Na dodatek został wyrzucony z Polski przez Napoleona i za jego życia można powiedzieć, że w Polsce nie powstała ani jedna placówka redemptorystów, ani jeden klasztor. Dopiero po jego śmierci powstało 40 klasztorów w tych miejscach, w których pracował, był.
3: Redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie odbędą się od 28 lipca do 1 sierpnia. Trwają zapisy, może zapisywać się młodzież od 15 roku życia. Gośćmi wydarzenia będą m.in. Patrycja Hurlak, aktorka, która przeżyła nawrócenie, autorka książki Nawrócona Wiedźma, a także Arkadio, czyli Arkadiusz Zbozień, pochodzący z Nowego Sącza, raper, który dzieląc się swoim talentem i śpiewając katolicki rap, pokazuje i daje świadectwo, że Pan Bóg może pomóc człowiekowi znaleźć wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przejaśnienia w ciągu dnia maksymalnie 20 stopni, 19 my teraz przed południem, a jutro 23, kolejne dni to 19 stopni. Jutro ma być przewaga słońca, ale czwartek, piątek i sobota zapowiada nam się pochmurna i deszczowa, czyli końcówka tygodnia z parasolem, a dziś jeszcze trochę chmur, trochę słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ciśnienie wynosi 994 hektopaskale.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka, naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
4: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
3: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

Retro wtorkowo. Bonnie Tyler, że potrzebny nam jeszcze jeden bohater. No to pozostajemy przy tych bohaterach, ale przy filmowych bohaterach, bo są tacy bohaterowie, których no, oglądamy, namiętnie oglądamy i czekamy na kolejne historie właśnie tych wyjątkowych bohaterów, filmowych bohaterów, i okazuje się, że długo wyczekiwany premierowym zwiastun filmu Avengers Doomsday pojawił się właśnie w sieci. No jak można się było spodziewać, zainteresowanie właśnie tym zwiastunem jest ogromne. Tylko na oficjalnym kanale materiał wideo notuje średnio ponad 2 miliony wyświetleń w ciągu jednej godziny. 2 miliony w ciągu jednej godziny, i to rekordowy jest też wynik w historii. Tak więc tutaj co w takim podsumowaniu, 15 godzin, 32 miliony wyświetleń. Świat po prostu zwariował na punkcie tego premierowego zwiastunu filmu Avengers Doomsday. No i pytanie teraz, ile osób obejrzy ten film, no ale to będziemy musieli poczekać, zanim pojawi się w kinie. Jedno jest pewne, teraz na topie Odyseja, ale wygląda na to, że ta Odyseja będzie zagrożona pod względem oglądalności, bo Avengers Doomsday po zwiastunie, no zwiastuje już nam, że jednak mimo wszystko to będzie hit kinowy. Więcej na temat nie tylko hitów kinowych, więcej na temat tego, co dzieje się w kulturze, jak zwykle na antenie Radia RDN Małopolska, będziemy mówić o 10.30 w wiadomościach kulturalnych.

Nie, to kan ook niet. Hit sprzed lat, i zespół Papa Dance, to taki wielki hit właśnie, którego wyróżniam tutaj przede wszystkim tekstem Marka Fangi, pseudonim artystyczna J.A. Sokółkowskiego. No i ważna informacja taka, że rok 1988 piosenka zdobyła nagrodę bursztynowej patery na festiwalu w Opolu. I takie właśnie hity dziś królują na antenie Radia RDN Hemopolska. Hity sprzed lat. Zanim przejdziemy do wiadomości kulturalnych, no to co? No to jeszcze jeden taki hit sprzed lat. To teraz zespół The Clash.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
4: Jolanta Moździerz, zapraszam. Choć nie był to jej pierwszy konkurs wokalny, to werdykt jury, jak przyznaje, przyjęła z dużym zaskoczeniem. Oliwia Bańbor piosenką Anny Jantar pod tytułem Nie wierz mi wyśpiewała sobie Grand Prix konkursu Tarnów ma głos. Licealistka w rozmowie na żywo na antenie Radia RDN Małopolska mówiła, że czuje się doceniona i zmotywowana do rozwijania swojej pasji, jaką jest śpiew.

Nie wyróżnienia i sobie myślę, no to następnym razem, nie udało się, tak? Bardzo wysoki poziom był reprezentowany w tym roku i nie spodziewałam się naprawdę aż takiego wyróżnienia. To na pewno duża motywacja, podbudowuje mnie to bardzo, czuję, że moje wysiłki, starania zostały docenione, że jednak coś się tam...

0: To nie są jedyne sukcesy młodej tarnowianki. Oliwia Bańbor jest już dwukrotną laureatką Międzynarodowego Konkursu Wokalnego we Włoszech. Koncert laureatów Konkursu Wokalnego Tarnów ma głos odbył się w Amfiteatrze Letnim w Tarnowie. Od lat medialny patronat sprawuje Radio RDM Małopolska. Do 25 lipca można podziwiać występy zespołów folklorystycznych podczas Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. O 11:00 krótkie koncerty są na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a te główne o 18:00. Wicedyrektor Sokoła Piotr Gąsienica przypomina o zmianie lokalizacji.
1: Bo w tym roku wyjątkowo w hali Mosir, więc nie idziemy, drodzy Państwo, do amfiteatru, bo w tym czasie amfiteatr jest dla nas zamknięty, tam odbywa się duża międzynarodowa impreza. Natomiast my jesteśmy na hali Mosiru teraz, zapraszamy honorowo. Hala Mosir jest schłodzona.
2: Klimatyzacja ma działać.
1: Tak, dobrze. Będziecie w dobrych warunkach.

0: Podczas wydarzenia dostępne będą strefy, oprócz koncertowej będzie też gastronomiczna czy zabawa dla dzieci. Odbędą się także pokazy służb mundurowych i ratowniczych. Według historyków pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z tak zwanego przywileju Idziego legata papieskiego, który datowany jest na lata 1123-1125. Impreza jest wydarzeniem społecznym, za które odpowiada Komitet Organizacyjny 900-lecia Ciężkowic, reprezentowany przez sołtysa miejscowości. A w Jastrzębi w gminie Ciężkowice ożyją tradycje. W niedzielę 26 lipca odbędzie się tu muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie zaprezentuje się 11 zespołów regionalnych, które pokażą, jakie na Pogórzu przed laty panowały zwyczaje. To region o bogatej kulturze ludowej, ukształtowanej na styku tradycji krakowskich, góralskich i wołoskich. Będzie można podziwiać nie tylko występy taneczno-muzyczne, ale też piękne stroje. Każdy może przyjść i obejrzeć te występy w niedzielę 26 lipca od 13 na placu przy kościele świętego Bartłomieja w Jastrzębi. Najpopularniejsze piosenki znane z filmów o słynnym agencie 007 wybrzmią w Kąśnej Dolnej. W niedzielę 26 lipca Marta Król zaprezentuje swój najnowszy projekt James Bond Songs. Będzie to połączenie klasycznego brzmienia z jazzową improwizacją, co nadaje znanym utworom nową interpretację, mówi dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj.
1: Marta Król z Kwartetem Kameralistów Opery Śląskiej i z Big Bandem oczywiście zaprezentuje najpopularniejsze piosenki z filmów o Jamesie Bondzie. To będą aranżacje, które nie będą odbiegać znacznie od oryginałów, natomiast dzięki udziałowi kwartetu smyczkowego będą wzbogacone na pewno i wybrzmią troszeczkę inaczej dzięki aksamitnemu głosowi właśnie Marty Król.
0: James Bond Songs usłyszymy w sali koncertowej Stodole w Kąśnej Dolnej w niedzielę o godzinie 17. Obowiązują bilety w tempo.
2: To były wiadomości kulturalne.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Teraz w Tarnowie przebiło nam się słoneczko przez chmury, ale przypominam, że w ciągu dnia w regionie tarnowskim niewielkie zachmurzenie, bez opadów. Jutro również bez opadów i częściowe zachmurzenie. Dziś maksymalnie do 21 stopni, jutro do 23, ale czwartek, piątek to tylko 19 stopni i spodziewane są opady deszczu, lokalnie mogą występować też burze. Teraz 19 stopni.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: A już za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska sportowe historie, które zadziwiły świat. I a propos takich sportowych historii, no tam znalazłem taką historię, która, no powiem, że dziwi świat. I to historia dosłownie z wczoraj. Ziemia w Hiszpanii zadrżała 3 razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego Mundialu. Pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy, poinformowała mnie wczoraj hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych. Proszę bardzo, ziemia zadrżała. To wszystko za sprawą kibiców. Zapisy pokazują 3 wyraźne momenty szczytowe w trakcie meczu, widoczne jednocześnie na czujnikach sieciowych. Te czujniki rozmieszczone były w całej Hiszpanii. Ach, największa państwowa agencja zajmująca się badaniami naukowymi właśnie podała wczoraj, że ziemia w Hiszpanii zadrżała 3 razy podczas transmisji finałowego meczu i co się okazuje, to nie po raz pierwszy. Kiedy sejsmografy odnotowały wspaniałą noc dla hiszpańskiej piłki, piłki nożnej. Podobnie było podczas meczu Hiszpania z Anglią na Euro 2024. Madryt i Barcelona to dwa miasta, gdzie to również ziemia zadrżała. Proszę bardzo, finał mundialu zaczął z Hiszpanią. Sejsmografy oszalały, no ale trudno się dziwić. Uchwyciły po prostu euforię kibiców. I o takich historiach, wyjątkowych historiach, które zadziwiły świat, już za chwilę będziemy mówić na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Nazwisko Armstrong znane jest praktycznie na całym świecie. Globalną popularność zdobyło przynajmniej kilka osób je noszących. Ktoż nie zna chociażby Neila Armstronga, dowódcę słynnej misji kosmicznej Apollo 11 i pierwszego człowieka, który postawił stopy na Srebrnym Globie. Któż nie zna jego słynnej sentencji? To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Ci, którzy chociaż trochę interesują się historią muzyki, muszą znać Louisa Armstronga, legendarnego trębacza jazzowego i wokalistę, wykonawcę słynnego przeboju o wspaniałym świecie. And I think to myself, what a wonderful world. W latach 90. do tych zacnych postaci dołączył kolejny Armstrong. Tym razem był to Lance, amerykański kolarz, którego sportowa kariera może być znakomitym przykładem powiedzenia od zera do bohatera, tyle że w tym wypadku było również w drugą stronę. Od podziwianego za sportową klasę, nieludzką wytrzymałość i godny podziwu hard ducha po etykietę oszusta i osobę w sportowym świecie niepożądaną. Armstrong początkowo uprawiał triatlon, ale szybko przerzucił się na kolarstwo szosowe. Na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku uczestniczył w Mistrzostwach Świata w Moskwie oraz Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W 1993 roku został mistrzem świata ze startu wspólnego. Z dobrej strony pokazał się, wygrywając etapy w Tour de France, największym i najbardziej prestiżowym wieloetapowym wyścigu kolarskim na świecie. I kiedy wydawało się, że jego kariera eksploduje, spotkał go dramat. W połowie lat 90. wykryto u niego chorobę nowotworową jądra. Czekały go operacje i chemioterapia. Ze sportu musiał zrezygnować. Po latach portal Onet.pl zamieścił jego zwierzenia o tamtych trudnych czasach.
3: Lekarze dawali mi 40% szans na wyzdrowienie. Ja jednak wiedziałem, że będę żył. Powolna śmierć nie była dla mnie. Niczego nie robię powoli. Wszystko wykonuję na najwyższych obrotach. Szybko jem, szybko śpię. Zacząłem myśleć o wyzdrowieniu jak o jeździe indywidualnej na czas w Tour de France. Wytyczyłem sobie nowy cel, który nie miał nic wspólnego z kolarstwem.
2: Kolarz wyzdrowiał, ale wydawało się, że jego droga na sportowy szczyt została tym samym definitywnie zamknięta. A jednak Amerykanin dokonał wyczynu, który wydawał się wręcz heroiczny. Nie tylko wrócił do zawodowego kolarstwa, ale na kilka lat po prostu zdominował profesjonalny peleton, stając się jego niekwestionowanym hegemonem. Dokonał rzeczy wielkiej. W latach 1999-2005 wygrał Tour de France aż 7 razy z rzędu. It'll be a while before we know if it is as the winner of the Tour de France, but there are few people in this race now will doubt that. Lance Armstrong comes across the line, winner today of the Mountain Stage. Wygrana wielkiej pętli oznacza dla kolarza wejście do panteonu sportowych gwiazd. Po siódmej wygranej w wieku 34 lat ogłosił zakończenie kariery. Potem wznowił ją, twierdząc, że chce tym gestem promować kampanię walki z chorobą nowotworową. Do tego celu założył nawet fundację. Tym razem przerwa zrobiła jednak swoje i podobnych sukcesów jak wcześniej już nie osiągnął. Wyczyny Armstronga od dawna budziły jednak podejrzenia, że zostały osiągnięte w nieuczciwy sposób. Już w okresie jego największych sukcesów pojawiły się sugestie, że Amerykanin stosuje niedozwolony doping i to on w dużym stopniu odpowiada za jego nieprawdopodobne wyczyny. Na ten temat zaczęły się pojawiać artykuły prasowe, a nawet książki. Długo zaprzeczał oskarżeniu. Dowody były jednak jednoznaczne i porażające. Ostatecznie kolarzowi udowodniono, że stosował EPO, kortyzon, testosteron oraz hormon wzrostu, a także korzystał z transfuzji krwi. Sam oficjalnie przyznał się do tego procederu podczas głośnego wywiadu telewizyjnego przeprowadzanego przez gwiazdę amerykańskiej telewizji Oprah Winfrey.
3: Ludzie mają prawo czuć się oszukani, zdradzeni. Jestem im winien przeprosiny. Resztę życia spędzę, próbując odzyskać zaufanie opinii publicznej i wynagrodzić wszystkim tym, którzy mogli czuć się przeze mnie zastraszeni i których skrzywdziłem. Kłamstwami, podważaniem ich wiarygodności, obraźliwymi atakami. Zdaję sobie sprawę, że być może nigdy jej nie wybaczą. Nie zmieniłbym niczego. Przede wszystkim nie zmieniłbym lekcji, jakie z tego wyniosłem. Nie nauczyłbym się niczego, gdybym się zachowywał inaczej. Nikt by nie przeprowadził śledztwa w mojej sprawie, nie otrzymałbym sankcji, gdybym nie zachował się tak, jak się zachowałem. Gdybym się koksował i nie powiedział słowa, to nic by się nie wydarzyło. Prosiłem się o to. Prosiłem ich o to, żeby mnie złapali. To był łatwy cel.
2: Kara była dotkliwa. Anulowano wszystkie jego osiągnięcia z lat 1999-2010, w tym 7 wygranych w Tour de France oraz brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Sydney. Odebrano mu także Legię Honorową, najwyższe francuskie odznaczenie nadawane za szczególne osiągnięcia w życiu wojskowym i cywilnym. Bohatera stawianego przez lata za wzór spotkał teraz ostracyzm. Napoleon Bonaparte miał powiedzieć, że od wzniosłości do śmieszności jest tylko jeden krok. Potem jeden z pisarzy dodał, że drogi w drugą stronę raczej nie ma.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
5: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Przywrócony ruch pociągów na trasie Piwniczna-Wierchomla. W tych wiadomościach ważne informacje dla podróżnych. W całym kraju można dziś usłyszeć dźwięki syren alarmowych. Uspokajamy, to tylko ćwiczenia. Tankują, bo muszą. Rosnące ceny paliw odstraszają mieszkańców regionu.
9: Drogo, no trzeba czymś dojechać.
8: Minęła 11, Jolanta Mościerz, zapraszam. Przywrócono ruch pociągów na odcinku kolejowym Piwniczna-Wierchomla. Przed godziną 7 naprawionym torem przejechał pierwszy pociąg. Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin torowisko przywracano do użytku po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy.
10: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt ciężkich, intensywnych prac polskich linii kolejowych. Prace zakończyły się w nocy. Na miejscu pracowała podbijarka torowa, pociąg sieciowy, który wyregulował sieć, a wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny. Informacje dla podróżnych o obecnej sytuacji i przejazdach pociągów dostępne są w portalu pasażera.
8: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Ruch kolejowy pomiędzy Piwniczną a Krynicą Zdrojem był wstrzymany od momentu wykolejenia się pociągu aż do dziś. Przez ten czas na tym odcinku trasy kolejowej obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa. PKP PLK na razie nie podaje, jakie były przyczyny wypadku. Bada je specjalna komisja zajmująca się takimi sprawami. Na tarnowskich stacjach paliw nie było dziś rano kolejek do dystrybutorów. Rosnące ceny paliw skutecznie zniechęciły klientów. Nieliczni spotkani tam przez reporterkę radia RDN Małopolska kierowcy przyznawali, że tankują tylko dlatego, bo muszą.
11: Przy takich małych samochodach jak mój to jest no, oczywiście jest różnica, ale nie wyobrażam sobie tych dużych samochodów. To jest, no nie powinno tak być.
9: No drogo. No trzeba czymś dojechać. Dzisiaj nie tankowałem, tylko piję kawę.
8: Za benzynę 9,5 trzeba dziś w Tarnowie zapłacić 7,39 zł za litra, za 98, aż 8,14 zł. Diesel kosztuje 7,64 zł za litr. Od początku lipca maksymalne ceny paliw nie są już odgórnie regulowane w ramach rządowego pakietu. Ceny paliw niżej. Według ekspertów ceny te mogą w dalszym ciągu rosnąć. Ma na to wpływ aktualny przebieg konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Jeszcze do godziny 19 w całej Polsce można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Nie ma powodów do obaw, bo to tylko ćwiczenia. Dźwięk ostrzega o zagrożeniu i mobilizuje służby do działania. Anna Orzeł.
12: To sprawdzian dla tych, którzy w razie zagrożenia jako pierwsi niosą pomoc. Na liście są między innymi strażacy, policjanci i samorządowcy. Nie ma powodu do obaw. Zalecane jest zachowanie spokoju, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
13: Trzyminutowe, modulowane dźwięki
0: dźwięki syren, które sygnalizują ogłoszenie alarmu, lub 3-minutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren ma charakter wyłącznie ćwiczeniowy.
12: Polacy zostali poinformowani przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o zaplanowanych testach systemu ostrzegania, przypomina rzecznik instytucji Piotr Błaszczyk.
6: Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
12: Przeprowadzenie ćwiczeń zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7: RDN kulturalnie.
8: To będzie prawdziwa uczta dla melomanów. Coraz bliżej festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Bilety kupują zarówno mieszkańcy, jak i miłośnicy opery z całego kraju, a nawet zagranicy. Tylko kilka z ponad 30 muzycznych propozycji będzie można obejrzeć za darmo.
13: O godzinie 10 mamy poranne wydarzenia edukacyjne właśnie dla rodzin, dla dzieci. Chcemy już tego młodego widza oswajać, zachęcać i zaprzyjaźniać z kulturą wyższą poprzez różne ciekawe formy przekazu. O godzinie 12 na Krynickim Deptaku spotkanie z gwiazdą, z artystami, którzy tego samego dnia w wieczornych koncertach o godzinie 20 będą się spotykać z naszymi melomanami, a o godzinie 15.30 w Krynickim Amfiteatrze codziennie zapraszamy na koncerty letnie.
8: Mówiła w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Koncert inauguracyjny będzie w pierwszy dzień festiwalu w Pijalni Głównej o godzinie 20, gdzie wystąpi orkiestra i chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Koncert finałowy odbędzie się w ostatni dzień festiwalu o tej samej godzinie. Na galę finałową festiwalu zaplanowano inscenizację Halki Stanisława Moniuszki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jesteśmy w okresie, którym statystycznie jest najcieplejszym w roku, ale pogoda za oknem w ogóle na to nie wskazuje. Na mapach widać, że anomalia temperatury w najbliższym czasie będzie w Polsce jedną z najwyższych w Europie. Dziś 21 stopni w ciągu dnia, jutro 23, czwartek, piątek to 19 stopni i czwartek, piątek spodziewane są w regionie tarnowskim opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Coraz bardziej napięta sytuacja w Grupie Azoty. Pojawiają się kolejne wątpliwości i pytania o przyszłość chemicznego giganta. Święty Szymon z Lipnicy, patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej. Taniec, muzyka i folklor z różnych stron świata. Kolejny dzień z nową odsłoną Święta Dzieci Gór. Minęło południe. Jolanta Moździerz, zapraszam. Sytuacja w Grupie Azoty staje się coraz bardziej napięta. Jak informowaliśmy, związkowcy z NSZZ Solidarność ogłosili pogotowie strajkowe. A jeśli zarząd nie spełni ich postulatów, zapowiadają wejście w spór zbiorowy i kolejne działania, nie wykluczając strajku. Do sprawy odniosła się na antenie RDN Małopolska poseł PiS Anna Pieczarka, krytykując sposób zarządzania spółką.
2: Mam wrażenie, że rządzący znaleźli sobie tutaj miejsce w naszym Tarnowie, w naszej Grupie Azoty do tego, żeby swoich znajomych, już nie chcę używać tego słowa kolesi, zatrudniać tutaj w Grupie Azoty. Co się dzieje? Ogłaszają redukcję etatów, zwalniają osoby, które do tej pory pełniły ważne funkcje merytoryczne, techniczne, które tak naprawdę sprawiały, że Grupa Azoty istniała. I te osoby są w tym momencie zwalniane. Płace są naprawdę śmieszne, pensje nie są podnoszone. A co się robi? No to ja mam pytanie teraz do prezesa. Kiedy ostatnio był w Tarnowie? Bo pracownicy Grupy Azoty nie widzą prezesa. Czy to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu? Chyba nie.
1: Minęło 7 dni, jakie związkowcy Grupy Azoty dali zarządowi spółki na odniesienie się do ich postulatów strajkowych. Odpowiedź przyszła niemal w ostatniej chwili. Stwierdzono, że ze względów ekonomicznych i organizacyjnych nie można spełnić żądań płacowych. Do spotkania z zarządem ma dojść 28 sierpnia. Europejskie Starlinki powstaną w Polsce. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisał dziś umowę w sprawie systemu IRIS-2. To budowana przez Unię Europejską konstelacja 290 satelitów, które mają zapewnić suwerenną i odporną na cyberataki łączność dla rządów i wojska. Docelowo mają na niej skorzystać wszyscy Polacy. Dagmara Kędzior.
3: Według szefa MSWiA Polska ma stać się jednym z sześciu głównych graczy, jeśli chodzi o budowę konstelacji. To tutaj powstanie jeden z najważniejszych elementów tego systemu, mówił Marcin Kierwiński.
4: Gateway, który będzie całkowicie niezależny i zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
3: Unijny komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrew Kubilius dodał, że na tym projekcie zyska nie tylko Polska, ale i cała wschodnia flanka NATO. Poprzez inwestycje w te technologie Polska inwestuje w swoje bezpieczeństwo, ekonomię i przyszłość. Ta umowa sprawi, że Polska stanie się filarem europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa i siłą napędową wschodniej flanki. Unijny system satelitarny ma rozpocząć świadczenie pierwszych usług w 2029 roku.
5: Z życia Kościoła.
1: Święty Szymon z Lipnicy będzie patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej. W odpowiedzi na prośbę tej wspólnoty biskup tarnowski Andrzej Jerz zatwierdził dokonany wybór oraz wyraził zgodę na ustanowienie patrona. Wspólnota nadzwyczajnych szafarzy naszej diecezji od kilku lat podejmowała modlitwę i refleksję na temat wyboru swojego patrona. Tegoroczne rekolekcje będą formą przygotowania do uroczystego ogłoszenia świętego Szymona z Lipnicy patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystość odbędzie się 12 czerwca przyszłego roku o godzinie 11 na Placu Katedralnym w Tarnowie. Będzie to również 40. rocznica celebrowania nieszporów eucharystycznych na Placu Katedralnym przez świętego Jana Pawła II oraz 20. rocznica kanonizacji świętego Szymona z Lipnicy przez ojca Benedykta XVI. W Niskowej na drodze powiatowej Biczyce Dolne Gostwica trzeba jechać po tymczasowym moście. Trwa rozbiórka starego, w miejscu którego powstanie nowy. Będzie szerszy, powstaną także chodniki. Roboty mają potrwać do 15 grudnia. Panamsko-Lachowskie klimaty pierwszego dnia narodowego podczas 33. Święta Dzieci Gór na nowosądeckich scenach zaprezentowały się gospodarze festiwalów Piątkowioki oraz Akademia Tańca Francisco de Leona z Panamy.
6: Una experiencia muy bonita porque...
7: No, niesamowite wrażenia, widząc, w szczególności kiedy widzieliśmy, że nasz taniec się podobał, kiedy słyszeliśmy brawa i że naprawdę jesteśmy pełni emocji.
8: Bueno.
7: Festiwal dopiero się zaczął, więc nie spędziliśmy ze sobą dużo czasu, ale te pierwsze wrażenia naprawdę bardzo dobre i nas bardzo miło przyjęli.
6: La verdad que es un orgullo muy grande estar aquí representando nuestro país.
7: Naprawdę to ogromna duma dla nas być tutaj i móc reprezentować nasz kraj.
1: Od poniedziałku do piątku krótsze występy można oglądać o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a o 18 główne koncerty w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Święto Dzieci Gór potrwa do soboty, 25 lipca, a dziś Dzień Słowacko-Żywiecki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: W Tarnowie dzisiaj do 20 stopni, w Nowym Sączu do 21 stopni. Teraz na termometrach w regionie 18-19 kresek powyżej zera. No komfortowa, można powiedzieć, temperatura, ale od czasu do czasu mocniej powieje wiatr i on nam też skutecznie obniża temperaturę odczuwalną. A wiatr wieje z zachodu, teraz z prędkością około 25 km na godzinę, w porywach do 50. Biometr niestety jest niekorzystny. Mogą dzisiaj się pojawić delikatne opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jutro troszeczkę więcej na termometrach powinniśmy zobaczyć, do 23 stopni i mniejsze zachmurzenie obiecują nam meteorolodzy. W czwartek znowu mogą pojawić się opady deszczu. Także jutro zachmurzenie małe, większe w czwartek. Jutro będzie biometr obojętny.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Witajcie, witajcie, dzień dobry, Jerzy Olszówka, kłaniam się. Mamy 9,5 minuty po południu, retro przeboje i zaczynamy, no, prawdziwy majstersztyk. Can't Buy Me Love, The Beatles.
3: Can't

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na Agata Meble.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
10: Radiowe kino plenerowe.
11: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
12: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock.

Tower i jego komety. No klasyka, Rock Around the Clock. Wakacyjne granie w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Chociaż to, co za oknem widzimy, to wakacyjne bardzo nie jest. Mała plażowa pogoda, ale podobno w niedzielę ma być 30 stopni, więc już można sobie zaplanować wypad niedzielny nad wodę i wypocząć i złapać troszeczkę koloru na przykład. Ale też trzeba uważać na takie mocne słońce, więc kremy z filtrem używamy. Mamy wtorek, 21 dzień lipca 2026 roku. 9 minut przed godziną 5 wstało słońce, zajdzie o godzinie 20.33, czyli do zachodu słońca pozostało nam 8 godzin 18 minut. Dzień liczy sobie 15 godzin 42 minuty, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 37 minut 55 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 40 minut. Do jesieni nam zostało dni 64. Na zegarach dobrze nastawionych w całym kraju 17, prawie 17 minut po godzinie 12.00.

of Love, RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Przydałoby się troszeczkę promieni słonecznych do nas wysłać tutaj do Małopolski na Podkarpacie. Tego nam chyba troszkę brakuje. Teraz Send Me an Angel na zegarach 25 po 12.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Przeważnie pochmurno. Jeżeli są chwile ze słońcem, to bardzo krótkie. Zdecydowana przewaga chmur. I w godzinach popołudniowych może delikatnie gdzieniegdzie pokropić. No gdyby nie ten wiatr, to byłaby całkiem przyzwoita temperatura. 18-19 stopni, ale wiatr skutecznie obniża temperaturę odczuwalną, no i nie jest taki dokuczliwy. W nocy częściowe zachmurzenie, spadek temperatury do 12, jutro w ciągu dnia 23.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Trudno powiedzieć gdzie, dokąd, ale uciekło nam lato, więc trzeba udać się w pogoń. Hej, dogonię lato wakacyjnie, grupa 2+1.

0: Sixteen i kabriolet. Pogoda mało pod kabriolet, bo dzisiaj no taka może mało udana pod kabriolet, bo może dzisiaj troszeczkę popadać. Na razie nie pada w regionie, także spokojnie. Jak jest na ulicach Tarnowa, Nowego Sącza, będziemy sprawdzać już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos. Niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs. 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: W Nowym Sączu teraz ruch jest wzmożony na Beliny Prażmowskiego, Lwowskiej, na Piłsudskiego ruch umiarkowany, na Królowej Jadwigi także w miarę płynnie, na Limanowskiego jest więcej pojazdów i odcinkowo na Kilińskiego, Bulwar Narwiku od czasu do czasu więcej samochodów. Na Tarnowskiej ruch umiarkowany, bez większych kłopotów, bez problemów. Przemieszczam się też teraz ulicą Węgierską, bez większych kłopotów, w stronę Starego Sącza zmierzamy i do Nowego Sącza również ruch odbywa się na bieżąco. W Tarnowie ruch też niewielki w tej chwili, nawet na Lwowskiej przy Orkana nie ma wielu pojazdów, Słoneczna, Śliwki płynnie, na ulicy Klikowskiej także spokojnie, więcej aut może jest na Konarskiego w tej chwili, ale tylko na tym krótkim odcinku, bo później już na Rutowicza jedziemy płynnie do Krakowskiej i na Krakowskiej też ruch niewielki w stronę centrum i w stronę Krakowa wyjeżdżamy z miasta. Na ulicy Czerwonej, Koszyckiej też niewiele samochodów, Szujskiego, Mościckiego pusto, podobnie wygląda też Lwowska w kierunku Rzeszowa, tutaj ruch niewielki, także na Alei Jana Pawła II pusto, także też tutaj do autostrady dojeżdżamy bez większych kłopotów. W Limanowej, no tradycyjnie na Piłsudskiego jest więcej samochodów w tej chwili, w Bochni nieco więcej na Trudnej, na Proszowskiej ruch nieco większy przy Poniatowskiego Solidarności, ale generalnie bez postojów. Ciasto natomiast jest w Gorlicach w tej chwili, na ulicy Kościuszki Sienkiewicza na Bieckiej, także tutaj mamy ruch wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Wide World, Mr. Big.

Mr. Big i Wine World. I ten właśnie zespół jest chyba najbardziej znany z tego właśnie przeboju. A autorem tego utworu jest nie kto inny jak Cat Stevens, który urodził się dokładnie 21 lipca w 1947 roku w Londynie. Wokalista i kompozytor, autor wielu przebojów, z których najbardziej znane to Matthew and Son, Wine World właśnie wysłuchany i za chwilę posłuchamy sobie utworu Morning Has Broken. Jego piosenki wykonywali inni artyści, jak właśnie grupa Mr. Big czy Rod Stewart i Sheryl Crow. Cat Stevens, który dzisiaj przyjmuje życzenia urodzinowe. Morning Has Broken. Na zegarach kwadrans do 13:00.

Cat Stevens, który dziś przyjmuje życzenia urodzinowe. Morning Has Broken. Urodził się 21 lipca w 1948 roku. Piosenkarz, autor tekstów i muzyk, sprzedał ponad 100 milionów płyt i ma ponad 2 miliardy odtworzeń. A skoro jesteśmy przy urodzinach, no to z rodzimego podwórka w 1980 roku w Tworkowie urodziła się Ania Wyszkoni, autorka tekstów, wokalistka, a karierę rozpoczynała od występów z zespołem Łzy, z którym wylansowała takie przeboje jak Agnieszka już dawno, Narcyz się nazywam, czy Oczy szeroko zamknięte, nagrodzony w konkursie premier Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. W 2009 roku rozpoczęła karierę solową albumem Pan i Pani, na którym znalazły się wysoko notowane utwory Z ciszą pośród czterech ścian oraz Czy ten Pan i ta Pani. Wyszkoni współpracowała także z grupą Wideo, Piotrem Cugowskim oraz Markiem Jackowskim. No to zaczniemy, od tego wszystko się zaczęło. Narcyz i Łzy z Anią Wyszkoni w roli głównej.

0: To już 30 lat upłynęło od czasu, kiedy Ania Wyszkroni została wokalistką zespołu Łzy. Jeden z większych przebojów tej właśnie grupy. Ania Wyszkroni dzisiaj przyjmie życzenia urodzinowe. Także gorąco my też pozdrawiamy.
1: Witam serdecznie, mówi Anna Wyszkroni. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia RDN Małopolska.
0: No bardzo dziękujemy, odwzajemniamy te pozdrowienia właśnie urodzinowo. Ja tylko przypomnę, że solowo wydała 6 albumów Pan i Pani, Życie jest w porządku, Kolędy Wielkie, Jestem tu nowa, Z cegieł i łez oraz 10 w 2023 roku. A w 2010 roku czasopismo Machina umieściło ją na liście 50 najlepszych polskich wokalistek. A tak w ogóle to ukończyła naukę w Szkole Podstawowej imienia Kopernika w Tworkowie i drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Raciborzu. A gdy miała 7 lat, tańczyła w dziecięcym zespole Uśmiech z Tworkowa, a w wieku 14 lat wygrała wybory Miss Nastolatek gminy Krzyżanowice. Przed 13 w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Turbo i Smak Ciszy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój Bank Polski.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Szturm na Akademię Tarnowską na medycynę zgłosiło się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. Tor naprawione, pociągi kursują, nie ma już zastępczej komunikacji na trasie Piwniczna-Wierchomla. Młodzi mieszkańcy Gręboszowa w roli dziennikarzy zajrzeli za kulisy pracy w radiu RDN.
8: Praca w radiu może być naprawdę bardzo ciekawa.
9: Wydaje mi się, że też jest bardzo trudna i trzeba faktycznie mieć do tego smykałkę.
7: Minęła 13, Jolanta Mościerz, zapraszam. Ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego pakt senacki z bezpartyjnymi samorządowcami wywołał szeroką dyskusję na scenie politycznej. O możliwych konsekwencjach porozumienia mówił na antenie programu Słowo za Słowo senator PiS profesor Kazimierz Wiatr. Zdaniem senatora zawarte porozumienie pokazuje zmianę podejścia Prawa i Sprawiedliwości do budowania politycznych sojuszy. Senator wyraził także nadzieję, że do inicjatywy przyłączy się Konfederacja.
10: To pokazuje jednak, że jest otwartość PiS-u na zawieranie tych koalicji. Wiemy, że przez dwie kadencje w Senacie PiS, pomimo tego, że jest największym klubem, nie ma większości, nie udało mu się zbudować większości, że jednak ten pakt senacki naszych adwersarzy był skuteczny. Dlatego te porozumienia są ważne i ten krok w kierunku takiego paktu senackiego po prawej stronie sceny politycznej jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że Konfederacja też w podobnym kierunku, aczkolwiek oni tutaj cały czas deklarują pod patronatem prezydenta, więc mam nadzieję, że to nastąpi.
7: W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił zawarcie paktu senackiego z bezpartyjnymi samorządowcami i zapowiedział współdziałanie obu środowisk przed wyborami do Senatu. Jednocześnie zaznaczył, że szczegóły współpracy są jeszcze ustalane. O studia w Akademii Tarnowskiej nigdy wcześniej nie ubiegało się tylu kandydatów. Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa. W systemie zarejestrowano ponad 4700 aplikacji. Największym zainteresowaniem, zgodnie z przewidywaniami, cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizowało ponad 18 osób. Poza kierunkiem lekarskim dużą popularnością cieszyły się również pielęgniarstwo, fizjoterapia, psychologia, lingwistyka stosowana, kosmetologia oraz położnictwo. We wtorek, 21 lipca, zakończył się podstawowy etap rekrutacji. Teraz przed kandydatami rozmowy kwalifikacyjne na wybranych kierunkach oraz weryfikacja portfolio na grafice i grafice projektowej. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 lipca. Jeśli po zakończeniu podstawowej rekrutacji pozostaną wolne miejsca, uczelnia przeprowadzi jeszcze nabór dodatkowy oraz uzupełniający. Przywrócono ruch pociągów na odcinku kolejowym Piwniczna-Wierchomla. Przez ostatnie kilkadziesiąt godzin torowisko przywracano do użytku po tym, jak w miniony piątek wykoleił się tam pociąg towarowy. Kilka wagonów wpadło do rzeki.
11: Przywrócenie ruchu pociągów to efekt ciężkich, intensywnych prac polskich linii kolejowych. Prace zakończyły się w nocy. Na miejscu pracowała podbijarka torowa, pociąg sieciowy, który wyregulował sieć, a wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny. Informacje dla podróżnych o obecnej sytuacji i przejazdach pociągów dostępne są w portalu pasażera.
7: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Na odcinku trasy kolejowej pomiędzy Piwniczną a Krynicą-Zdrojem obowiązywała zastępcza komunikacja autobusowa. PKP PLK na razie nie podaje, jakie były przyczyny wypadku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Policyjny patrol wodny dba o bezpieczeństwo nad Jeziorem Rożnowskim. Mundurowi zwracają uwagę m.in. na pływaków lekceważących ostrzeżenia czy warunki atmosferyczne oraz kontrolują łodzie lub inne pojazdy wodne, by wyeliminować zachowania stwarzające zagrożenie. W przypadkach nagłego załamania pogody policjanci pomagają, by na przykład przy holowaniu łodzi do brzegu, mówi Radosław Kozioł z nowosądeckiej policji.
1: Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w wsparciu policjantów Komendy Miejskiej Policji na Nowym Sączu czuwają nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad Jeziorem Rożnowskim. Zapewnienie bezpieczeństwa w tym rejonie jest bardzo istotne dla nas, dla funkcjonariuszy. Możecie czuć się bezpiecznie.
7: Do niebezpiecznych sytuacji prowadzi często lekkomyślność, brawura, lekceważenie obowiązujących przepisów, kąpiel w miejscach niestrzeżonych czy nieodpowiednia opieka nad dziećmi. A wakacje można wykorzystać twórczo. Udowadniają to młodzi mieszkańcy Gręboszowa, którzy biorą udział w warsztatach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa. W ramach warsztatów uczyli się nagrywać film i robić zdjęcia, ale poznali także tajniki pracy dziennikarskiej. Przez dwa dni w siedzibie RDN Małopolska nie tylko słuchali o pracy w radiu, ale też sami się z nią zmierzyli. Mieli za zadanie m.in. napisać i nagrać spot reklamowy o swojej szkole i przeprowadzić między sobą wywiady o tym, czego nauczyli się na warsztatach.
12: Widzimy za kulis pracę reporterów, dziennikarzy, widzimy, jak to wszystko działa. No jest to dla mnie bardzo ciekawe, bo nigdy nie widziałam tego tak z backstage'u.
8: Uważam, że ta praca w radiu może być naprawdę bardzo ciekawa.
12: Wydaje mi się, że też jest bardzo trudna i trzeba faktycznie mieć do tego smykałkę.
8: Pisanie, nagrywanie oraz montowanie własnych spotów reklamowych. Jest to też przydatna umiejętność, żeby umieć coś komuś polecić, żeby wybrać właśnie najważniejsze informacje.
13: Spodobał mi się najbardziej wywiad. Można pozadawać fajne pytania i je rozwinąć.
7: W ramach warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie młodzi nagrali krótkometrażowy film o Stefanii Łąckiej, kandydatce na ołtarza, z Woli Żelichowskiej. Będzie go można obejrzeć przy okazji kina plenerowego 15 sierpnia w Gręboszowie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Do 20-21 stopni dzisiaj na termometrach w regionie, jutro może będzie to 23 w ciągu dnia i troszeczkę mniejsze zachmurzenie, bo dzisiaj sporo chmur i od czasu do czasu silniejszy wiatr nam towarzyszy. Wiatr zachodni, północno-zachodni wieje teraz z prędkością około 25 km na godzinę w porywach do 50. Biometr jest obojętny, przechodzić będzie w korzystny, jutro biometr także obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Na zegarach 7 minut po godzinie 13. Balszoj i Sunday Morning.

0: To wtorkowe popołudnie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, prawie 12 minut po 13.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
0: To już bracia Golcowie wystartowali. Najlepsze życzenia dzisiaj przyjmują Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurent, Piusz, Wawrzyniec i Wiktor. Wszystkiego dobrego od całego zespołu radia RDN Polska i RDN Nowy Sącz.

0: I tak właśnie gra Radio RDN w każdy wtorek, retro przeboje. No i coraz częściej nie tylko lata 60., 70., 80. i 90. Dominują, ale coraz częściej pojawiają się utwory nagrane w roku 2000, jak właśnie Ściernisko w wykonaniu Golec Orkiestry. Tak czy inaczej, zaglądamy na karty historii, w sposób szczególny dotykamy w retro wtorek historii. Rok 1807, 21 dzień lipca, proklamowano wolne miasto Gdańsk. W roku 1969 Neil Armstrong, dowódca wyprawy Apollo 11, stanął jako pierwszy człowiek na powierzchni Księżyca. W roku 2007, 21 lipca, potężne trąby powietrzne przeszły przez rejony południowej Polski. W 2008 roku w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie został pochowany tragicznie zmarły profesor Bronisław Geremek. 21 lipca w 2012 roku zmarł Andrzej Chłapicki, wybitny aktor, reżyser i pedagog, który na stałe wszedł do historii polskiego kina i teatru. Kreował ponad 200 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Wyreżyserował ponad 100 przedstawień. Zasłynął z adaptacji sztuk Aleksandra Fredry. Był cenionym pedagogiem i wychowawcą kilku pokoleń aktorów. Popularność przyniosły mu kreacje filmowe m.in. w obrazie Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy i W lawie Tadeusza Konwickiego. Na scenie i w życiu ceniony za kulturę i dystans. Sympatię milionów widzów zdobył jako rycerski Ketling z telewizyjnego serialu Przygody pana Michała, poeta z Wesela Andrzeja Wajdy czy stróż prawa z lekarstwa na miłość. W latach 1947-56 Andrzej Łapicki był lektorem Polskiej Kroniki Filmowej. Jego aksamitny głos, jak o nim mówiono, widzowie słyszeli przed seansami filmowymi.
1: Parowóz PM25 i jego załogę zna dziś cała Polska. Jak to się stało? Przed 5 miesiącami drużyny PM25 podjęły się przebycia 90 tysięcy kilometrów bez remontu i płukania kotła.
0: Nazywany strażnikiem Fredry, grał i reżyserował wiele sztuk komediopisarza. Były to m.in. Damy i Huzary, Fircyk w Zalotach i kilkakrotnie Śluby panieńskie. Do historii sceny polskiej przeszło jego finezyjne przedstawienie tej ostatniej w 1984 roku w Teatrze Polskim. W jednym z wywiadów powiedział, że w teatrach jest za mało polskiej klasyki.
2: Dziady, Kordian, Zemsta powinny być o każdej porze do obejrzenia. To jest fundament teatru polskiego. Po co się męczyć jakimś nudziarstwem XIX-wiecznym, szczególnie jakimś niemieckim, bo to teraz modne jest. Ja nie lubię takiego teatru. Ja jak Himmelsbach lubię oglądać tylko te rzeczy, które znam.
0: Miał w dorobku wiele głośnych telewizyjnych inscenizacji teatralnych. Przede wszystkim Macbetha, Szekspira z Tadeuszem Łomnickim w roli tytułowej i samym Łapickim w roli Duncana, Warszawiankę Wyspiańskiego czy Kłamstwo Bergmana. W jednym z wywiadów Andrzej Łapicki wyznał, że od debiutu w 1945 roku jako Kuba w Weselu w reżyserii Jacka Woszczerowicza w Łodzi później żadna rola nie wzbudziła w nim równie wielkich emocji.
3: Tam w Teatrze Wojska był profesor mój z czasów okupacji, Jan Kreczmar, który i mnie, i Zosię Mrozowską, jeszcze kilku kolegów, którzy byli wtedy w Krakowie, zaangażował do tego teatru i od razu zagraliśmy w Weselu. Mnie przypadła bardzo ważna rola kosyniera w trzecim akcie. Pamiętam do dziś to wzruszenie i chyba nigdy takiej emocji nie przeżyłem, kiedy z tą kosą wszedłem po raz pierwszy na prawdziwe deski sceniczne.
0: Od początku lat 80. Andrzej Łapicki działał w opozycji demokratycznej. Należał do Solidarności. W stanie wojennym brał udział w bojkocie aktorskim. W latach 1980, 81, 87 i 93-96 Andrzej Łapicki był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, wybranym demokratycznie w pierwszych wolnych wyborach w dziejach tej uczelni. Funkcję tę pełnił przez dwie kadencje, podobnie jak funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich. W 1989 roku kandydował do Sejmu 10. kadencji z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Był posłem do 1991 roku.
4: Nareszcie jesteśmy znowu razem i nareszcie znowu mamy możliwość się wypowiedzieć w sposób wolny. Gdyby się ktoś mi zapytał, co siebie będzie interesowało jako posła, to wydaje mi się, że ten obszar wolności jest rzeczą najważniejszą dla każdego przedstawiciela, który z mandatu Solidarności przejdzie przez to sito wyborcze. Sfera wolności społeczeństwa w sensie konstytucyjnym, zmiana konstytucji, poszerzenie tego obszaru wolności, wprowadzenie wolności prawdziwej, nielimitowanej, wolności obywatelskiej.
0: Andrzej Łapicki zmarł w Warszawie 21 lipca w 2012 roku. Miał 87 lat. Ówczesny prezes Związku Artystów Scen Polskich, Olgierd Łukaszewicz, podkreślił, że Andrzej Łapicki był arystokratą wśród aktorów.
5: To bardzo życzliwy, ciepły człowiek, choć czasami zamknięty, jak o sobie mówił, pozapinany na scenie, bał się emocji, ale był niezwykle ich ciekaw w kontakcie z partnerem, także jako reżyser, jako pedagog, a młodzi ludzie, jak wiadomo, nie szczędzą emocji w tym zawodzie. Był konstruktorem swoich ról, stąd ten jego sławny dystans.
0: Za działalność artystyczną i pedagogiczną Andrzeja Łapickiego uhonorowano wieloma wyróżnieniami, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pośmiertnie otrzymał nagrodę imienia Cypriana Kamila Norwida w kategorii Dzieło Życia. Już we mnie kręci się ten O Tobie film i Tadeusz Nalepa. 22,5 minuty po 13.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Cały czas przewaga chmur w regionie, ale oczywiście są takie momenty, że promienie słoneczne przebijają się przez chmury. Mogą też być takie momenty, w których z tych chmur może popadać deszcz. Symbolicznie może pokropić dzisiaj. Na termometrach niewiele, bo tylko 18 stopni, 19 kresek powyżej 0, 18, 19, ale wiatr nadal dokuczliwy, wieje w porywach do 50 km na godzinę.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: W retro wtorek teraz Kadżagogo. Pamiętają Państwo taką formację? A później Mafia i Imię Deszczu.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
7: Naszą podróż zaczynamy tym razem od Tarnowa. Ruch niewielki. Płynnie powinniśmy przejechać od Nowego Szpitala w kierunku jednego ronda, drugiego ronda. Tu przy Orkana jest troszeczkę zagęszczone, ale płynnie powinniśmy przejechać przez to rondo. Na Lwowskiej też jeszcze umiarkowany ruch. Bez kłopotów dojeżdżamy do ulicy Starodąbrowskiej. Jedziemy też do ulicy Słonecznej. Płynnie Ślitki Słowackiego pusto. Na Mickiewicz Alei Solidarności także ruch niewielki. Więcej samochodów w tej chwili na ulicy Krakowskiej, na ulicy Targowej, Bernardyńskiej i Szerokiej. Lwowska od góry do Dąbrowskiego wolno poruszamy się, ale później już płynnie powinniśmy jechać w kierunku ulicy Orkana. Na Gównickiej więcej samochodów przy ulicy Dąbrowskiego w tej chwili i Konarskiego na Narutowicza pustki. W Nowym Sączu na Węgierskiej jeszcze

0: Przespokojnie, jeszcze płynnie. Uspokoiło się także na Piłsudskiego, na Pieczkowskiego, Beliny Parzmowskiego, także ruch umiarkowany. W tej chwili na Tarnowskiej, Witosa, tutaj też niewiele samochodów, także jeszcze poruszamy się spokojnie po mieście. Z kolei w Bochni najwięcej samochodów teraz jest na ulicy Floris, na ulicy Kościuszki i Kraszewskiego, w Imanowej z kolei na Piłsudskiego, ale też już mniej samochodów niż przed godziną. W Gorlicach najwięcej samochodów jest w tej chwili na ulicy Kościuszki przy Sienkiewicza. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Idziemy teraz w stronę słońca. I w stronę Nowego Sącza.

0: Idziemy w stronę słońca i w stronę nowego sącza. Teraz czas na kolejną relację z 33. Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. Dziś drugi dzień narodowy, słowacko-żywiecki. Na scenach występują mali Magurzanie z Ludogowic oraz kopani Ciarik ze słowackiej Myjawy. Z przedstawicielami tego zespołu rozmawiał Krzysztof Niedzielan.
1: Trzecie święto Dzieci Gór. Wtorek to dzień słowacko-żywiecki, a ze mną są przedstawiciele zespołu ze słowackiej Myjawy, kopani Ciarik. Ja powiem tak, Słowacja kojarzy mi się z hokejem, z Tatrami, górami, ale okazuje się też, że słynie z pięknych zespołów folklorystycznych.
2: Dziecki folklorny subor kopani Ciarik, Lenka Konieczna.
3: Radosław Michalczyka.
4: Diana Bielczykowa.
1: Jak się czujecie na święcie Dzieci Gór i co to dla was oznacza, że jesteście na tym festiwalu?
2: My się cieszymy, a jesteśmy wdzięczni za pozwanie.
5: Bardzo się cieszymy, ponieważ takiego dużego festiwalu dziecięcego nie ma tak we wszystkich krajach, więc bardzo jesteśmy z tego dumni, że tutaj możemy być i że możemy wziąć udział w tym festiwalu.
2: Na naozaj kwalitny CIO festiwal.
3: Ja to używam, wyborne, krasne, wszystko perfektne.
5: Bardzo się tu dobrze bawię, wszystko jest piękne, wspaniałe, wyborne.
4: Cieszymy się, jest tu dobry kolektyw dzieci, także jest to fajne.
5: Bardzo się cieszymy, jest tutaj fajny kolektyw dzieci, więc wszystkim się nam podoba.
1: A teraz pytanie, prośba zarazem, żeby opowiedzieć coś o zespole. Co was wyróżnia, co was charakteryzuje?
2: Dziecki folklorny subor Kopani Ciarik z Myjawy w swoim repertuarii spracowa najmä folklor z mijawskiego regionu. A
5: zespół działa przy szkole muzycznej, podstawowej szkole muzycznej w Myjawie. I oprócz folkloru tam regionalnego około Myjawy mają również inne regiony Słowacji i tutaj na przykład zostało przedstawione wczoraj na występie region Spisza.
2: A i tance zo Spisza z tych krain bliższych k Polsku.
1: Czy można powiedzieć, że tam na zachodzie Słowacji, w Myjawie, to też jest kultura góralska?
2: Na území Slovenska są regiony, gdzie jest aj góralska kultura.
5: Na Słowacji jest kilka regionów góralskich, Spisz, Kysuce a Orawa. To, co dzisiaj będziemy po południu pokazywać, to jest właśnie z regionu Spisza.
2: Spiszskich części, gdzie żyje słowenska etnikum.
5: Ale nie są to górali. Ale nie są, stricte góralski to nie jest, nie? Jest to z regionu gór.
1: To opowiedzmy coś o strojach, o tym tutaj, co dzieci mają ubrane.
2: Dnieśne wystąpienie w utorok do obyda mają dzieci obleczone takie...
5: Dzisiaj, na tym dzisiejszym tutaj dopołudniowym występie, dzieci występują w strojach roboczych, ponieważ będą przedstawiać pracę, jak robiły się powidła. Więc to jest taki strój roboczy, natomiast wieczorem będą miały strój taki uroczysty. Dla tego regionu jest typowy kolor niebieski i wszystkie jego odcienie. Natomiast takim typowym jeszcze rzeczą u dziewczyn jest, że mają na głowie taki czepek koronkowy, chusta, która ma zawiązana, która jest z koronką.
1: No pięknie to na pewno wygląda, to teraz młodych artystów zapytamy. Co to dla nich oznacza, że są w zespole i dlaczego są w zespole? Dlaczego chcą tutaj uczestniczyć w tej kulturze folklorystycznej?
3: Folklor jest żywotny styl, proste, subor jest rodzina.
5: Folklor to po prostu styl życiowy, a zespół to rodzina.
4: Tak, myślę, że każdego z nas bawi tańcować, wienować się słowiańskim tradycjom.
5: Wszyscy lubimy tańczyć. Interesują nas też inne regiony z różnych zakątków świata. No i wszyscy się bardzo lubimy i kolegujemy się, więc to nas po prostu w tym zespole bawi.
1: Czy to jest tak, że to są tradycje rodzinne? Może ktoś w rodzinie był w zespole i teraz młodzi to kontynuują, czy jeszcze inne powody?
3: Rodzina ani tak nie, ale proste...
5: Rodzice nie, ani nie jest to tradycja rodzinna u mnie, ale ponieważ mywa jest taką etnologiczną, dużą grupą, więc zdecydowałem się tańczyć.
1: To jeszcze muszę zapytać na pewno o kamratów, zespół Mali Magurzanie z Łodygowic. Jak to wygląda z waszej perspektywy, to kamracenie, te spotkania z zespołem, tym drugim, z którym występujecie w danym dniu?
4: Áno, našli sme si kamarátov. Pri minulej príležitosti na vystúpení sme sa skamarátili s pár s nimi.
5: Tak, už znaleźliśmy sobie kolegów podczas występów, przed występami, w oczekiwaniu na występ już żeśmy się skolegowali.
1: I na pewno mnie interesuje jeszcze bardzo to, czy jest potrzebny na przykład język angielski, czy Polacy ze Słowakami jakoś się dogadają zawsze?
4: No, myśmy się ich snażili nauczyć po słowensku, ale większość konwersacji przebiega w angielszczynie.
5: Próbowaliśmy ich nauczyć po słowacku, ale większość przechodzi na angielski jednak i po angielsku rozmawiamy.
1: No to bardzo wam dziękuję za rozmowę, życzę wspaniałych występów. Bardzo się cieszę, że ten folklor kultywujecie również na Słowacji. Dziękuję bardzo, dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Tyle dziś, Krzysztof Niedziela, a kolejna relacja ze święta Dzieci Gór w Nowym Sączu jutro przed 14 w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Teraz z Nowego Sącza przeniesiemy się do Francji. C'est la vie, Paryż z pocztówki. C'est la vie.

Selavi i parę z pocztówki. To podróżujemy sobie teraz dalej. Teraz Sting, Englishman in New York. A za 4 minuty w radiowym studiu pojawi się Jolanta Moździerz, przedstawi najświeższe wiadomości o 14:00. Zostańcie z nami.

0: odpowiedział na żądania związkowców. Szczegóły w tych wiadomościach. Ile najwięcej będą mogli miesięcznie zarabiać lekarze? Rząd podał propozycję. Na początek jednak awaryjne lądowanie awionetki pod Dębicą. Podróżowały nią dwie osoby. Jest 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. W Straszęcinie w powiecie dębickim doszło do awaryjnego lądowania awionetki, którą podróżowały dwie osoby. Zdarzenie miało miejsce dzisiaj około godziny 11.45. Jak przekazał oficer prasowy dębickiej policji, podkomisarz Jacek Bator, podczas odbywającego się między Rzeszowem a Krakowem lotu, pilot zauważył zadymienie części kadłuba, w związku z czym zdecydował się awaryjnie lądować w polu uprawnym. Po lądowaniu na ziemi maszyna zapaliła się jednak podróżującym. Nią kobiecie i mężczyźnie udało się wydostać na zewnątrz o własnych siłach. Nikt nie został poszkodowany w tym zdarzeniu. Ogień został ugaszony przez straż pożarną. Minęło 7 dni, jakie związkowcy Grupy Azoty dali zarządowi spółki na odniesienie się do ich postulatów strajkowych. Odpowiedź przyszła niemal w ostatniej chwili. Jak tłumaczy przewodniczący NZZ Solidarność w Grupie Azoty, Artur Jasiński, jest to jednak dopiero początek działań.
1: Wczoraj wieczorem o 18.35 dostaliśmy maila z odpowiedzią na nasze stanowisko. Stwierdzono, że ze względów ekonomicznych i jakichś tam innych organizacyjnych nie można spełnić się, zwłaszcza tych płacowych, żądań. Niektóre żądania jak gdyby troszkę są zakwestionowane, że nie do końca się mieszczą w sporze zbiorowym, no ale to jest interpretacja pracodawcy. My mamy interpretację naszego prawnika, który twierdzi inaczej. No i zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. No ja myślę, że to na jednym spotkaniu się nie skończy, bo to bez danych nie da się podejmować decyzji, a że mamy ograniczony dostęp do danych, o które występujemy do pracodawcy, więc wystąpimy ponownie i wtedy będziemy się do tego wszystkiego odnosić.
0: Pogotowie strajkowe zostało ogłoszone w poniedziałek, 13 lipca. Związkowcy tłumaczyli, że do tego typu działań skłoniło ich zniecierpliwienie trwającymi od 3 lat bezskutecznymi próbami dialogu z zarządem spółki. Główne postulaty to podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Do spotkania z zarządem ma dojść 28 sierpnia.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: 76 800 zł miesięcznie. To propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy przedstawiona przez rząd. Premier Donald Tusk powiedział, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej. Przyznał, że ma świadomość, że niektórzy będą niezadowoleni.
3: Nie chodzi o to, żeby lekarze zarabiali źle, wręcz przeciwnie, naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo. Bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
0: Limity zarobków lekarzy to jedna z propozycji Ministerstwa Zdrowia mających naprawić sytuację w służbie zdrowia. Pakietem tych propozycji zajmuje się rząd. Spółka wodociągowa w Librantowej apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody sieciowej podczas upalnych dni. Chodzi przede wszystkim o nieużywanie jej do napełniania przydomowych basenów czy podlewania ogródków. Ostatnio w miejscowości były dłuższe przerwy w dostawie wody związane z awarią. Jerzy Oracz, prezes spółki wodociągowej, prosi mieszkańców Librantowej o wyrozumiałość w takim przypadku. Ostatnio powodem kłopotów było stworzenie się syfonu w sieci wodociągowej, który trzeba było przebić.
4: Przy pomocy strażaków próbowaliśmy, w końcu nasz mieszkaniec, on ma i szambiarkę mocną i dużą, ponad 20 tysięcy litrów. No i oczywiście jeszcze z możliwością tłoczenia tej zawartości. No i udało się pod wieczór przebić to.
0: Nadmierne korzystanie z wody może powodować duży spadek ciśnienia, a tym samym niedobór wody w części domów. Taka sytuacja zdarzyła się podczas ostatnich rekordowych upałów pod koniec czerwca. Radio RDN Nowy Sącz odwiedziły dzieci spędzające wakacje na zajęciach organizowanych przez Świetlicę Środowiskową Kaduk. Z zaciekawieniem przyglądały się naszemu dziennikarskiemu warsztatowi, zapoznawały się z radiowym sprzętem i zadawały pytania dotyczące naszej pracy. Mówili też, czego można dowiedzieć się z radia.
5: Moja mama słucha radia w aucie, żeby na przykład słuchać, kiedy są i jakie wypadki,
6: żeby się dowiedzieć różnych rzeczy.
7: W sporcie się coś chcemy dowiedzieć, to też słuchamy radia?
6: Tak.
7: Co ci się podoba tutaj u nas?
5: Mikrofon.
6: Słuchawki, gąbki.
7: Czemu one tu są, te gąbki?
8: Do wyciszenia, żeby nie było żadnego echa.
0: W ramach akcji Aktywne Wakacje 2026 w Nowym Sączu dzieci z zespołów świetlic środowiskowych spotykają się na letnich zajęciach edukacyjnych, warsztatach i wycieczkach.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Coś drgnęło, jeżeli chodzi o temperatury. Na termometrach mamy 20 stopni teraz w Tarnowie, tyle samo w Bochni, w Dąbrowie Tarnowskiej i w Dębicy, w Ciężkowicach 19, w Nowym Sączu teraz 21. No ale nadal sporo chmur nad naszymi głowami, jeszcze nigdzie nie popadało, ale niewykluczone, że delikatnie może popadać. Jutro może być przewaga słońca, tak zapowiadają nam dzisiaj meteorolodzy, i 23 stopnie w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Tu Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. To już prawie 7 minut po godzinie 14. Kolejną podróż sobie zafundujemy. O tej porze, tym razem na Ibizę.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
5: Kolejna podróż retrowtorkowa. Alpha Film Summer in Berlin. 21 dzień lipca 2026 roku na liście świętujących Andrzej, Benedykt, Daniel, Ignacy, Jan, Julia, Klaudiusz, Laurencjusz, Wawrzyniec, Wiktor. Paniom, panom najlepsze życzenia od nas dla was. No i oczywiście wszystkiego najlepszego dla urodzonych 21 lipca i dla tych, którzy właśnie dziś świętują różnego rodzaju jubileusze. Teraz Summer in Berlin, Alphaville, a za chwilę jeden z odjazdowych przebojów na lato. Też oczywiście będziemy podróżować.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj posłuchamy przeboju, który nijak inaczej jak z podróżami nie chce się kojarzyć. Od wiatru Hiszpanii suchego i gorącego, wiejącego z kierunków południowego lub południowo-wschodniego znad Afryki lub Półwyspu Arabskiego. Ten wiatr przynosi znad Sahary i innych pustyń tumany piaszczystego pyłu. Podróżujemy na wydmy Sahary, bo Sahara pustynia zarówno piękna, jak i niebezpieczna. Miliardy ziarenek piasku układają się w falujące wydmy, a krajobraz potrafi zmieniać się niemal z minuty na minutę. A podróżujemy Gangesem, rzeką przepływającą przez Indie i Bangladesz, czy Amazonką, zaczynając w peruwiańskich Andach i płyniemy przez Peru i Brazylię aż do ujścia w Atlantyku. Podróżujemy do każdego królestwa, od wysp Fidżi po Fujiyamę. O tych wszystkich niezwykłych miejscach usłyszymy w nieśmiertelnym przeboju podróżnika. Voyage, voyage!

Lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

I podróże z dzieckiem trzeba je mieć cały czas na oku. Zachodniopomorscy policjanci przez 3 godziny szukali rodziców chłopca w Ustroniu Morskim koło brzegu. Szczegóły za chwilę zdradzi Jolanta Moździerz w wiadomościach o 14.30. Teraz Czarno-Czarni i Nogi.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: 14.30, Jolanta Maścierz, zapraszam na wiadomości. Po wyroku sądu była dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu wraca do pracy na takich samych zasadach jak dotychczas. Tydzień temu został ogłoszony nieprawomocny wyrok sądu. Jutro Marta Jamrozik ponownie zasiądzie w fotelu szefowej placówki. Ponieważ DPS-em zarządzała dotychczas nowa osoba, teraz będzie ona musiała pożegnać się z tym stanowiskiem. Ale jak mówi starosta Jacek Chudyma, nowe zadania czekają na nią w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie będzie wicedyrektorem.
4: Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny powinno być dwóch dyrektorów, dyrektor i zastępca. Zresztą wiele lat temu tak było. W tej chwili ogrom zadań, które przychodzi do i jest do rozwiązywania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Należy to też rozłożyć, jeśli chodzi o wykonywaną pracę. Kolejne wyzwania przed nami, bo zobaczymy, jaka będzie sytuacja, jeśli chodzi o Lubinkę, czyli dom dla autystyków. Tutaj też się dużo dzieje.
5: Czyli pani Krakowska będzie zastępcą dyrektora.
4: Będzie zastępcą dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
3: Przypomnijmy, sprawa trafiła do sądu po zwolnieniu w październiku 2025 roku wieloletniej dyrektor placówki Marty Jamrozik. Była ona jednym z kluczowych świadków w procesie karnym, w którym nieprawomocne wyroki usłyszeli urzędnicy, m.in. obecny wicestarosta tarnowski Roman Łucasz. W ustnym uzasadnieniu sąd pracy stwierdził, że jest widoczna zbieżność między rolą procesową Marty Jamrozik a decyzją o jej zwolnieniu. Zachodniopomorscy policjanci przez 3 godziny szukali rodziców chłopca w Ustroniu Morskim koło Kołobrzegu. 4-latek sam bawił się na placu zabaw. Wcześniej oddalił się od rodziców, którzy tego nie zauważyli. Szczegóły tej sprawy zna Aneta Łuczkowska.
6: Do zdarzenia doszło wczoraj po południu. Policjanci dostali zawiadomienie, że na placu zabaw przebywa bez opieki 4-letni chłopiec. Na miejscu rzeczywiście zastali samotnie bawiącego się malca. Policjanci ustalili, że chłopczyk to Tadeusz, a nad morze przyjechał z rodzicami. Mówi młodszy aspirant Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
7: Ponieważ nie potrafił wskazać, gdzie zatrzymał się z rodzicami, policjanci sprawdzali okoliczne obiekty noclegowe, a następnie zapewnili mu opiekę w posterunku policji w Ustroniu Morskim.
6: Dopiero po 3 godzinach na policję zgłosiła się matka chłopca. Kobieta tłumaczyła, że nie zauważyła, że dziecko samo gdzieś poszło.
7: To zdarzenie pokazuje, że zarówno czujność osób postronnych, jak i odpowiedzialność rodziców mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa najmłodszych.
6: Pozostawienie dziecka bez opieki to wykroczenie. Tu skończyło się na 500-złotowym mandacie, ale grozi za to nawet 5 000 złotych grzywny.
8: RDN kulturalnie.
3: To będzie prawdziwa uczta dla melomanów. Coraz bliżej festiwalu imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Bilety kupują zarówno mieszkańcy, jak i miłośnicy opery z całego kraju, a nawet zagranicy. Tylko kilka z ponad 30 muzycznych propozycji będzie można obejrzeć za darmo.
9: O godzinie 10 mamy poranne wydarzenia edukacyjne właśnie dla rodzin, dla dzieci. Chcemy już tego młodego widza oswajać, zachęcać i zaprzyjaźniać z kulturą wyższą poprzez różne ciekawe formy przekazu. O godzinie 12 na Krynickim Deptaku spotkanie z gwiazdą, z artystami, którzy tego samego dnia w wieczornych koncertach o godzinie 20 będą się spotykać z naszymi melomanami. A o godzinie 15.30 w Krynickim Amfiteatrze codziennie zapraszamy na koncerty letnie.
3: Mówiła w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska. Festiwal imienia Jana Kiepury w Krynicy Zdroju odbędzie się od 8 do 15 sierpnia. Koncert inauguracyjny będzie w pierwszy dzień festiwalu w pijalni głównej o 20. Wystąpi orkiestra i chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Koncert finałowy odbędzie się w ostatni dzień festiwalu o tej samej godzinie. Na galę finałową festiwalu zaplanowano inscenizację Halki Stanisława Moniuszki.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: 19-20 stopni na termometrach teraz w regionie. Częściowe zachmurzenie. Chwile ze słońcem bywają, ale bardzo krótkie. Jutro prawdopodobnie przewaga słońca. Tak zapowiadają synoptycy i 23 stopni. 12 stopni dzisiaj w nocy i częściowe zachmurzenie. Jakość powietrza jest dobra na barometrach w Tarnowie 994 hektopaska, ale co się dzieje z ciśnieniem? No jest w miarę stabilne.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
2: Czternasta 35.

0: Soleil, Soleil, Middle of the Road. Już za chwilę w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz wyjedziemy na ulicę Tarnowa, ulicę Nowego Sącza. A teraz prześliczna wiolonczelistka i Skaldowie. Jest 14:38.
1: Retro Wtorek. Twoja muzyka.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Na początek raport drogowy. Na Sądecczyźnie dziś rano zderzyły się dwa samochody osobowe na skrzyżowaniu ulic Nawojowskiej i Krętej obok kościoła na osiedlu Zawada w Nowym Sączu. Dwie

0: Osoby trafiły do szpitala. Ponadto przed 13 samochód osobowy wjechał do rowu na drodze gminnej w miejscowości Czarne w powiecie gorlickim. Strażacy informują, że nie było poszkodowanych. W Bochni bez zdarzeń drogowych, brzescy policjanci też nie odnotowali żadnych stuczek. Dębiccy funkcjonariusze odnotowali 3 niegroźne kolizje. W Dąbrowie Tarnowskiej cisza i spokój. Tarnowcy funkcjonariusze odnotowali 3 kolizje. Na szczęście też niegroźne. Popołudniowe korki na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu są również związane z tym, że przy zjeździe na ulicę Dąbrówki remontowany jest fragment chodnika. Uważajcie, trwa też remont drogi krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu pod Nowym Sączem i tam też trzeba zwolnić. O tej porze zatory są też m.in. na ulicach Pieczkowskiego, Piotra Skargi i na bulwarze Narwiku. Wolniej jedzie się Lwowską, Krańcową i w okolicy Plant. Pamiętajcie o zamkniętej z powodu remontu ulicy Dunajewskiego. Tłoczno też na rondzie Solidarności. Teraz wiadomości z Tarnowa. Zmiana organizacji ruchu na tymczasowym rondzie u zbiegu Lwowskiej, Słonecznej i Orkana. Na wlocie ulicy Orkana zostanie przywrócona pełna kierunkowość. Kierujący jadący od Woli Rzędziskiej będą mogli pokonać skrzyżowanie także na wprost i skręcić w lewo. W rejonie wiaduktu kolejowego roboty prowadzone będą na środkowej części jezdni. Ruch na odcinku od ronda tymczasowego do ronda Zesłańców Sybiru zostanie utrzymany w dwóch kierunkach. Piesi będą mogli pokonać odcinek między rondami północną stroną ulicy Lwowskiej. Prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do nowego, tymczasowego oznakowania. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? No właśnie, tutaj na Orkana Lwowskiej zawsze mamy problemy. Bardzo często tutaj ustawia się nam kolejka i tak jest teraz również. Na Słonecznej Ślitki Słowackiego tutaj płynnie, bez większych kłopotów jedziemy teraz ulicą Krakowską w jedną i w drugą stronę. Bez problemów powinniśmy przejechać. Na Narutowicza jeszcze względny spokój. Więcej samochodów jedzie od ulicy Krakowskiej w kierunku ulicy Tuchowskiej. Tutaj robi się ciasno. Krakowska Targowa, ruch wzmożony, Bernardyńska. Na Szeroki już jest ten korek rozładowany i płynnie pojedziemy ulicą Lwowską w kierunku Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej przy Słonecznej jest więcej samochodów i na ulicy Słonecznej w stronę Alei Matki Bożej Fatimskiej, ale ten odcinek nawet do Alei Matki Bożej Fatimskiej przejeżdżamy dosyć szybko i już jesteśmy na Ślitki Słowackiego i na ulicy Klikowskiej, także tutaj jest spokojnie. W Gorlicach, no to już tradycyjnie tutaj mamy spory ruch, przede wszystkim na Kościuszki, na Legionów, w Limanowej z kolei na Piłsudskiego, chociaż bywało gorzej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl
0: 15 minut do godziny 15.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z Błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: czarne i białe. Rasizm jest zły. Od początku ludzie byli dyskryminowani, zniewalani, torturowani, zabijani ze względu na rasę czy kolor skóry. Oczywiście dzisiaj nie powinno mieć to miejsca, nie w cywilizowanym społeczeństwie. Jakiś czas temu byłem za granicą i zostałem zaproszony do jednej z tak zwanych ekskluzywnych restauracji i zauważyłem coś, na co inni może w ogóle nie zwrócili uwagi. W tym miejscu nie było ani jednej czarnej osoby. Ani jednej. Można ją spotkać na stacjach benzynowych, sprzątających ulice, biura, bardzo często przy pracach fizycznych. W niektórych stanach jest ich więcej, w innych bardzo mało. Jezus umarł za każdego. Za Żyda, za Greka, czarnego, białego, bogatego czy biednego. Bez różnicy. Po prostu za każdego. Gdzie zatem zaczyna się rasizm? W naszych sercach. Wynika on ze złych postaw, z braku współczucia, braku przebaczenia, niechęci, izolacji, zabierania możliwości wypowiedzenia się. Bez względu na to, jak na to patrzysz, rasizm jest zły. To jasne, jak czarne na białym.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa,

0: batem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na

0: tego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla jego bolesnej męki.

0: całego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
0: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki
0: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej

0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej

0: Tak.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.

0: Tak. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
3: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas.
1: Ufamy Tobie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: ulicy Fabrycznej w Łodzi. Wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: I zaczynamy od Nowego Sącza. Na ulicy Węgierskiej problemy na pasie ruchu w stronę Starego Sącza, szczególnie od galerii. Kolejnym trudnym punktem na mapie miasta są okolice rynku, gdzie przez remont jest wyłączona z ruchu ulica Dunajewskiego. Objazd Lwowską, Matejki i Kościuszki, gdzie są duże zatory. Większe natężenie ruchu jest również na rondzie przy zamku, na Lwowskiej przy galerii, na skrzyżowaniu Lwowskiej z Prażmowskiego czy przy rondzie Solidarności oraz na Pieczkowskiego do Barskiej i Witosa. Tłoczno też w Wielogłowach i Wielopolu oraz na rondzie przy Tarnowskiej i obwodnicy północnej Nowego Sącza. A jak w innych miastach, w Tarnowie ruch największy w tej chwili na Narutowicza. Konarskiego Narutowicza tutaj przybywa samochodów. Na Krakowskiej w kierunku ulicy, w kierunku Czerwonej i Koszyckiej też jest ruch większy przy Warsztatowej. Sporo samochodów już na Alei Kwiatkowskiego. Na Szujskiego i Mościckiego nawet względny spokój. Lwowska tutaj bardzo ciasno przy ulicy Orkana. Lwowska, Orkana, Słoneczna i też przypominam tam, zwracajcie uwagę na zmianę organizacji ruchu. Na Alei Jana Pawła II ruch umiarkowany. Błonie spokojna, Elektryczna spokojnie. Na Wyszyńskiego podobna jest sytuacja. W Imanowej największy ruch na Piłsudskiego w tej chwili, ale bywało gorzej. W Bochni na Trudnej trudno się jeździ. Na ulicy Regis jest więcej samochodów, Kościuszki i Kraszewskiego. Z kolei w Gorlicach na Węgierskiej, na ulicy Kościuszki, na Sienkiewicza przy Parkowej tutaj także jest sporo samochodów. W Brzesku ruch umiarkowany. Głowackiego, Rynek i Kościuszki tutaj są obciążone. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Wind of Change i grupa Scorpions już za chwilę wystartują. Nie bez powodu zagramy właśnie ten utwór, nie bez powodu grupa Scorpions. Dokładnie w 1990 roku, 21 lipca, na placu Poczdamskim w Berlinie odbył się koncert The Wall Rogera Watersa. Impreza upamiętniała zburzenie muru berlińskiego w listopadzie 1989 roku. Ponad 350 tysięcy osób przyszło na ten wyjątkowy koncert, a cały występ był transmitowany na żywo na cały świat, a w koncercie udział wzięli Van Morrison, Brian Adams, Joni Mitchell, Sheena O'Connor i właśnie zespół Scorpions. 22,5 minuty po 15. Wind of Change.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: 19, 20, 21 stopni na termometrach w regionie. Przegląd województw świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie. Chmury tutaj dominują, ale są także i chwile ze słońcem. Wszędzie też niestety dokuczliwy wiatr, który w porywach do 50 km na godzinę wieje. Północno-zachodni i zachodni. W nocy będzie wiał słabiej, 12 km na godzinę. Jutro porywy wiatru do 40 km.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Retro wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Naszą podróż rozpoczynamy od Tarnowa, tutaj ciasno, nadal na ulicy Lwowskiej, Orkana, Słoneczny, tutaj zmiana organizacji ruchu, przypominam. Na Starodąbrowskiej w stronę Słonecznej także ruch jest większy, Słoneczna, Sitki, tutaj spokojnie. Na Alei Jana Pawła II ruch niewielki, płynnie dojeżdżamy do Alei Pendereckiego, dalej jedziemy także w kierunku Brzozówki, mijamy i spokojnie dalsza trasa przebywa w stronę Dąbrowy Tarnowskiej. Błonie spokojna, elektryczna, Wyszyńskiego ten ciąg komunikacyjny także jest wolny od korku. Podobnie na Szujskiego i Mościckiego, na Alei Kwiatkowskiego także płynnie. Bez większych problemów przemieszczamy się też ulicą Krakowską. Na Czerwonej przy Krakowskiej teraz więcej samochodów, no a największy ruch na Narutowicza. Teraz w jedną i w drugą stronę. Dobra wiadomość jest taka, że jak już miniemy Tuchowską jadąc Narutowicza od Krakowskiej, to później już Gumniską pojedziemy płynnie w kierunku Okrężnej i dalej do ulicy Lwowskiej. No i tutaj znowu dojeżdżamy do jednego i drugiego ronda i tutaj, jak wspomniałem, jest dosyć ciasno. Na Lwowskiej w Nowym Sączu też jest ruch wzmożony w tej chwili. Pieczkowskiego, Barska, Witosa. Ruch jest większy o tej porze. Barskie, Lwowska tutaj także pod Białym Klasztorem, Królowej Jadwigi i Piłsudskiego. Chociaż na Piłsudskiego nawet względny spokój, ale nadal duży ruch utrzymuje się na ulicy Węgierskiej w stronę Starego Sącza. Tutaj bardzo wolno poruszają się pojazdy i trzeba uzbroić się w cierpliwość, zachować odległości. Teraz wjeżdżam na ulicę Brzeska. Tutaj ruch umiarkowany, bez większych kłopotów. Jedynie Głowackiego i Kościuszki. Tu może być więcej samochodów. Z kolei w Gorlicach najwięcej aut jest teraz na Kościuszki przy Węgierskiej, na ulicy Węgierskiej. Także jest obłożona w tej chwili na Sienkiewicza i tutaj mamy także na Legionów ruch większy. Przybyło samochodów teraz na Piłsudskiego w Limanowej, także tutaj jest dosyć ciasno w tej chwili. Zachowajcie ostrożność, wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kwadrans do 16:00.

razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu.

cytactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od...

RDN Małopolska 103,6 FM, RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.
6: Rekordowa rekrutacja na Akademii Tarnowskiej. Na medycynę zgłosiło się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. Trudno wypatrywać długich kolejek na stacjach paliw. Ceny odstraszają kierowców.
7: Drogo, no trzeba czymś dojechać.
6: Dobra wiadomość dla podróżujących do sądeckich uzdrowisk. Odblokowany został ruch kolejowy na trasie Piwniczne - Krynica - Zdrój. Jest 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. Tory naprawione, pociągi znów kursują z Piwnicznej do Krynicy Zdroju. Po wykolejeniu się pociągu towarowego przez kilka dni obowiązywała tu zastępcza komunikacja autobusowa. Naprawa infrastruktury trwała nieprzerwanie od piątku. Na miejscu pracowały specjalistyczne ekipy techniczne oraz ciężki sprzęt kolejowy. Wymieniono wszystkie uszkodzone podkłady i szyny. Roboty objęły około kilometrowy odcinek torowiska. Wskutek wykolejenia pociągu kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. Nie wszystkie udało się wydobyć na ląd. PKP PLK na razie nie podaje, jakie były przyczyny wypadku. Wyjaśnia to Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. To pozostańmy jeszcze w kolejowym temacie. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największy wzrost względem 2025 roku odnotowano na trasach z Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. Pierwsze półrocze to także utrudnienia i opóźnienia pociągów. Najwięcej problemów było w styczniu z powodu mrozów, a w czerwcu z powodu upałów. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że problemy leżały przede wszystkim po stronie zarządcy sieci kolejowej.
8: To są kwestie wyboczenia torów, to są kwestie związane z zasilaniem energią z sieci trakcyjnej. Tych usterek też było sporo, czy usterek związanych z SRK. To są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekładania rozjazdów, sygnałów na semaforach. Po stronie usterek taborowych problemy w zasadzie dotyczyły tylko klimatyzacji.
6: W drugiej połowie roku PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane używane pojazdy.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
6: O studia w Akademii Tarnowskiej nigdy wcześniej nie ubiegało się aż tylu kandydatów. Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa. W systemie zarejestrowano ponad 4700 aplikacji. Największym zainteresowaniem, zgodnie z przewidywaniami, cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizowało ponad 18 osób. Jak mówi rzecznik uczelni Piotr Kopa, poza kierunkiem lekarskim oblegane były też inne specjalności.
10: Na pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia zanotowaliśmy niemal 650 zgłoszeń, czyli ponad 8 chętnych na jedno miejsce. Na fizjoterapii niemal 530 osób, czyli ponad 5 chętnych na jedno miejsce. Na lingwistykę stosowaną niemal 190 osób, czyli ponad 4 osoby chętne na jedno miejsce. Równie dużo zgłoszeń było na psychologię, ponad 3 osoby na jedno miejsce, kosmetologię, ponad 2 osoby na jedno miejsce, czy też położnictwo, ponad 2 osoby chętne na jedno miejsce.
6: Zakończył się podstawowy etap rekrutacji. Teraz przed kandydatami rozmowy kwalifikacyjne na wybranych kierunkach oraz weryfikacja portfolio na grafice i grafice projektowej. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 lipca. Na tarnowskich stacjach paliw nie było dziś kolejek do dystrybutorów. Rosnące ceny skutecznie zniechęciły klientów. Nieliczni, spotkani tam przez reporterkę RDN Małopolska, kierowcy przyznawali, że tankują tylko dlatego, bo muszą.
11: Przy takich małych samochodach jak mój, to jest no, oczywiście jest różnica, ale nie wyobrażam sobie tych dużych samochodów. Nie powinno tak być.
7: No drogo. No trzeba czymś dojechać.
12: Dzisiaj nie tankowałem, tylko piję kawę.
6: O Od początku lipca maksymalne ceny paliw nie są już odgórnie regulowane w ramach rządowego pakietu ceny paliw niżej. Według ekspertów ceny te mogą w dalszym ciągu rosnąć. Ma na to wpływ aktualny przebieg konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Hiszpania będzie bronić tytułu piłkarskich mistrzów świata częściowo na własnych boiskach. Następny mundial w 2030 roku zostanie zorganizowany na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej, czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawiła się propozycja, by 3 mecze zostały przeniesione do Ameryki Południowej, a konkretnie do Urugwaju, Paragwaju i Argentyny, aby upamiętnić 100. rocznicę pierwszego mundialu. O szczegółach Michał Makowski.
12: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki.
6: Tyle teraz, a ja zapraszam na wiadomości o 17:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nieśmiało, ale jednak przebijają się promienie słoneczne w regionie. Tak na przykład jest w Nowym Sączu. Od czasu do czasu gdzieś się robi takie okienko pogodowe i jest słońce, ale no generalnie w regionie przewaga chmur. Na termometrach już więcej nie będzie, raczej 19-20, maksimum 21 stopni. Jutro w ciągu dnia 23 stopnie, w nocy 12. Wieczorem jutro rozpogodzenia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To już wszystko na dziś. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Miłego wtorkowego popołudnia. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Zarząd Grupy Azoty odpowiedział na żądania związkowców. Szczegóły w tych wiadomościach. Awaryjne lądowanie awionetki pod Dębicą, podróżowały nią dwie osoby. Będzie też polityczny komentarz do ogłoszonego przez prezesa PiS paktu senackiego z bezpartyjnymi samorządowcami. Minęła 17. Jolanta Moździerz, zapraszam. Ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego pakt senacki z bezpartyjnymi samorządowcami wywołał szeroką dyskusję na scenie politycznej. O możliwych konsekwencjach porozumienia mówił na antenie programu Słowo za Słowo senator PiS profesor Kazimierz Wiatr. Zdaniem senatora zawarte porozumienie pokazuje zmianę podejścia Prawa i Sprawiedliwości do budowania politycznych sojuszy. Senator wyraził także nadzieję, że do inicjatywy przyłączy się Konfederacja.
2: To pokazuje jednak, że jest otwartość PiS-u na zawieranie tych koalicji. Wiemy, że przez dwie kadencje w Senacie PiS, pomimo tego, że jest największym klubem, nie ma większości. Nie udało mu się zbudować większości. Że jednak ten pakt senacki naszych adwersarzy był skuteczny. Dlatego te porozumienia są ważne i ten krok w kierunku takiego paktu senackiego po prawej stronie sceny politycznej jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że Konfederacja też w podobnym kierunku, aczkolwiek oni tutaj cały czas deklarują pod patronatem prezydenta, więc mam nadzieję, że to nastąpi.
1: W środę prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił zawarcie paktu senackiego z bezpartyjnymi samorządowcami i zapowiedział współdziałanie obu środowisk przed wyborami do Senatu. Jednocześnie zaznaczył, że szczegóły współpracy są jeszcze ustalane. W Straszęcinie w powiecie dębickim przed południem awaryjnie lądowała awionetka. Podróżowały nią dwie osoby. Jak przekazał oficer prasowy dębickiej policji, podkomisarz Jacek Bator, podczas odbywającego się między Rzeszowem a Krakowem lotu pilot zauważył zadymienie części kadłuba, w związku z czym zdecydował się awaryjnie lądować w polu uprawnym. Po wylądowaniu na ziemi maszyna zapaliła się, jednak podróżującym nią kobiecie i mężczyźnie udało się wydostać na zewnątrz o własnych siłach. Nikt nie został poszkodowany.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Minęło 7 dni, jakie związkowcy Grupy Azoty dali zarządowi spółki na odniesienie się do ich postulatów strajkowych. Odpowiedź przyszła niemal w ostatniej chwili. Jak tłumaczy przewodniczący NSZZ Solidarność w Grupie Azoty SA Artur Jasiński, jest to jednak dopiero początek działań.
3: Wczoraj wieczorem o 18:35 dostaliśmy maila z odpowiedzią na nasze stanowisko. Stwierdzono, że ze względów ekonomicznych i jakichś tam innych organizacyjnych nie można spełnić, zwłaszcza tych płacowych, żądań. Niektóre żądania jak gdyby troszkę są zakwestionowane, że nie do końca się mieszczą w sporze zbiorowym, no ale to jest interpretacja pracodawcy. My mamy interpretację naszego prawnika, który twierdzi inaczej. No i zostaliśmy zaproszeni na spotkanie. No ja myślę, że to na jednym spotkaniu się nie skończy, bo to bez danych nie da się podejmować decyzji, a że mamy ograniczony dostęp do danych, o które występujemy do pracodawcy, więc wystąpimy ponownie i wtedy będziemy się do tego wszystkiego odnosić.
1: Pogotowie strajkowe zostało ogłoszone w poniedziałek, 13 lipca. Związkowcy tłumaczyli, że do tego typu działań skłoniło ich zniecierpliwienie trwającymi od 3 lat bezskutecznymi próbami dialogu z zarządem spółki. Główne postulaty to podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Do spotkania z zarządem ma dojść 28 sierpnia. W Niskowej na drodze powiatowej Biczyce Dolne Gostwica trzeba jechać po tymczasowym moście. Trwa rozbiórka starego, w miejscu którego powstanie nowy. Będzie szerszy, powstaną też chodniki. Roboty mają potrwać do 15 grudnia. Radio RDN Nowy Sącz odwiedziły dzieci spędzające wakacje na zajęciach organizowanych przez świetlicę środowiskową Kaduk. Z zaciekawieniem przyglądały się naszemu dziennikarskiemu warsztatowi, zapoznawały się z radiowym sprzętem i zadawały pytania dotyczące naszej pracy. Mówili też, czego można dowiedzieć się z radia.
4: Moja mama słucha radia w aucie, żeby na przykład słuchać, kiedy są i jakie wypadki.
5: Żeby się dowiedzieć różnych rzeczy.
6: W sporcie się coś chcemy dowiedzieć, to też słuchamy radia?
5: Tak.
6: Co ci się podoba tutaj u nas?
4: Mikrofony.
5: Słuchawki. Gąbki.
6: Czemu one tu są, te gąbki?
7: Do wyciszenia, żeby nie było żadnego echa.
1: W ramach akcji Aktywne Wakacje 2026 w Nowym Sączu dzieci z zespołów świetlic środowiskowych spotykają się na letnich zajęciach edukacyjnych, warsztatach i wycieczkach.
8: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
9: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Słowo bracia, które pada w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, oznaczało w Izraelu szeroko rozumianą rodzinę, z którą łączą kogoś więzy krwi. Jezus w tym fragmencie podkreśla, że wspólnota Jego uczniów ma być złączona przede wszystkim przez szukanie i wypełnianie woli Boga, Jego pragnień i planów. Rodzina, która modli się razem, pozostaje razem, mawiała Matka Teresa z Kalkuty. Ci są moimi braćmi, mówi dziś do nas Jezus, którzy szukają i wypełniają wolę mojego Ojca.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy przeświętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Dariusz Król, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła w Bochni.

Pan Jezus przypomina nam, że Jego prawdziwymi braćmi i siostrami są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Zbawiciel nie szuka więzów krwi, ale otwartości serca i posłuszeństwa Jego Słowu. Rozpoczynając mszę świętą, prośmy, abyśmy jak niepokalana Maryja, święty Józef, potrafili słuchać Boga, realizować Jego wolę i tworzyć wspólnotę, w której wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a te relacje, które tworzymy, uszczęśliwiają nas. Msza święta koncelebrowana, jeden z kapłanów ze świętej pamięci Jana Strojnego, od żony z synem Pawłem, druga intencja za świętej pamięci Stanisławę Piekarską, trzecia intencja za świętej pamięci Marię i Stanisława Królów, zmarłych z rodziny Królów Dominów Rajskich i Moskałów. Stając w prawdzie o nas samych, uznajmy, że jesteśmy grzeszni i prośmy Boga o Jego przebaczenie. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi proroka Micheasza. Paś lud Twój, Panie, laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów, jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaże mu dziwy. Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek rzeszy, reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości. Wrzucisz w morskie głębiny wszystkie ich grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. Oto słowo Boże.

przemawiał do tłumów, oto jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z nim rozmawiać. Ktoś rzekł do niego: oto twoja matka i twoi bracia stoją na dworze i chcą pomówić z tobą. Lecz on odpowiedział tym, którzy mu to oznajmili: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką.

Cieszymy się czasem wakacji, urlopów. To dobry czas na budowanie, umacnianie naszych rodzinnych relacji, przyjacielskich. Planujemy wyjazdy, wycieczki, chcemy mieć więcej czasu dla siebie i dobrze. Bracie i siostry w Chrystusie Panu, ale wielu z nas ma też takie doświadczenie, że nie da się dobrze odpoczywać, szukając tylko wrażeń, dogadzając tylko ciału, kiedy zapominamy o swojej duszy i relacji z Bogiem. Gdy wakacje na urlopie zabraknie modlitwy, Eucharystii niedzielnej, gdy zagłuszamy sumienie, wyjazd wakacyjny może się okazać utrapieniem i ogromnym zaowocować zmęczeniem. Człowiek jest jednością cielesno-duchową. Kiedy ma spokojne sumienie, kiedy zadba o relacje z Bogiem, to wtedy właściwie zadba o siebie i mądrze zadba o swoich bliskich. Wielką mądrość i pocieszenie odnajdujemy dzisiaj w Bożym Słowie. Boże zapewnienie o Jego obecności przy nas, gdziekolwiek jesteśmy. Czy na wyjeździe rodzinnym, czy w domu, bo przecież też chcemy urlop wykorzystywać, żeby to i owo porobić przy domu, czy wokół domu. Ale albo stajemy w jakiejś konieczności serca, że właśnie czas urlopu chcemy wykorzystywać, aby być przy rodzicu czy dzieciach, bo akurat termin operacji lub choroba wymaga naszej przy nich większej obecności. Albo po prostu jesteśmy w domu, tak jak na co dzień, nigdzie nie wyjeżdżamy. Ale Bóg nas zapewnia, że chce nas, mówiąc słowami proroka Micheasza, paść, zadbać o nas i odsłonić nam dar swojej miłości i miłosierdzia. Kiedy odkrywamy, jak ważne są dla nas relacje, bo przecież to one tak naprawdę najbardziej nas uszczęśliwiają, dobre relacje z bliskimi, kochanymi osobami. Mamy to zapewnienie Pana Boga dzisiaj, że Jemu zależy na nas, że On naprawdę ma dla nas miłosierne serce. I kiedy nawet może zagalapujemy się, zapomnimy się, popełnimy grzech, czeka na nasz powrót. Chce wybaczać, nie żywi gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzia. Obraz głębiny morskiej z dzisiejszego czytania z proroctwa Micheasza to symbol tego wymiaru Bożej miłości, że kiedy przebacza wyznany grzech skruszonemu grzesznikowi, nie wraca już nigdy do tego grzechu. Co zostało odpuszczone, ginie w głębinach Bożego miłosierdzia. W Bogu dzieje się inaczej niż z naszymi ludzkimi relacjami. Kiedy nawet mówimy komuś, że jakiś uraz, jakąś winę, jakąś przykrość wybaczamy, to nie zawsze potrafimy żyć tym wybaczeniem. Ulegamy pokusie, by to rozpamiętywać, wypominać. Dla Boga odpuścić grzechy naprawdę znaczy wybaczyć. Bóg nie mówi przy kolejnej kłótni: a widzisz, 20 lat temu popełniłeś taki grzech. Po co mi to wypominasz? Po co do tego wracasz? Może nieraz w
kłótni domowej żalić się ktoś z małżonków. Nie. Bóg nigdy odpuszczonych grzechów nie wyjmuje jako broń przeciwko nam. Odpuścić znaczy nigdy, nigdy już do tego nie wracać. Relacje odbudowujemy, umacniamy przez docenienie siebie wzajemnie. Dar wybaczenia wzajemnego, przez otwartość na dobro, które możemy tworzyć, którym siebie wzajemnie chcemy obdarowywać. Urlop z jakimiś wypominkami okrutnie zmęczy. W ogóle życie codzienne umęczy, kiedy będziemy rozpamiętywać urazy i zło. Druga ważna cecha Pana Boga jest ukazana w psalmie dzisiejszej liturgii. Czy będziesz się gniewał na wieki? Zapyta psalmista. Czujemy, że jest to pytanie retoryczne. I jak komentuje dzisiejszą Ewangelię ksiądz Węgrzyniak, pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Skoro Bóg upodobał sobie miłosierdzie, to wiemy, że nie będzie się gniewał na wieki. Piękne jest to, że tak jak Pan Bóg odpuszcza grzechy i nigdy nie wraca do nich, to nigdy się nie gniewa na wieki. Do Boga zawsze można wrócić. Nie ma takiej osoby na świecie, która nie mogłaby w tym momencie do Pana Boga wrócić. Która porzuciwszy grzech, nie mogłaby pójść potem do Komunii Świętej. Są sytuacje życiowe, okoliczności, które może i trzeba zmienić, by ustała przeszkoda grzechu, ale powrót do Boga jest zawsze możliwy ze strony Pana Boga. Bóg zawsze ma otwarte ramiona na decyzję naszego powrotu do Niego. Z ludźmi jest inaczej. Jak ktoś od nas się odetnie, powie, nie chcę się z Tobą spotykać, nie chcę z Tobą rozmawiać, zablokuje nas. Powie, że już nie jesteśmy ważni w Jego życiu, to nic nie możemy zrobić na siłę, tak po ludzku patrząc. Ileż jest takich trudnych relacji, których nie da się naprawić, osób, do których nie da się wrócić, takich rozstań, że ludzie powiedzą, zostaw, nie masz obowiązku, nie muszę, mam taką wolność. I choćby druga strona chciała bardzo, bardzo jej zależało, chociażby prosiła, błagała, to drugi człowiek może powiedzieć nie. I to powiedzieć czasami niestety na zawsze. Piękne w Bogu jest to, że nigdy nie mówi nie na zawsze. Że do Boga zawsze można wrócić, że Bóg mówi, jeśli tylko zechcesz, jeśli tylko Tobie zależy na mnie, to ja jestem na Ciebie otwarty, bo ja Ciebie kocham pomimo słabości i grzechów. I zależy mi na relacji z Tobą. I w Ewangelii dzisiejszej jeszcze dobitniej to Pan Jezus podkreśla, że każdy może być Jego matką, siostrą, bratem. Taka bliska więź, taka relacja jest możliwa dla tych, którzy Jego wolę biorą jako własną, jako wolę Ojca, w której sobie chcą upodobać, by ją wypełniać. Jest możliwe być tak blisko Pana Boga u tych, którzy pełnią wolę Bożą.
A wolą Bożą jest, żebyśmy wypełniali przykazania, żebyśmy formowali sumienie, żebyśmy dbali o relacje z Jezusem, a przez to zachowali w sobie siłę miłości i życia z bliźnimi, a kiedyś odziedziczyli dar życia wiecznego. Zapewnieni, że jesteśmy braćmi i siostrami Chrystusa, gdy pełnimy wolę Bożą, z wiarą i ufnością wznieśmy do Niego wspólne prośby.

0: Powtarzajmy, Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za Kościół Boży, aby stanowił wspólnotę, w której wszyscy wierni Słowu Bożemu tworzą prawdziwą rodzinę Boga, świadcząc o Jego miłości i zbawieniu. Panie, wysłuchaj nas.
1: Panie, wysłuchaj.
0: Wysłuchaj nas. Módlmy się za rządzących Polską, aby kierowali się wolą Bożą, budując społeczeństwo oparte na sprawiedliwości, pokoju i miłości. Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za rolników, aby ich praca przyniosła obfite plony, a Bóg obdarzył ich dobrą pogodą, by chleb powszedni był dostępny dla wszystkich. Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za wszystkich, którzy borykają się z trudnościami życiowymi, aby doświadczyli pomocy, pociechy i bliskości Bożej w swojej codzienności. Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, a szczególnie za Marię, Stanisława, za rodzinę królów, Daminów i Rabskich, Stanisława i Jana Strojnego, aby dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Bożym, w którym nie ma już bólu ani cierpienia. Panie, wysłuchaj nas. Módlmy się za nas samych tutaj zgromadzonych, abyśmy byli prawdziwą rodziną Bożą, pełniąc wolę Ojca i żyjąc w miłości, jedności i wierności Jego przykazaniom. Panie, wysłuchaj nas.
2: Panie Jezu, Ty nas wzywasz, byśmy tworzyli jedną rodzinę. Wysłuchaj naszych próśb, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjął ofiarę na cześć chwały swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
2: Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiarę oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twojego majestatu, posłuży wszystkim do zbawienia. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Marii Stanisławie, zmarłych z rodziny królów, dominów, rajskich, Stanisławie, Janie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym, z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga, i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój stanowiący.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
0: ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Ciało i krew Chrystusa.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Starym Sączu trwa uroczysta nowenna ku czci świętej Kingi. To szczególny czas dla sióstr Klary Segi nie tylko. W przygotowaniu do odpustu pomaga rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak. W dni powszednie msze święte są odprawiane o 9 i 18. Msza jest także o 6.30 w kaplicy świętej Kingi. 24 lipca w uroczystość świętej Kingi patronki Starego Sącza Sumie Odpustowej na ołtarzu polowym o godzinie 11 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jesz. Eucharystia będzie także sprawowana o 7, 9 i 17. Święty Szymon z Lipnicy będzie patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej. W odpowiedzi na prośbę tej wspólnoty biskup tarnowski Andrzej Jesz zatwierdził dokonany wybór oraz wyraził zgodę na ustanowienie patrona. Wspólnota nadzwyczajnych szafarzy naszej diecezji od kilku lat podejmowała modlitwę i refleksję na temat wyboru swojego patrona. W gronie kandydatów byli także święty Tarsycjusz oraz święty Carlo Acutis. W wyniku głosowania 570 nadzwyczajnych szafarzy oddało głos na świętego Szymona z Lipnicy. Mężczyźni podkreślają jego ofiarność w służbie chorym oraz odwagę w czasie epidemii w zanoszeniu Komunii Świętej. Tegoroczne rekolekcje będą formą przygotowania do uroczystego ogłoszenia świętego Szymona z Lipnicy patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystość odbędzie się w czerwcu przyszłego roku na Placu Katedralnym w Tarnowie. Będzie to również 40. rocznica celebrowania nieszporów eucharystycznych na Placu Katedralnym przez świętego Jana Pawła II oraz 20. rocznica kanonizacji świętego Szymona z Lipnicy przez ojca świętego Benedykta XVI. Dodam jeszcze, że tegoroczne rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, które odbędą się w listopadzie i w grudniu, poprowadzą ojcowie franciszkanie zakonu braci mniejszych prowincji Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Bernardyni. Do tego zakonu należał również święty Szymon z Lipnicy, stąd przed uroczystością mężczyźni chcą poznać jeszcze lepiej jego duchowość. Jak nie popaść w beznadzieję, co daje sens życiu? Będzie o tym mowa podczas redemptorystowskich Dni Młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Tuchowie. Trwają zapisy na to wydarzenie. Patronem spotkania będzie święty Klemens Maria Hofbauer. Jak mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, święty Klemens za życia nie doczekał się owoców swojej pracy, ale jego zaufanie Panu Bogu i determinacja przyniosło obfity plon po śmierci świętego.
2: Był redemptorystą i przyprowadził redemptorystów poza Alpy, czyli również do Polski. To tu w Warszawie otworzył pierwszy klasztor, ale możemy go w jakiś sposób też nazwać takim trochę Bożym nieudacznikiem, bo miał wielkie aspiracje, wiele planów, chciał otwierać klasztory. Na dodatek został wyrzucony z Polski przez Napoleona i za jego życia można powiedzieć, że w Polsce nie powstała ani jedna placówka redemptorystów, ani jeden klasztor. Dopiero po jego śmierci powstało 40 klasztorów w tych miejscach, w których pracował, był.
1: Redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie odbędą się od 28 lipca do 1 sierpnia.
2: To już 24 raz, jak odbędą się Redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie. To wyjątkowe takie jakby podsumowanie całego roku działalności naszego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Redemptorystów. Zapraszamy każdego, kto chciałby włączyć jakoś w duchowość redemptorystów i przyjechać do Tuchowa, by wspólnie uczestniczyć w tych kilku dniach razem z młodzieżą, razem z redemptorystami.
1: Gośćmi wydarzenia będą m.in. Patrycja Hurlak, aktorka, która przeżyła nawrócenie, autorka książki Nawrócona Wiedźma, a także Arkadio, pochodzący z Nowego Sącza, raper. Ojcowie redemptoryści zachęcają do udziału młodzież męską i żeńską od 15 roku życia. Jak się zapisać, przeczytacie to na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
1: Po reklamie.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski

godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

0: Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka, wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
8: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
2: Totus tus!

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, Budynek Cechu.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pokój jest darem zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia, pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego

0: tekstów na temat pokoi. Oaza trzeciego stopnia w Rzymie. Tu formacja ożywa, mówią uczestnicy rekolekcji ruchu Światło-Życie z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Antologię wypowiedzi Leona XIV na temat pokoju opublikowało po włosku watykańskie wydawnictwo Libreria Editrice Vaticana. Nosi ona tytuł Disarmata e disarmante, la pace e un dono. Rozbrojony i rozbrajający, pokój jest darem. Papież przyznaje, że pokój jest wielkim pragnieniem wielu serc, ale zarazem jest on też zagrożony. Dziś aż 103 państwa są w jakiś sposób zaangażowane w wojnę.
1: W opublikowanej dziś przedmowie papież podkreśla, że pokój jest pierwszym darem, jaki zmartwychwstały Jezus podarował światu i uczniom, pozdrawiając ich słowami pokój wam. Papież przypomina jednak, że pokój zależy też od świadków, od ludzi, którzy osobiście przyczyniają się do budowania pokoju, kierując się własnym sumieniem. Świat, w którym to maszyny, bez względu na to, jak bardzo zaawansowane i szybsze od nas, podejmowałyby decyzje o bombardowaniu bezbronnych ludzi, byłby naprawdę przerażający. Od sumienia jednego człowieka może zależeć cały świat, pisze Leon XIV.
0: Nie tylko zwiedzają bazyliki, ale przeżywają rekolekcje w miejscach, które ksiądz Franciszek Blachnicki wpisał w program trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Młodzież i animatorzy podkreślają w rozmowie z Vatican News, że dopiero w Rzymie odkrywają pełny sens tej formacji.
2: No już od 1994 roku, dziękować Bogu, ciągle możemy być tutaj w Rzymie na oazach. Kolejna oaza, czwarty dzień oazy dzisiejszy, trzeciego stopnia. U świętego Piotra dzisiaj była Eucharystia w kaplicy litewskiej.
3: Rzym dla mnie to był zawsze takim miejscem, że chciałam bardzo przyjechać. Ja poczułam, że wróciłam do domu. Widząc Bazylikę Świętego Piotra, to po prostu to jest takie pociągnięcie do centrum wiary dla mnie.
0: Biskupi Anglii i Walii podjęli decyzję o zawierzeniu kraju Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Inicjatywa wyszła od zwykłej parafianki. Angielski episkopat zapowiedział, że wybierze najwłaściwszy czas i miejsce zawierzenia, a szczegóły wkrótce zostaną opublikowane.
4: Sarah Scott wysłała do biskupów list z prośbą o zawierzenie narodu Jezusowemu Sercu. Inicjatywę wsparła petycją, w której napisała, że wśród Brytyjczyków wiernych Kościołowi pojawiła się głęboka potrzeba powrotu do źródła miłości i miłosierdzia. I od tego właśnie rozpocznie się prawdziwa duchowa odnowa narodu. Jej pragnienie poruszyło biskupów. Zbadano, czy podobny akt został dokonany już wcześniej, od czasu emancypacji katolików w 1829 roku. Nie znaleziono świadectwa takiego zawierzenia, stąd biskupi z radością podjęli temat i zdecydowali, że taki akt zostanie dokonany. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Nogi mnie bolą. Nieczęsto zdarza się pielgrzymowi mówić o tych sprawach, ale pielgrzym bardzo często, jak nie zawsze, doświadcza cierpienia wynikającego z przebywania drogi. Nogi mnie bolą. To jest doświadczenie powszechne pielgrzyma. Tego, który uczestniczy w pielgrzymce pieszej. A jest prawdą, że nie wszystkim jest nam dane doświadczyć pieszego pielgrzymowania. Z tej racji też nie wszyscy mamy doświadczenie obolałych nóg. Ale każdy chrześcijanin jest pielgrzymem, który przechodzi przez tę ziemię do domu Ojca. Przychodząc na to miejsce w godzinie apelu, mamy możliwość przyglądać się Twojemu obliczu, widzieć na Twoim policzku zranienie. Nosisz te szramy z dumą, dlatego że one są potwierdzeniem, że Ty przeżyłaś, przeszłaś swoje pielgrzymowanie. I o tej konieczności cierpienia w życiu chrześcijanina jako pielgrzyma właśnie możemy zobaczyć na Twoim obliczu. Pielgrzymka jest wydarzeniem, które pomaga nam rozumieć życie chrześcijańskie. Pielgrzymka jest szkołą życia chrześcijańskiego. A cierpienie na nim obecne jest doświadczeniem, które potwierdza, że posuwam się do przodu. Jest swoistym potwierdzeniem zmagania się z drogą. Czy to w tym wymiarze uczestniczenia w pieszej pielgrzymce, czy też w tym powszechnym wymiarze bycia chrześcijaninem. Bardzo łatwo o tym zapominamy, dlatego że ze swoistą alergią reagujemy na każdą formę cierpienia. Uciekamy przed nim. A stając przed Tobą w tej godzinie apelu, Ty przypominasz, że ten, który posuwa się do przodu, ten, który zmaga się z drogą, zawsze tego cierpienia będzie jakoś doświadczał. Co więcej, cierpienie obecne w czasie pielgrzymowania jest swoistym katalizatorem radości. Dlatego, że pielgrzymka bez cierpienia nie prowadzi do dojrzalszej, głębiej przeżywanej radości wynikającej z możliwości spotykania się z Tobą, która jesteś matką każdego pielgrzyma. Dziękujemy Ci, Maryjo, Matko naszego pielgrzymowania, za Twoją obecność, za to świadectwo gotowości przyjmowania cierpienia związanego z pielgrzymowaniem, bo cierpienie może pochodzić z różnych miejsc, ale jest w życiu chrześcijanina przewidziane cierpienie dla potwierdzenia, że jest pielgrzymem. I to rozumienie tego potwierdzenia bycia pielgrzymem w wyrazie obecności cierpienia jest sposobnością do uświadomienia sobie, że cierpienie w pielgrzymowaniu jest ogromnym darem. Chcemy w ten dzisiejszy wieczór w sposób szczególny polecać intencje wszystkich pielgrzymów, którzy są na trasie pielgrzymowania, wszystkich tych, którzy dotarli na to święte miejsce i mogli rozradować się w swoim sercu ze względu na spotkanie z Tobą, która jesteś matką naszego pielgrzymowania, i za wszystkich tych, którzy wybierają się na pielgrzymkę, aby móc doświadczyć tej niedługiej w swojej formie, ale bardzo szczególnej, wyjątkowej szkoły życia chrześcijańskiego. Jak każdego wieczoru chcemy pamiętać o całym Kościele i przede wszystkim o namiestniku Twojego Syna, papieża, o papieżu Leonie XIV, za cały episkopat w Polsce, ale także za wszystkich tych, którzy uczestniczą w trudzie ogłaszania dobrej nowiny, w trudzie, który jest w sposób szczególny powierzony papieżowi dla umacniania swoich braci w wierze. Chcemy polecać tych, którzy w sposób szczególny są naznaczeni cierpieniem i którzy to cierpienie przeżywają w jedności z Tobą, a przede wszystkim z Twoim Synem, którzy są bardzo mocnym znakiem. Czasami jest to znak sprzeciwu. Dlatego, że każdy z nas w sposób instynktowny lgnie do wygody, do tego, co miłe, co przyjemne, a ucieka przed tym, co przykre. Pielgrzym doświadcza oporu stawianego przez drogę i to zmaganie jest bardzo konkretnym świadectwem. Polecamy Ci, Maryjo, w tej godzinie naszej modlitwy apelowej właśnie wszystkich chorych i cierpiących, tych szczególnych pielgrzymów, którzy w wymiarze zewnętrznym poruszają się bardzo powoli, ale doświadczają bardzo szczególnego znaku jedności z Tobą i z Twoim Synem. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Księdze Apelowej. Polecamy wszystkich pątników dnia dzisiejszego, w sposób szczególny pielgrzymkę pieszą z miejscowości Szeroka, z diecezji katowickiej, którzy przybyli dzisiaj na to święte miejsce Twojego udzielania się miłości Twojej dla wszystkich, którzy tu przychodzą. Prosimy za wszystkich tych, którzy przygotowują się do pielgrzymowania, za wszystkich pracowników Jasnej Góry, dobrodziejów, za wszystkich ojców i braci wspólnoty jasnogórskiej, którzy zmagają się, aby służyć pielgrzymom i aby pomóc im przeżyć to spotkanie z Tobą w jak najgłębszym wymiarze. Modlimy się w wszystkich tych intencjach tajemnicą pierwszą światła chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach, jako pielgrzymi dnia dzisiejszego, wołajmy razem: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: And if you want another.
1: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
3: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
4: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
5: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Zaczynamy folkową listę przebojów. Mamy dzisiaj niedzielę, 19 dzień lipca. Wakacje w pełni, wędrówki różne w pełni i my dzisiaj też powędrujemy sobie, trochę powędrujemy sobie zagranicznie, trochę powędrujemy sobie po polsku, tak będziemy trochę różne rzeczy przeplatać. Co ciekawe, będziemy też grać polskie zespoły, które śpiewają po zagranicznemu, jakby to można było powiedzieć, czyli niektórzy będą grać po zagranicznemu, a niektórzy będą też śpiewać w innym języku niż polski. To taka wędrówka przede wszystkim Karpatami, ale niekoniecznie tylko, bo będziemy sobie jednak gdzieś tam z tych Karpat trochę zjeżdżać. Zaczynamy jednak od karpackiej wędrówki i od razu jesteśmy w tych Karpatach wysokich, w tych Karpatach zalesionych, w tych Karpatach, gdzie starożytni Rzymianie też sobie biegali, bo to była taka prowincja Dacja. Ci, którzy trochę się w historii orientują, to już wiedzą, że zajechaliśmy do Rumunii, no i właśnie będziemy po rumuńsku teraz grać. Najpierw posłuchamy bardzo sympatycznego, miłego głosu Adriany Baciu-Bondę. Piosenka, no i wybaczcie Państwo, mój rumuński jest taki sobie, Dragu mi miesa chant. Potem będzie grupa Certes, polska grupa, ale nie będzie śpiewać po polsku. Tekst, piosenka ma tytuł Jaworina, będzie śpiewać po zagranicznemu, jak to wcześniej powiedziałem, czyli no z tym śpiewem trochę gwar słowackich posłuchamy. A na koniec tej części będzie grupa Świeczkowiacy, ale będzie taniec węgierski z Małej Kumanii, więc też jakby takie zagraniczne nasze granie.

Pozostaniemy w dalszym ciągu z naszym wędrowaniem, z naszym graniem na różne sposoby. Będziemy jeszcze teraz w Karpatach jak najbardziej i na dwa utwory pojedziemy sobie do Rumunii. Najpierw będzie instrumentalna suita. Tytuł jest Suita Instrumentala de Pavalea Agrijului. Gra grupa, która nazywa się Orchestra Populara. A później piękny głos Valerii Suciu i Doru Tau Badita Draga. Taki utwór nam zaśpiewa. Później grupa Certes, ale już po polsku. Hej, tam spod Tater. No to chyba wielu potrafi śpiewać i zagrać. A później z zagranicznym jeszcze tańcem. Chociaż niekoniecznie, bo polskie zespoły też mają w repertuarze. Przecież graliśmy niedawno. Będzie grupa Świerczkowiacy i Hajduk w ich wykonaniu.

kolejna część folkowej to kolejne granie po rumuńsku. Też będzie formacja de dansuri, czyli grupa do tańca, tak by można było powiedzieć. Dans de pe Valea Agrijului. Później, i to będzie utwór instrumentalny na początku, później będzie grupa Certes Jase Koniusia Poju. No i co z tego wyszło? A może ja se poiłem, może chciałem komuś zlecić? Posłuchajmy tekstu, bo tam wszystko jest opowiedziane. A następnie przed nami będzie grupa Świeczkowiacy, czyli jak najbardziej jesteśmy w Tarnowie Jawornicki w ich wykonaniu. Przypominam, że to są utwory, których nie ma w zestawieniu do głosowania, bo są wakacje. W wakacje nie ma głosowania. My sobie po prostu wędrujemy. Wędrujemy po Polsce, po miejscach też zagranicznych, tej bliskiej i tej dalszej zagranicy. Póki co skupiamy się na tej bliższej zagranicy, bo najdalej zajechaliśmy do Rumunii i na Węgry. Na Węgrzech byliśmy niedawno w naszym programie, w Rumunii jesteśmy teraz, no ale teraz już czas na to, byśmy właśnie znowu do Rumunii się udali z formacją de dansuri.

kolejnej części naszego programu będą grały tylko polskie zespoły. I tak, najpierw usłyszymy grupę Świeczkowiacy, Z góry się mrocy, potem grupa Certes, ale po słowacku, Nie chcę jasi mamko moja, no a później Świeczkowiacy z tańcem Mach, to jest taniec od Lublina, więc jesteśmy już dość daleko od gór, ale tak właśnie nasze wędrowanie dzisiaj nas prowadzi. Wędrowanie z muzyką. Mam nadzieję, że też Państwa dobrze nastraja na dzisiejszą niedzielę i na cały rozpoczynający się tydzień. Zaczynamy więc grupa Świeczkowiacy, potem Certes, a potem znowu Świeczkowiacy.

Na koniec dzisiejszego programu, no bo kończy się dzisiejsza folkowa, pojedziemy jeszcze do Rumunii. Pojedziemy do Rumunii, posłuchamy utworu instrumentalnego. Będzie grać formacja de Dansuri i to będzie Dans de Pa Valea Barcalui. Barcaului, tak to jest. No mój rumuński nie jest jakiś wybitny. W ogóle nie mówię po rumuńsku, trzeba się przyznać. Posłuchamy tego utworu instrumentalnego i to będzie już ostatnia muzyka, jaka dzisiaj będzie w naszym programie. Życzę Państwu dobrego tygodnia.

Dobrej niedzieli. No, kończy się powoli lipiec. W lipcu jeszcze jeden program nas czeka za tydzień, 26 lipca. Jeszcze sobie pewnie pojeździmy też po zagranicy, bliższej, dalszej. Zobaczymy, jak to będzie. Niespodzianka będzie. W każdym razie dobrej niedzieli, dobrego tygodnia życzę Państwu Andrzej Zarych, a teraz już na ostatnie kilka minut pojedziemy sobie do Rumunii.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.